0: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Dzień dobry, witajcie mobile. Dziś w programie Moto Historia, czyli Fiat 126P ma już 53 lata. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Pierwsze egzemplarze tego kultowego autka zmontowano jeszcze z włoskich części w zakładzie FSM w Bielsku Białej w czerwcu 1973 roku. Ale za oficjalną datę rozpoczęcia produkcji uznaje się ówczesny świąteczny 22 lipca tegoż roku, kiedy to linie produkcyjne miały ruszyć pełną parą. W rzeczywistości jednak założoną zdolność produkcyjną na poziomie 200 tysięcy egzemplarzy osiągnięto dopiero 6 lat później, w 1979 roku. Wcześniej, bo w 1975 produkcję uruchomiono w drugim zakładzie w Tychach. Mały Fiat miał przed sobą trudne zadanie. W latach 70. XX wieku na 1000 mieszkańców PRL-u przypadało zaledwie 15 samochodów. Te proporcje początkowo miał zmienić Fiat 125P. Problem w tym, że po pierwsze tego samochodu nie dało się tak kupić, był natalony, a po drugie jego cena była astronomiczna. Wynosiła równowartość 48 ówczesnych średnich krajowych pensji. Rozwiązaniem problemu miał być mniejszy i tańszy mały Fiat.
0: Historia motoryzacji.
1: Cenę popularnego malucha ustalono na 69 tysięcy, czyli 20 średnich krajowych pensji. Mimo tego zapotrzebowanie było ogromne, dwie fabryki nie nadążały z produkcją. Czas oczekiwania wynosił początkowo ponad 4 lata. By zaradzić sytuacji, władze PRL-u wprowadziły tzw. system przedpłat i cen ekspresowych, które wprowadzono w 1977 roku. Po zapłaceniu, uwaga, 120 tysięcy złotych za samochód można było go odebrać w miesiąc od złożenia zamówienia. Ale to nie rozwiązało też problemu. Wkrótce maluch od ręki kosztował już 150 tysięcy złotych, a mimo to popyt nadal przewyższał podaż. Pomimo tych trudności za sprawą małego Fiata w latach 1973-87 prawie 1,5 miliona polskich rodzin przeżyło niezapomniane chwile, mogąc wreszcie kupić swój pierwszy w życiu nowy samochód. Liczba pojazdów w naszym kraju wzrosła w tym czasie z 15-20 do 112 na 1000 mieszkańców. Nie można było mówić jeszcze o zjawisku motoryzacji masowej, ale pierwszy krok w tym kierunku uczyniono.
0: Autoradio.
1: Fiat 126P produkowany był w Bielsku Białej przez 27 lat, średnia roczna produkcja 43 tysiące sztuk około. I co jeszcze warto dodać? W sumie w Bielsku i Tychach wyprodukowano blisko 3 miliony 319 tysięcy sztuk tego modelu. Ostatni Fiat 126P już mocno pogardzany wtedy, bo zaczęto sprowadzać używki z zachodu, oficjalnie nazwany maluchem, zjechał z linii montażowej we wrześniu 2000 roku. Wraz z końcową wersją maluch Happy End zakończył się produkcja aut w zakładzie w Bielsku Białej. Dziś mały Fiat znów staje się obiektem marzeń. Wiele osób sięga po ten model z sentymentu i nostalgii, inni z racji kultowości autka. Stąd wysokie ceny, nawet egzemplarzy w złym, a nawet w fatalnym stanie technicznym.
0: Aktualności.
1: I na koniec jeszcze uważajcie na remonty, roboty drogowe. Droga numer 5 Radomierz od 12 do 14 czerwca. 449 km na odcinku, blisko 5 km będą te roboty. Tam wprowadzone będzie m.in. ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Arek Włodarski, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Na koniec czerwca gmina Grębocice w powiecie polkowickim przygotowuje się na wyjątkową sytuację. W Obiszowie odbędzie się bitwa w kraju Dziadoszan.
2: Prawdziwa bitwa odbyła się na tym terenie w 1015 roku. Ta zaplanowana na 27 i 28 czerwca będzie prawie jak autentyczna. Z mniejszą ilością krwi, ale z większą różnych towarzyszących bitwie atrakcji i wyjątkowo bogatą sceną muzyczną, klimatem dopasowaną do historii. Na to największe wydarzenie poświęcone kulturze i historii Słowian na Dolnym Śląsku zaprasza m.in. wójt gminy Grębocice Roman Jabłoński.
3: Uważam, że impreza, która rzadko gdzieś możemy spotkać, impreza o podobnym charakterze, gdzie naprawdę ten styk z historią i miejsce, jakże historyczne, nie ukrywam, początki Słowian, początki Dziadoszan, właśnie to jest to miejsce, także zachęcam do spędzenia miło czasu, a zarazem można zapoznać się, jak wyglądała nasza historia.
2: Artur Chodor ze Stowarzyszenia Wirtualne Muzeum Dziadoszan zwraca uwagę na wyjątkową rywalizację rycerzy w ringu pod troskliwą opieką strażników metali.
4: Jeden z największych w Polsce. Wydarzenie wyjątkowe także pod tym względem, że my odtwarzamy życie ludzi, którzy mieszkali na naszym terenie 1000 lat temu. Mówimy o Słowianach, mówimy o Dziadoszanach, czyli o plemieniu, które żyło w Dolinie Odry. I jednym z najważniejszych miejsc dla nich był właśnie Obiszów. Stoimy w miejscu osady z X wieku, za nami są grodziska, czyli jest to dokładnie to miejsce, w którym powinien festiwal dziadoszański się odbywać. Wyjątkowym, szczególnie w porównaniu do zeszłego roku, wydarzeniem będzie pierwszy dziadoszański turniej wojów. Gorąco zapraszamy. Nie było jeszcze tego typu wydarzenia na naszym terenie. Można powiedzieć, że to takie MMA sprzed 1000 lat. Zapraszamy, dokładnie tutaj w tym miejscu będzie się odbywać. Przyjeżdżają tutaj najlepsi rzemieślnicy, odtwórcy takiej słowiańszczyzny sprzed 1000 lat.
2: Renata Chrzan, dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Grębocicach, zapewnia, że przez 2 dni atrakcji nie zabraknie, podobnie jak miejsc na polu namiotowym i na parkingach dla rycerzy na metalowych rumakach.
5: Zaczynamy w sobotę. Wszystkie strefy otwieramy o godzinie 10:00 i to życie tutaj w tej naszej osadzie będzie działało poprzez właśnie warsztaty żywej archeologii, ale nie tylko. Krąg kobiet słowiańskich, czyli wiciewianków. Panie będą mogły wziąć udział w konkursie na najpiękniejszy wianek kupalny i wygrać przepiękną lunulę słowiańską. Będą mogły udekorować swoje suknie, panie poznać tą technikę, rodzaj wyplatania na chociażby grę. Strefa małego Słowianina. Natomiast szczególnie mocno zachęcam do tego, aby pojawić się u nas o godzinie 16:00, gdzie będzie oficjalne otwarcie i pokaz wszystkich drużyn wojów. Gorąco zachęcam do tego, aby u nas przybyć i te 2 dni spędzić. Należy jeszcze wspomnieć o strefie jadła i napitku. Pole namiotowe również przygotujemy dla Państwa i miejsca parkingowe dla wszystkich.
2: Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: W Chówcu ZHP imienia Szarych Szeregów w Bolesławcu trwa nabór chętnych do letniego wypoczynku. Organizatorzy przewidują udział ponad 200 uczestników. W tym roku nową lokalizacją jest Beskid Śląski. Do końca rekrutacji na wakacje pod harcerskim namiotem pozostało jeszcze tylko kilka dni.
6: Można jeszcze się zapisać. Na szczęście obóz to jest taka forma, że dostawienie jednego namiotu więcej nie robi nam większej różnicy. Barbara Chrościak, komendantka Chówca ZHP Bolesławiec.
7: Ile w tym roku przygotowaliście miejsc?
6: Liczymy na ponad 200 osób, które tutaj od nas wyjadą na wakacje. To są harcerze i zuchy z naszego Chówca.
7: Gdzie wyjadą w tym roku?
6: W tym roku mamy oczywiście obóz żeglarski, tak jak zawsze, nad Jeziorem Lubikowskim. Mamy obóz drugi też nad jeziorem harcerskim. A jedna zmiana, największe środowisko Chówca, Związek Drużyn Lawina, jedzie w góry. Beskid Śląski. To jest nowość, dla nich nowość, dla organizatorów, czyli dla kadry tego Związku Drużyn też nowość, no bo nie ma jeziora, za to jest jakiś strumyk, za to są piękne tereny do wędrówki. Nowe doświadczenie.
7: Kto i kiedy podejmuje decyzję, gdzie pojedziecie?
6: Takie decyzje podejmują bezpośredni organizatorzy, czyli szczepy w naszym przypadku i związki drużyn. To jest tak przełom roku. Dużo zależy od urlopów kadry, no bo kadrą naszą na obozach są wolontariusze. Oni zazwyczaj gdzieś pracują, więc też muszą nieraz poczekać, kiedy będą mieć swój własny urlop, którym mogą dysponować, żeby pojechać na obóz.
7: Ile będzie turnusów i kiedy wyjeżdża pierwszy turnus?
6: Turnusów jako takich nie mamy. Mamy 4 odrębne miejsca, czyli 3 obozy i kolonia zuchowa. I kolonia zuchowa wyjeżdża w lipcu, To jest taka sześciodniowa forma dla najmłodszych dzieciaków nad jeziorem w Domkach koło Lginia. A obozy harcerskie wszystkie w tym roku wyjeżdżają w drugiej połowie lipca. Jedno miejsce, jeden turnus, czyli jeden obóz przyjeżdża do lasu, stawia co trzeba, wyjeżdża z lasu, zostawia las takim, jakim był przed przyjazdem.
1: Na koniec o nocnej podróży samochodem, która zakończyła się w policyjnej celi. Kobieta odpowie wkrótce za jazdę pod wpływem narkotyków, natomiast jej pasażer odbędzie zasądzoną mu karę więzienia. Relacjonuje Sylwia Serafin z lubińskiej policji.
8: Policjanci ruchu drogowego zwrócili uwagę na samochód marki Opel, którego kierująca miała problemy z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. Od razu funkcjonariusze nabrali podejrzeń co do trzeźwości siedzącej za kierownicą kobiety, która dodatkowo przewoziła dwóch pasażerów. Policjanci zatrzymali ją do kontroli drogowej. Badanie narkotesterem potwierdziło przypuszczenia mundurowych. Okazało się, że 47-latka była pod wpływem metamfetaminy i amfetaminy. Ponadto policjanci wylegitymowali dwóch mężczyzn, których przewoziła kierująca. Jeden z nich, 34-letni pasażer, okazał się osobą poszukiwaną do ustalenia miejsca pobytu i odbycia kary pozbawienia wolności. Oboje zostali zatrzymani i trafili do policyjnej celi. Lubinianka usłyszała już zarzut kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających. Jej znajomy natomiast został przekonwojowany do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną przez Sąd Rejonowy w Lubinie karę pozbawienia wolności.
1: To był raport regionalny.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: być macho, to robić ci śniadanie, za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories, twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: 3700 na rękę to ma być nowa płaca minimalna. Burze przeszły przez Polskę. Najbliższe dni mają być deszczowe. Powiemy też o gratce dla miłośników kaktusów, czyli wielkiej wystawie na Śląsku. Paulina Nawrocka, zapraszam. 4950 zł brutto ma wynieść w przyszłym roku płaca minimalna. To na rękę 3704 zł. Takie są plany rządu. Wzrośnie też płaca w budżetówce, obiecuje premier Donald Tusk.
3: Jest także decyzja o podwyższe płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
2: Na razie to jeszcze nie przesądzone. Rząd będzie rozmawiać o tych propozycjach z Radą Dialogu Społecznego. Kolejny dzień z ulewnym deszczem i burzami. Front przeszedł nad południem Polski, ale padało w prawie całym kraju i przynajmniej do końca tygodnia będzie padać. Ma to jednak swoje dobre strony, bo taka pogoda przysłuży się lasom, mówi Paweł Staniszewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Uwilgotni się wierzchnia warstwa gleby i zagrożenie pożarowe do końca tygodnia będzie już zdecydowanie niższe.
2: Niestety w niektórych miejscach na południu kraju ulewny deszcz może prowadzić do podtopień. Jak mówią eksperci, najbliższe deszcze nie poprawią znacząco sytuacji hydrologicznej. Przez niewielkie opady wiosną w kraju cały czas panuje susza. Ruch tankowców przez cieśninę Ormus rośnie bardzo znacząco, powiedział minister energii USA Chris Wright. Zastrzegł jednak, że powrót do normy zajmie miesiące po ewentualnym porozumieniu z Iranem. Tymczasem, jak wyliczył CNN, w ostatnim czasie Donald Trump zapowiadał rychły sukces rozmów z Iranem co najmniej 37 razy. Miłośnicy kaktusów mogą się wybrać do Gliwic. Kaktusy opanowały tamtejszą palmiarnię miejską. Otwarto wystawę, na której są różne gatunki tych sukulentów, głównie z Ameryki Południowej. Niektóre mają 20 lat, są małe, duże i kwitnące, opowiada Piotr Wudecki z Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów.
5: Do najbardziej kolorowych kaktusów należą chinopsisy. Mają wspaniałe kwiaty, duże, nawet do 20 cm średnicy. Niekiedy dwu, trzy barwne. Wiele innych gatunków też. Mamilarie, w ogóle kaktusy kwitną pięknie, każdy kaktus kwitnie.
2: Kaktusy w gliwickiej palmiarni można oglądać do niedzieli. Od piątku będzie też giełda roślin. A już jutro wieczorem rusza wielkie święto piłki nożnej. Jak mówią Amerykanie, sokera. W USA, Kanadzie i Meksyku ruszają Mistrzostwa Świata. Niektórzy pojechali na mundial po raz pierwszy w historii. Uzbekistan, Jordania, Kiraso czy Republika Zielonego Przylądka, która wczoraj dotarła do swojej bazy, mówi jej trener Bubista.
6: Pierwszym celem jest pokazanie naszego kraju światu, naszej kultury, muzyki, a także naszego futbolu. Wiemy, że jesteśmy mali, ale chcemy pokazać, że możemy rywalizować na najwyższym poziomie. Wiem, z kim się zmierzymy, potężni rywale,

0: poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.
0: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

bo kochamy muzykę.

0: To jest bardzo ładny numer. Po pierwsze, ma w sobie mnóstwo energii. Po drugie, w nim wydaje się, że podmiot liryczny pyta słuchaczkę, słuchacza, osobę słuchającą, tak to nazwijmy, czy chce kafunę, w sensie kawę, czy chce kawuchę. Tak, chce. Mocną, bez mleka, bez cukru, gorzką i czarną, niczym życie w Polsce. A teraz prawie kwadrans po szóstej.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: To jest ta pora, kiedy zakłada się okulary minus pół i patrzy w kalendarz, a w nim zapisane jest, że środa, 10 czerwca, jest 204 dni do końca roku mamy, a imieniny świętują dzisiaj Bogumił i Henryk. Słońce wstało wcześniej niż my, 4:44 zajdzie o 21:10, wtedy to my jeszcze spać nie będziemy, a dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 27 minut, będzie trwał 16 godzin i 26 minut. Zaglądamy teraz do kalendarium muzycznego, w którym to kalendarium zapisano, iż tego dnia, 10 czerwca, urodziła się Czesława Gospodarek z domu Cieślak, czyli Violetta Villas. Polska i nie tylko, bo światowa też. Piosenkarka, aktorka, kompozytorka i autorka tekstów. Zmarła w roku 2011, miała wtedy 73 lata. W roku 1945 urodził się Benny Gallagher, wokalista, multiinstrumentalista i autor piosenek. Najwięcej przebojów napisał w duecie z Grahamem Lil. W roku 1950 urodziła się Anna Jantar, polska piosenkarka. Zmarła w roku 1980 w katastrofie lotniczej, miała wtedy lat ledwie 29. W roku 1960 urodziła się Tina Austin, piosenkarka i autorka piosenek. Na początku lat 90. była wokalistką grupy Snap. W roku 1960 urodził się Maxi Priest, wokalista i autor tekstów, a w 1967, przepraszam, Piotr Liszcz przyszedł na świat, znany jest jako Mizerny, to współzałożyciel i gitarzysta zespołów 1984 i Wańka Wstańka. Tomasz Makowiecki świętuje dzisiaj 43. urodziny, a Monika Lewczuk urodziła się też tego dnia, ale w roku 1988. To polska piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka, a także modelka, osobowość instagramowa, no i Miss Supranational, a to trzeci na świecie tytuł Miss. Ray Charles odszedł w roku 2004, też 10 czerwca, piosenkarz, kompozytor, pianista, urodził się w roku 1930, zmarł mając lat 73.
1: Kalendarium regionu.
0: Ekspresem zaglądamy do kalendarium regionalnego. 10 czerwca roku 1492 Bractwo Kurkowe z Lwówka Śląskiego w dorocznych zawodach strzelania do celu pierwszy raz zamiast kusz użyło muszkietów. Nikt nie napisał, czy ofiary w ludziach były. W roku 1824 w jednej z lokalnych karkonoskich gazet ukazało się ogłoszenie oberżysty z Cieplic następującej treści. Ponieważ obecnie opuszczam Cieplicę na lato, aby na Śnieżce urządzić restaurację, nie zapominam ogłosić tego uniżenie szanownej publiczności z prośbą o zaszczycenie mnie licznymi odwiedzinami. Ależ to ładna forma reklamy. W roku 1994 Sejm Rzeczpospolitej przyjął ustawę o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej. Znaczna część przejętych gruntów i budynków położona była na Dolnym Śląsku.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Cześć, tu Wojtek Uszczykiewicz, zespół wideo. Słuchacie Muzycznego Radia.

0: Zatkający utwór o poranku, bardzo proszę, mamy i taki do porannej kawy. Inner Circle nazywa się ta formacja, a utwór to Wrapped Up In Your Love, owinięty twą miłością. Aż się przyjemnie zrobiło. 25 po 6.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
0: Zaglądaliśmy do kalendarium, ale zapomnieliśmy wam zapowiedzieć dzisiejszych świąt typowych mniej lub bardziej. Międzynarodowy Dzień Dialogu Między Cywilizacjami mamy. O tak, to się przyda. Dialog między różnymi cywilizacjami, zwłaszcza między wschodnią a zachodnią, bywa przydatny. Ewentualnie jeszcze między nami a kosmitami, chociaż wielu z tych, co się spotyka na swojej drodze życiowej, też o nich można powiedzieć, że to kosmici. Słuchajcie, ale jeszcze jest święto ważniejsze, Międzynarodowy Dzień Elektryka, którego, jak wiadomo, prąd nie tyka, ale nie baw się prądem nieudolnie, bo cię prąd popieści. Pozdrawiamy wszystkie panie elektryczki i panów elektryków, no i mamy też Światowy Dzień Jazdy na kona rowerze. Ktoś to świętuje w ogóle? Światowy Dzień Jazdy na kona rowerze.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
2: Budzimy przebojem.
0: Ale sobie datę wybrali, to się zmarznie na tym rowerze. Sylwia Grzeszczak teraz, Bang Bang.

0: Tak gra muzyczne radio o poranku.
1: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie.
2: 6.30 na zegarze, o tej porze termometr pokazuje, uwaga, uwaga, od 8 do 12 stopni i to jest skandal, a później jeszcze większy skandal będzie, bo raptem od 14 do 17. Do tego wszystkiego środa, 10 czerwca, to dzień pochmurny, bez przejaśnień, z opadami deszczu, również takimi większymi, które są niewykluczone. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. Ona wydaje się być optymalna. 1018 hektopaskali teraz na barometrach, ale to ciśnienie w ciągu dnia spadnie. Biometr teraz obojętny, później będzie niekorzystny, ale z plusów dodatnich jest taki, że jakość powietrza w całym regionie jest wręcz idealna. A teraz Anna Tarkota i raport regionalny.
3: Dzień dobry. W tym raporcie Bielawa, pierwszy po 50 latach pociąg, w Leni odpowiedź na pytanie, kiedy ruszy przebudowa miejskiego stadionu, a na początek scena jak z filmu akcji we Wrocławiu. Policjanci ścigali uciekającego Mercedesa. W pewnym momencie kierowca zatrzymał się i wskoczył do Odry. To zdradliwa rzeka, gdzie obowiązuje zakaz kąpieli.
4: O sprawie informuje Komenda Miejska Policji we Wrocławiu. Tutejsza drogówka przerwała niebezpieczną jazdę kierowcy Mercedesa, który nie zatrzymał się do kontroli i próbował uciekać ulicami miasta, popełniając przy tym liczne wykroczenia. Jak mówi nam Anna Nicer z policji, 19-latek zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe, a następnie podjął próbę ucieczki. Przejeżdżał przez największe wrocławskie skrzyżowania na czerwonym świetle, siejąc postrach na ulicach miasta. Wszystko działo się w nocy. Po tym jak dotarł nad Odrę, porzucił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo. Następnie wskoczył do rzeki, próbując uniknąć zatrzymania. W samochodzie było jeszcze 4 pasażerów, to w większości osoby niepełnoletnie. Do działań skierowano dodatkowe patrole ruchu drogowego, pionu kryminalnego i policjantów prewencji. Po sprawdzeniu okolicy mężczyzna został odnaleziony kilkaset metrów od porzuconego auta. Sprawcą okazał się 19-letni mieszkaniec Wrocławia. Powodem podjętej przez niego ucieczki był brak uprawnień do kierowania pojazdami i posiadanie narkotyków. Grozi mu do 5 lat więzienia, a za wykroczenia kara grzywny nawet do 30 tysięcy złotych. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
3: Teraz Bielawa, gdzie wczoraj, dokładnie o 11.41 pierwszy od 50 lat pociąg pasażerski wjechał na stację Bielawa Jezioro u stóp Górsowich. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei zakończyła pierwszy etap rewitalizacji linii do Srebrnej Góry. Materiał Jacka Zycha.
5: Tak, we wtorek Koleje Dolnośląskie oficjalnie wydłużyły trasę pociągów do nowo otwartych przystanków Bielawa Jezioro i Bielawa Górysowie. Inwestycja o wartości 18 milionów złotych przywróciła ruch pasażerski na 4-kilometrowym odcinku. Burmistrz Bielawy Andrzej Hordy mówi o historycznym momencie, który zmieni ruch turystyczny w rejonie Górsowich.
6: No na pewno te dwa przystanki, które mają bardzo turystyczne nazwy, czyli Bielawa Jezioro i Bielawa Górysowie, to jest tchnienie w stronę turystyczną. Dotychczasowe dwa przystanki, czyli Bielawa Centrum i Bielawa Zachodnia, to były przystanki głównie dedykowane dla mieszkańców, którzy korzystając z linii kolejowej jeżdżą głównie do stolicy regionu.
5: To właśnie burmistrz Bielawy Andrzej Hordy. Jak mówią kolejarze, to nie była łatwa inwestycja. Trasa z bardzo trudną geometrią, ostrymi łukami i dużymi spadkami terenu wymagała uzyskania specjalnego odstępstwa od Ministerstwa Infrastruktury. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei prowadzi równolegle drugi etap projektu. Dyrektor DSDiK Mateusz Masłowski zapowiada, że tory dotrą do Srebrnej Góry jeszcze w tym roku.
7: Inwestycja, ciekawa inwestycja, właśnie dlatego ona została zetapowana na dwa etapy. Dzisiaj ten pierwszy etap dobiega końca, drugi etap, 12-kilometrowy odcinek do Srebrnej Góry, będzie zakończony w tym roku. Myślę, że pierwszy etap 18 milionów 4 kilometry, drugi etap 44 miliony 12 kilometrów.
5: To dyrektor DSDiK Mateusz Masłowski, a nowy odcinek torów wejdzie do regularnego rozkładu jazdy już już 14 czerwca. Tu warto wspomnieć, że w ubiegłym roku z linii bielawskiej skorzystało 120 tysięcy pasażerów. Samorząd województwa dolnośląskiego planuje do 2029 roku przejąć i zrewitalizować łącznie 300 kilometrów linii kolejowych. Z przystanku Bielawa Jezioro w Górach Sowich, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Najprawdopodobniej dopiero w przyszłym roku ruszy przebudowa zniszczonego przez powódź stadionu miejskiego we Wleniu w powiecie lwóweckim. Jak informowaliśmy, na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało blisko 2 miliony złotych. Chcemy też, aby w sąsiedztwie obiektu powstał kompleks sportowy Orlik. To jednak dla naszej gminy spore wyzwanie, mówi Artur Zych, burmistrz Wlenia.
8: Musiały być tu przygotowane dokumenty, które pozwoliły na to, żebyśmy mogli podpisać umowę z Ministerstwem Sportu. Te dokumenty już są gotowe, będziemy mogli tę umowę teraz finalizować. A rozpoczniemy ten remont, myślę, że tak intensywnie w przyszłym roku. Jest to też ważna kwestia finansowa, bo pieniądze otrzymaliśmy, ale wkład własny do tego projektu to jest 750 tysięcy złotych. Dla naszej gminy, która jeszcze walczy ze skutkami powodzi, jest to znacząca kwota, którą musimy gdzieś znaleźć, co nie jest też takie proste. Drugim takim elementem jest kwestia budowy Orlika. Natomiast no, też troszeczkę jestem przestraszony wysokością kwoty, która została tutaj określona, bo kwota sięga 3 milionów złotych, a dofinansowanie to jest do 60%. Także też trochę tutaj mamy obawy, ale wniosek składamy i mamy nadzieję, że może znajdziemy gdzieś indziej te środki, które pozwolą pokryć wkład własny na ten cel.
3: Dziękuję za uwagę. Teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport na naszej antenie za niespełna godzinę. Do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hey yo, my name is Adal and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Olivia Socha i oczy Olivia Socha, czyli autorka tej piosenki, a także wykonawczyni tej, że ostatnio wpadła, zdaje się, w sobotę to było, w swoje rodzinne karkonosze, wybierała się na Śnieżkę, no i w samochodzie włączyła razem, nie wiem, to siostra czy koleżanka, muzyczne radio włączyły sobie i nagle usłyszały tę piosenkę. Tak zaczęła hasać w tym samochodzie, że zrzuciła i połamała sobie przypadkiem okulary. Takie to było zdziwienie, jak się słyszy swoją piosenkę w radiu, które jest jakby trochę takim rodzinnym radiem dla Oliwii Sochy. Bardzo nam jest niezwykle miło. Mamy nadzieję, że dla was też jesteśmy rodzinnym radiem i towarzyszymy wam przy porannej kawie z takimi oto numerami. 6:42, za 18 minut, 7.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.
3: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie. Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.

0: Tak sobie tutaj przeglądamy różne media regionalne, między innymi dziennik.wałbrzych.pl i tam napisane jest, że policjanci sprawdzają trzeźwość kierowców, trwają działania alkohol i narkotyki. Pierwsze w głowie to taki kawał stary się pojawił, jak to policjant zatrzymuje jednego na drodze i mówi alkohol, narkotyki, na co on mówi nie, dziękuję, mam swoje. 6.49, za 11 minut minie 7, wybaczcie odrobinkę wcześniej, ale teraz wystartuje...
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: No to dobrze, to będziemy sprawdzali teraz barany, jak zwykle na początku, które muszą uważać na słowa i kłótnie. Dziś łatwo będzie stracić dobre relacje z bliskimi. Byki odnajdą się w natłoku codziennych spraw, a dobrego humoru inni będą mogli pozazdrościć. Bliźnięta, jeśli coś zainteresuje, nie będzie zmiło i szybko dojdą do sedna sprawy. Raki, możliwe kłopotliwe sytuacje, jeśli się przydadzą, nie można od razu wpadać w panikę. Lwy, umiejętność logicznego myślenia i zapał do pracy mogą wkrótce przełożyć się na sukces. Panny, czeka pomyślny dzień. Wiele spraw ma szansę poukładać się szybko i bez kłopotów. Wagi postanowią zabrać się do odłożonych tematów. Na tapecie znajdą się sprawy formalne. Skorpiony będą zmuszone do większej aktywności, na wszystko może brakować czasu. Strzelcy mogą liczyć na rozwiązanie ostatnich problemów. Najbliższe dni już pomyślne. Koziorożce będą pomysłowe i otwarte na możliwości. Możliwe spore zmiany w życiu osobistym. Wodniki do szczęścia potrzebują spokoju i kontaktu z naturą. O jedno i drugie może być trudno. Ryby czekają nagłe zwroty sytuacji i niespodzianki, a w sprawach sercowych mogą zajść zmiany. Dzisiaj środa, 10 czerwca, 204 dni do końca roku. Jeśli chodzi o święta typowe mniej lub bardziej, to jest Międzynarodowy Dzień Elektryka, Międzynarodowy Dzień Dialogu między Cywilizacjami, a także Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Jak nago? To przecież siodełko się odciśnie. Bogumił, znawca ludzki i natury obrotny, Henryk szlachetny i skryty, pewny siebie, oni mają dzisiaj imieniny, a jeśli urodziłeś się 10 czerwca, to musisz wiedzieć, że takie osoby są bystre, ale też niezdecydowane i niecierpliwe. Obdarzone są licznymi talentami, szczególnie w kierunku nauk humanistycznych. Mają dobre pomysły, często jednak brakuje im wytrwałości, aby doprowadzić swoje przedsięwzięcia do końca. Szczęśliwa dla nich cyfra to 7, kamień szlachetny szafir, a sprzyjający im znak zodiaku to wodnik.
2: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.

0: Jak tam u was sprawy związane z wyjściem do pracy albo do szkoły? Czy to nie jest pora, żeby rozważyć, która to godzina na zegarze? No bo na przykład my mówimy krótko, jest 5 minut przed 7:00, to Jan and Borek i Lioness.
1: Witajcie, tu Cleo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
0: A u nas za moment po piosence o tytule Film pojawią się najświeższe doniesienia z kraju, ze świata i ze świata sportu też.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
5: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
7: Kolejna eskalacja konfliktu i wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. KO i PSL wystawiły wspólną kandydatkę w krakowskich wyborach i słynny dar młodzieży z przymusowym postojem podczas rejsu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Na Bliskim Wschodzie znowu doszło do eskalacji. Amerykańskie siły przeprowadziły serię ataków na irańskie instalacje wojskowe w pobliżu cieśniny Ormus. W odpowiedzi na zestrzelenie śmigłowca Apache Iran nie pozostał dłużny. Wystrzelił rakiety i drony w kierunku amerykańskich baz w Bahrajnie, Kuwecie i Jordanii. Jordańska armia informuje o zestrzeleniu 5 irańskich pocisków. Przedstawiciel władz USA powiedział stacji CNN, że ataki mają być ostrzeżeniem dla Teheranu. Senator Monika Piątkowska została wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. Ogłosili to Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Jest kandydatką wyśmienitą.
9: Monika, no wow. Widać, że masz tą determinację i ten wybór i twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat.
7: Wybory w Krakowie odbędą się prawdopodobnie we wrześniu, po tym jak niedawno mieszkańcy odwołali w referendum dotychczasowego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Komisja Europejska przedstawiła 21 pakiet sankcji przeciwko Rosji. Restrykcjami objęte ma zostać kolejne 30 statków floty cieni, która nielegalnie transportuje różnego rodzaju towary. Pakiet sankcji ma dotyczyć także rosyjskich żołnierzy, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
10: Proponujemy wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla wszystkich osób, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny.
7: Inna z propozycji zakłada zamrożenie mechanizmu dostosowującego limit cen rosyjskiej ropy, aby zapobiec jego wzrostowi. Rośnie liczba zatruć dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi, alarmuje Sanepid. Najnowsze dane pokazują, że problem jest coraz większy, a najwięcej przypadków odnotowano w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce. Tylko w ubiegłym roku łącznie raportów o zatruciach było ponad 4 tysiące, czyli statystycznie 10 dziennie. Najczęściej to efekt przyjmowania substancji psychoaktywnych i leków, mówi Marek Waszczewski, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
11: Wzrosła liczba zatruć i podejrzeń zatruć środkami zastępczymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi, jeżeli porównamy to z rokiem 2024. Natomiast jest to wciąż niewielki odsetek w porównaniu z liczbami notowanymi w latach 2015-19, kiedy raportowana liczba zatruć to było kilka tysięcy rocznie.
7: Rzeczniczka Praw Dziecka tymczasem apeluje do Ministerstwa Edukacji o prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach, które będą uświadamiały o możliwych zatruciach substancjami psychoaktywnymi. Żaglowiec Dar Młodzieży cumuje w Nassau na Bahamach. Statek miał awarię systemu klimatyzacji, przez którą konieczny był kilkugodzinny postój w Martynice. Dar Młodzieży 16 kwietnia wyruszył w rejs do Stanów Zjednoczonych, gdzie weźmie udział w uroczystościach związanych z 250. rocznicą podpisania Deklaracji Niepodległości USA.
4: Mateusz Stanicki, zapraszam. Rozpoczynają się intensywne tygodnie dla naszych siatkarzy. Rusza mecz Polaków w Lidze Narodów z Kubą. Potem czekają ich mecze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. W sumie biało-czerwonych czeka w tym sezonie nawet 30 spotkań. Pod warunkiem, że będą walczyć o medale. Najważniejszą imprezą będą oczywiście wrześniowe Mistrzostwa Europy, w których będą bronić tytułu. Tam pojedziemy w najsilniejszym składzie, bo na Ligę Narodów do Chin pojechało tylko 3 zawodników, którzy grali na zeszłorocznych Mistrzostwach Świata. To rozgrywający Jan Firlej, środkowy Szymon Jakubiszak i libero Maksymilian Granieczny. Piłkarki reprezentacji Polski przegrały w Almelo z Holandią 1-3 w swoim 6. i ostatnim meczu Dywizji A rozgrywek Ligi Narodów, które były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata 2027. Biało-czerwone zanotowały w grupie 2 remisy oraz 5 porażek i spadły do Dywizji B. Bezpośredni awans na przyszłoroczny Mundial w Brazylii wywalczyły drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach w Dywizji A. Poza Francją to Niemcy, Dania i Hiszpania. Pozostałe zespoły, w tym Polska, wystąpią jesienią w dwustopniowych barażach. Natomiast jutro startują piłkarskie Mistrzostwa Świata Mężczyzn. Po raz pierwszy w historii w Mundialu zagra aż 48 drużyn. Ta zmiana jest prawdopodobnie próbą ocieplenia wizerunku przewodniczącego FIFA Gianniego Infantino, mówi profesor Wojciech Woźniak z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
6: Infantino cały czas rżnie głupa, udając, że wszystko co robi jest dla dobra sportu, dla dobra tej pięknej gry, dla dobra wreszcie różnych wykluczonych pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, którzy dzięki piłce mogą uzyskać chwilę oddechu, mogą poprawić swój byt, mogą wreszcie cieszyć się z sukcesów swoich reprezentacji.
4: A to nie jest mundial wszystkich, grzmi były napastnik reprezentacji.

0: Człowiek otwiera sobie prognozę długoterminową, taką na 7 dni i patrzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć dni z deszczem. No dobrze, deszcz potrzebny, ale temperatury mogłyby być jakieś ludzkie, a nie, że to jest tam 14, ile to dzisiaj 14 do 17, a jutro to tam raptem do 16 stopni ma być. Dopiero piątek, 19, sobota 19 i odrobinka słońca wtedy się jakaś pojawi, a tak naprawdę to takie chłody mają być jeszcze do wtorku, takie 19-20 stopni max, jak się w ogóle rozkręci. Znaczy z pogodą to jest tak, że to jest materia dynamiczna, czasami nawet za bardzo dynamiczna i wiele rzeczy może się zmienić.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Dlatego ta piosenka Summer's Back to trochę na wyrost była. 8 po 7, dzień dobry, w środę 10 czerwca.
1: Reklama.
2: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
7: Po reklamie.
1: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Hennessy, Fingers Crossed, a my trzymamy kciuki za wszystkich was, którzy teraz zmagacie się z materią jakże trudną, z materią środy, z materią 10 czerwca, ale spokojnie, spokojnie, to już jest 14 po 7, więc to już z górki, to prawie dzień nam minął, zaraz będzie można znowu poodpoczywać, a nie, bo jeszcze zakupy. Inne, takie tam. W samochodzie jesteście, czy też podróżujecie autobusem do pracy, czy koleją? Jakkolwiek byście nie podróżowali, to mamy dla was...
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
2: Dzień dobry, witajcie mobile. Dziś w programie Moto Historia, czyli Fiat 126P ma już 53 lata. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Pierwsze egzemplarze tego kultowego autka zmontowano jeszcze z włoskich części w zakładzie FSM w Bielsku Białej w czerwcu 1973 roku. Ale za oficjalną datę rozpoczęcia produkcji uznaje się ówczesny świąteczny 22 lipca tegoż roku, kiedy to linie produkcyjne miały ruszyć pełną parą. W rzeczywistości jednak założoną zdolność produkcyjną na poziomie 200 tysięcy egzemplarzy osiągnięto dopiero 6 lat później, w 1979 roku. Wcześniej, bo w 1975 produkcję uruchomiono w drugim zakładzie w Tychach. Mały Fiat miał przed sobą trudne zadanie. W latach 70. XX wieku na 1000 mieszkańców PRL-u przypadało zaledwie 15 samochodów. Te proporcje początkowo miał zmienić Fiat 125P. Problem w tym, że po pierwsze tego samochodu nie dało się tak kupić, był na talony, a po drugie jego cena była astronomiczna. Wynosiła równowartość 48 ówczesnych średnich krajowych pensji. Rozwiązaniem problemu miał być mniejszy i tańszy mały Fiat.
1: Historia motoryzacji.
2: Cenę popularnego malucha ustalono na 69 tysięcy, czyli 20 średnich krajowych pensji. Mimo tego zapotrzebowanie było ogromne, dwie fabryki nie nadążały z produkcją. Czas oczekiwania wynosił początkowo ponad 4 lata. By zaradzić sytuacji, władze PRL-u wprowadziły tzw. system przedpłat i cen ekspresowych, które wprowadzono w 1977 roku. Po zapłaceniu, uwaga, 120 tysięcy złotych za samochód można było go odebrać w miesiąc od złożenia zamówienia. Ale to nie rozwiązało też problemu, wkrótce maluch od ręki kosztował już 150 tysięcy złotych, a mimo to popyt nadal przewyższał podaż. Pomimo tych trudności za sprawą małego Fiata w latach 1973-87 prawie 1,5 miliona polskich rodzin przeżyło niezapomniane chwile, mogąc wreszcie kupić swój pierwszy w życiu nowy samochód. Liczba pojazdów w naszym kraju wzrosła w tym czasie z 15-20 do 112 na 1000 mieszkańców. Nie można było mówić jeszcze o zjawisku motoryzacji masowej, ale pierwszy krok w tym kierunku uczyniono.
1: Autoradio.
2: Fiat 126P produkowany był w Bielsku Białej przez 27 lat. Średnia roczna produkcja 43 tysiące sztuk około. I co jeszcze warto dodać? W sumie w Bielsku i Tychach wyprodukowano blisko 3 miliony 319 tysięcy sztuk tego modelu. Ostatni Fiat 126P już mocno pogardzany wtedy, bo zaczęto sprowadzać używki z zachodu, oficjalnie nazwany maluchem, zjechał z linii montażowej we wrześniu 2000 roku. Wraz z końcową wersją maluch Happy End zakończyła się produkcja aut w zakładzie w Bielsku Białej. Dziś mały Fiat znów staje się obiektem marzeń. Wiele osób sięga po ten model z sentymentu i nostalgii, inni z racji kultowości autka. Stąd wysokie ceny, nawet egzemplarzy w złym, a nawet w fatalnym stanie technicznym.
1: Aktualności.
2: I na koniec jeszcze uważajcie na remonty, roboty drogowe. Droga numer 5 Radomierz od 12 do 14 czerwca. 449 km na odcinku blisko 5 km będą te roboty. Tam wprowadzone będzie m.in. ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Arek Włodarski, do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Cześć, to my jesteśmy Big Cyc.
4: I bardzo gorąco oraz rock'n'rollowo pozdrawiamy wszystkich słuchaczy muzycznego radia.

0: No tak, Wikcyc i Jerzy Połomski, bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj, nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest już źle. Dobrze, nie o takich rzeczach będziemy mówili zupełnie o czymś innym, o muzyce będziemy mówili. Della Dapp i Wolfgang Lohr i Melinda Stoika, Make Swing Great Again, to jest nasza kolejna propozycja na 21 minut po siódmej.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
2: Budzimy przebojem.
0: A nam się tak wydaje, że dziewczętom to się lepiej nie narażać, zwłaszcza o tak wczesnej porze, kiedy mogą być rozdrażnione.

0: niczym nie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nas to ciągnie najbardziej teraz do łóżka z powrotem, żeby sobie podrzemać. 7.27 to męskie granie orkiestra, w nim Herbut, Zalia i Bambino. Vito Bambino.
2: Poranek z muzycznym radiem.
1: I budzić będziemy, ale zanim to, jeszcze będzie u nas prognoza pogody i najświeższe doniesienia z regionu. Za chwilę.
2: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Nasz szczęście.
3: Agencja koncertowo-wydawnicza Solo zaprasza na koncert Beaty Rybotyckiej i Jacka Wójcickiego.

0: Bilecik.pl oraz kultura i rozrywka.pl. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
3: Autopromocja.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Make weather great again. Uczynić pogodę znów fajną, bo to, co jest w tej chwili na zewnątrz, czyli od 9 do 13 stopni, to jest zło. Co prawda deszcz nam jest potrzebny, ale temperatury takie, jakie będą dzisiaj maksymalne, czyli 14 do 17 stopni i 5 dni z deszczem albo i 6, to nie jest to, o czym tygryski marzą najbardziej. Do tego wszystkiego musimy wam powiedzieć, że wiatr dzisiaj jest słaby i umiarkowany, on będzie wiał z kierunków zmiennych, a na opady deszczu tak, w tym nawet dosyć intensywne. Możecie być dzisiaj przygotowani na stówę.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: O pogodzie to my zasadniczo pobieżnie wiemy wszystko, nie wiemy tylko, jak możemy się czuć, więc na to pytanie teraz odpowiadamy, informując wszem wobec, że ciśnienie wydaje się być optymalne. To 1018 hektopaskali, tyle pokazują barometry w stolicy regionu, ale to ciśnienie w ciągu dnia spadnie i biometr z obojętnego stanie się niekorzystny. Ale za to jakość powietrza w całym regionie jest wręcz idealna. A teraz pozwólcie, Anna Tarkota i poranny raport regionalny.
8: W tym raporcie Łagiewniki, wiceminister infrastruktury OS5 do Jeleniej Góry i Zgorzelca, nowi ratownicy wodni na Dolnym Śląsku oraz o kosztach utrzymania, które mają wpływ na wybór nieruchomości przez klientów. Zapraszam na szczegóły. Czy Ministerstwo Infrastruktury przychyli się do postulatu dolnośląskich samorządowców w sprawie przedłużenia planowanej drogi ekspresowej S5? Nowy odcinek miałby biec od węzła Bolków przez Jelenią Górę i Lubań aż do Zgorzelca. O taką możliwość przebywającego na Dolnym Śląsku wiceministra infrastruktury Stanisława Bukowca pytał nasz reporter Jacek Zych.
9: Tak, ja przypomnę, że samorządowcy z powiatów Karkonoskiego i Bolesławieckiego apelują do rządu o zmianę planów dotyczących przebiegu drogi ekspresowej S5. Chcą, aby trasa nie kończyła się na węźle Bolków, ale została poprowadzona dalej na zachód. Resort infrastruktury traktuje ten wniosek poważnie, jednak ostateczne decyzje uzależnia od dokładnych badań natężenia ruchu kołowego. Wszelkie nowe projekty będą rozpatrywane też już w kontekście kolejnej perspektywy finansowej po 2030 roku.
10: Ten postulat, który zgłaszają samorządowcy, oczywiście on jest bardzo istotny, my do tego podchodzimy bardzo poważnie, natomiast po analizach, po również analizie ruchowej będziemy mogli wiedzieć, czy ten projekt ma rację bytu, czy on będzie zgłoszony do nowego programu, ponieważ program, który obecnie obowiązuje, ma horyzont czasowy 2030 roku.
9: Powiedział mi w Łagiewnikach koło Wrocławia Stanisław Bukowiec, minister infrastruktury. Urzędnicy sprawdzają obecnie, ile pojazdów na dobę przemieszcza się trasami w rejonie Jeleniej Góry, Lubania i Zgorzelca. Zebrane dane posłużą do oceny, czy budowa wielopasmowej drogi ekspresowej w tym korytarzu jest uzasadniona ekonomicznie.
10: Co 5 lat Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadza generalny pomiar ruchu na terenie całego kraju. Są badane, liczone wszystkie pojazdy, które poruszają się zarówno po drogach krajowych, jak i po drogach wojewódzkich. I ostatni taki pomiar ruchu miał miejsce w roku 2025.
9: Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podkreśla, że resort nie zamyka się na postulaty lokalnych społeczności, jednak podkreśla wyraźnie, że ministerstwo jako priorytet traktuje przebudowę i rozbudowę autostrady A4 na południe od Wrocławia. Decyzje o ewentualnym ujęciu przedłużenia S5 w rządowych dokumentach zapadną po oficjalnym przedstawieniu raportu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Z Łagiewnik koło Wrocławia, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: To był wyjątkowy dzień dla młodych ludzi z Legnicy, Bolesławca i Brzegu Dolnego. W ośrodku szkoleniowym WOPR w Kunicach zakończył się okres szkoleniowy 2026, którego najważniejszym momentem była uroczysta przysięga ratownicza. Złożyły ją osoby, które pomyślnie zdały egzaminy i już wkrótce rozpoczną służbę podczas letniego sezonu nad wodą w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.
2: Dla jednych było to zwieńczenie wieloletniej pasji do pływania, dla innych początek nowej drogi zawodowej. Jednak wszystkich połączyła chęć niesienia pomocy, odpowiedzialność oraz gotowość do dbania o bezpieczeństwo innych. Wśród młodych ratowniczek, które złożyły przysięgę, znalazła się również Lena. Dla niej ten dzień był nie tylko potwierdzeniem zdobytych umiejętności, ale także początkiem nowego etapu związanego z ratownictwem wodnym i służbą na rzecz innych.
11: Chciałam zostać ratownikiem, ponieważ pływam wiele lat, mam taką umiejętność i postanowiłam to wykorzystać jako zdobycie zawodu tak naprawdę. No i też możliwość ratowania innych. Skoro umiem pływać, to po prostu postanowiłam to wykorzystać.
12: Roman Hołys, instruktor ratownictwa WOPR, prezes oddziału powiatowego WOPR w Legnicy. Kurs trwa 63 godziny. Uczą się przede wszystkim technik ratowniczych na basenie, czyli pływanie, sposoby holowania, sposoby udzielania pierwszej pomocy. Później tutaj w Kunicach na bazie nad jeziorem uczą się pływać na łodziach ratowniczych, na supach ratowniczych, uczą się holować, też mają zajęcia ze skuterem i platformą ratowniczą z łodzią motorową i teoria oczywiście.
2: Dzisiaj, żeby zostać ratownikiem wodnym w dniu egzaminu, trzeba mieć ukończone 17,5 roku.
11: Urszula, pływam od już 11 lat. Bardzo lubię wodę i z wodą mam doświadczenie od dzieciństwa, więc też ten ratownik bardzo mnie przekonuje. Bardzo lubię takie wyzwania. I co mnie skłoniło? Przede wszystkim moja siostra, która też zdawała ratownika 2 lata temu. Ona również pływa bardzo długo i super sobie poradziła też na tym kursie. Myślę, że też z tego dużo jest taka satysfakcja po prostu, że jednak jeśli psychika pozwala na takie obciążenie, że musisz ratować i tutaj nadzorować wszystko, no to jest to super praca.
2: Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Wysokie koszty utrzymania mieszkania lub domu coraz częściej przesądzają o wyborze oferty. Kupujący rezygnują z lokali z wysokimi opłatami lub mocniej negocjują cenę. Tak wynika z badania nastrojów, które przeprowadził portal ogłoszeniowy nieruchomości online.pl. Mówi ekspert Rafał Binkowski.
13: Klienci dopytują więc częściej niż kiedyś o konkrety. Dokładną wysokość czynszu, rozliczenia za ogrzewanie i energię, fundusz remontowy, audyt energetyczny, docieplenie budynku. Chcą wiedzieć, jakie remonty były wykonane w bloku, a jakie są być może planowane. Ten temat szczególnie wyraźnie wraca przy spółdzielniach mieszkaniowych, gdzie opłaty są często wysokie i potrafią zjeść oszczędności nawet wtedy, gdy sama cena mieszkania wyglądała bardzo atrakcyjnie.
8: Teraz to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Kolejny raport za niespełna godzinę. Do usłyszenia o 8.30.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hi, I'm Ingrid and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
4: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie, bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń 453 673 318. Lokalna praca, stałe godziny, pewne zatrudnienie.
5: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio o poranku.
1: Sprawdzamy godzinę.
10: Sprawdzamy i wychodzi nam, że jest 7:43 i nawet pół. Teraz poparzeni kawą trzy, którzy obiecują, że wezmą cię.
11: Wezmę cię.

0: podejrzewamy, że chodzi o wzięcie przelewu z banku, bo co innego mógłby brać podmiot liryczny w tej piosence. A jeśli chodzi o przelewy i inne rzeczy bankowe, to teraz zapraszamy na...
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Pensja minimalna w przyszłym roku wynosić będzie 4950 zł brutto, najniższa stawka godzinowa 32,20 zł, a najmniejsza emerytura 2047 zł z groszami. Takie stawki znalazły się w przyjętych wczoraj przez rząd założeniach do przyszłorocznego budżetu. Najniższa pensja wzrośnie w porównaniu z tym rokiem o 144 zł, a emerytura o niecałe 69 zł. To jedne z najmniejszych podwyżek w ostatnich latach. Rząd tłumaczy, że niska będzie też inflacja, a wysoki z kolei deficyt. Rozczarowani są m.in. pracownicy sfery budżetowej. Ich pensje w przyszłym roku zwiększą się o ledwie 3%. Związkowcy liczyli na podwyżki pięciokrotnie wyższe. Wysokość płacy minimalnej będą jeszcze negocjować z pracodawcami. 2,5 roku po wyborach ruszyły w Sejmie prace nad zapowiadanym w kampanii wyborczej ograniczeniem podatku Belki. Sejm skierował do Komisji Finansów Publicznych projekt dotyczący osobistych kont inwestycyjnych. Ich wprowadzenie ma zachęcić Polaków, by zamiast trzymać oszczędności w skarpetach i na lokatach, zainwestowali na giełdzie. Kto kupi akcje jednostki funduszu o wartości nie większej niż 100 tysięcy złotych, nie zapłaci nie tylko podatku Belki, ale i podatku od wartości aktywów. W przypadku lokat i obligacji skarbowych limit wynosić ma 25 tysięcy złotych. Kto go przekroczy, zapłaci podatek w wysokości 0,85% wartości oszczędności. Jeśli parlament przyjmie ustawę, o jej losach zdecyduje prezydent. Sytuacja na rynku pracy przestała się pogarszać. Maj był drugim miesiącem z rzędu ze spadkiem bezrobocia. Według wstępnych danych Ministerstwa Pracy liczba zarejestrowanych w pośredniakach zmniejszyła się o 17 tysięcy, a sama stopa bezrobocia wyniosła 5,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w marcu, choć jednocześnie o 0,9 punktu procentowego więcej niż w maju przed rokiem. Na zatrudnienie formalnie czeka 917 tysięcy osób, choć nie wszyscy mają faktyczną ochotę do podjęcia pracy. Wiele branż ratuje się obcokrajowcami, bo Polacy nie odpowiadają na oferty.
1: Pora dla inwestora.
2: Na warszawskiej giełdzie we wtorek przeważali optymiści, pod kreską dzień zakończył tylko indeks średnich spółek. WIG20 zyskał 0,32% i ma 3640 punktów. Wśród spółek, które zyskały najmocniej, było Modivo, z kolei wśród trzech najsłabszych znalazł się KGHM. Na rynku walutowym bez zmian, w internetowych kantorach euro można kupić średnio po 4,26 zł, dolara po 3,69 zł, a franka po 4,62 zł. Za funta zapłacimy zwykle 4,94 zł, a za 100 czeskich koron 17,65 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Poranek z muzycznym radiem.
3: Budzimy przebojem.

0: Enrique Iglesias i Winsy Me Duele El Corazon, cokolwiek to znaczy. My mamy ważniejsze rzeczy teraz na głowie, proszę bardzo. Jeżeli pędzicie czwórką, to musicie wiedzieć, że na odcinku w kierunku Wrocławia, jadąc od Zgorzelca na kilometrze z numerem 133, nastąpiła awaria pojazdu ciężarowego, który sobie teraz stoi na prawym pasie, blokując go na Amen, na Dębowo. Zablokowany jeden pas ruchu. Ruch odbywa się pasem li tylko lewym, a utrudnienia przynajmniej do 9:30 tam będą, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wiecie więcej? Dajcie znać 757-646-646 albo nagrajcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Muzyczne Radio. To jest kolejny poranny hit.
0: Zanim wiadomości, to jeszcze Ola Kendra z nowym numerem Bój się Boga, dziewczyno. Bój ty.

0: sama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.
4: Po reklamie.
3: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
5: Ósma.
3: Czas na wiadomości.
6: Burzowy front nad Polską. Kolejne ostrzeżenia dla południa kraju. Sejm będzie dziś decydował o losach szefa MSWiA i symboliczne zakończenie budowy po 144 latach. Papież poświęci dziś najwyższą wieżę Sagrady Familii. Paulina Nawrocka, zapraszam. Sezon na burze z ulewami coraz bardziej się rozkręca. Wczoraj szczególnie silne burze przeszły przez Małopolskę. Do późnych godzin wieczornych trwało usuwanie skutków burz w Oświęcimiu i okolicach. Dziś kolejne alerty i ostrzeżenia dla południowej i południowo-wschodniej Polski. Od Bielska-Białej po Bieszczady i w kierunku Lublina i dalej w stronę Krakowa.
7: Miejscami, zwłaszcza w Małopolsce, zjawiska te mogą być bardzo gwałtowne. Lokalnie możliwe także opady gradu, a porywy wiatru podczas burz od 70 do 80 km na godzinę.
6: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Upały mają wrócić w połowie przyszłego tygodnia. Sejm zajmie się dziś wnioskiem PiSu o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Prawo i Sprawiedliwość chce odwołania szefa MSWiA z dwóch powodów, o których więcej Wawrzyniec Zakrzewski.
8: Pierwszy to głośna sprawa fałszywych alarmów i związanych z nimi wejściami służb do mieszkań, domów i biur. Redaktora naczelnego bliskiej PiSowi TV Republika, posłów tej partii, samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego i wreszcie matki prezydenta Karola Nawrockiego.
9: Pan Kierwiński musi natychmiast odejść ze stanowiska, bo albo kompletnie nie panuje nad służbami, kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje w Polsce, tak samo pan premier Donald Tusk i rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
8: Mówił kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek, gdy wniosek w sprawie Marcina Kierwińskiego był składany, w którym mowa jest także o drugim powodzie do dymisji, wydaniu rozporządzenia o transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą, co zdaniem opozycji jest niezgodne z konstytucją i nie ma podstawy prawnej.
6: Fałszywy kominiarz z Wielkopolski stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia. 35-letni mieszkaniec Jarocina wykonał blisko 100 odbiorów kominiarskich, nie mając do tego uprawnień. Jak mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, źle przeprowadzone przeglądy kominów lub ich brak mogą być bardzo niebezpieczne.
10: W konsekwencji dochodzi właśnie do pożarów, do zatrucia się tlenkiem węgla. Warto dodać, że większość ludzi ginie w pożarach nie dlatego, że pożar bardzo bezpośrednio strawił te osoby. Ludzie giną najpierw w wyniku zatrucia się dymami czy czadem.
6: Fałszywemu kominiarzowi grozi do 8 lat więzienia. Chińscy producenci samochodów zaostrzają walkę o polskiego klienta. Jak informuje Puls Biznesu, średnio ich auta są już o 25 tysięcy złotych tańsze od porównywalnych modeli zachodnich i azjatyckich marek. W pierwszych 5 miesiącach roku chińskie samochody odpowiadały za blisko 13% rejestracji nowych aut w Polsce. Eksperci oceniają, że ich udział w rynku może w przyszłości wzrosnąć nawet do 20%. Oczy świata zwrócone na Sagradę Familia. W setną rocznicę śmierci jej architekta Antonio Gaudiego papież Leon XIV odwiedzi barceloński kościół i poświęci dziś 172-metrową najwyższą wieżę kościelną świata. Będzie to symboliczne zakończenie budowy bazyliki po 144 latach. Leon XIV odprawi też mszę dla 8 tysięcy osób.
5: Wiadomości sportowe przed mikrofonem Mateusz Stanicki. Zapraszam. Jedni przyjadą go wygrać, inni w nim zagrać. Jutro rozpoczyna się mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Wśród faworytów tradycyjnie wymienia się broniącą tytułu Argentynę, ale także Hiszpanię, Francję, Anglię, Niemców czy Brazylię. Czarnym koniem ma być Norwegia. Do tego mamy całkiem spore grono drużyn egzotycznych. To czterej debiutanci. Jordania, Curaçao, Republika Zielonego Przylądka i Uzbekistan. Najniżej spośród wszystkich uczestników w rankingu FIFA jest Nowa Zelandia na 85. miejscu. Dwie pozycje wyżej jest Haiti. Nie skreślajcie nas, mówi bramkarz Johnny Plaside.
11: Świetnie, że są tu nasi kibice, którzy będą nas wspierać. Chcemy zrobić wszystko, by nasz kraj był z nas dumny. Mamy jeszcze tydzień na przygotowania, a potem będziemy chcieli pokazać się z jak najlepszej strony.
5: Haiti na mundialu zagra ze Szkocją, Brazylią i Marokiem. Z powodu deszczu nie udało się wczoraj dokończyć meczów w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Herzogenbosch. A szkoda, bo Hubert Hurkacz wygrał pierwszego seta z Węgrem Martonem Fuksowiczem 6-3. Ten mecz i spotkanie Kamila Majszaka z Finem Otto Virtanenem przełożono na dziś. Teraz koszykówka i AMW Arka Gdynia, która wygrała 89-84. Pierwszy mecz o trzecie miejsce Orlen Basket Ligi z Dzikami Warszawa. Rewanżowe spotkanie zaplanowano na piątek, natomiast dzisiaj kolejny mecz o

0: Piosenka wesoła, dowcipna, optymistyczna. Ta piosenka traktuje o tym, czego dzisiaj nie zobaczymy, bowiem nie mówimy tu o pieniądzach, mówimy tu o słoneczku, sunshine i umbodce. Takie to ładne rzeczy dla was gramy w tę jakże środę piękną, taką dla koneserów mocno. 10 czerwca w kalendarzu jest, przypominamy dyskretnie, że Bogumił i Henryk to ludzie, do których warto dzisiaj się wybrać z kwiatkiem albo z butelką czegoś gazowanego, lekko na przykład orężady i na pewno z prezentem, a jeśli nie, to chociaż z dobrym słowem, bo oni świętują swoje imieniny. Co mamy jeszcze w zanadrzu? Sing Call będzie. Będzie Monika Lewczuk, która dzisiaj świętuje urodziny i kilka innych fajnych rzeczy też nam się przydarzy, bowiem...
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Przebojem.
0: Tak, zawsze o poranku budzimy przebojem. Przebojowe budzenie 10 po 8 jest, mówiliśmy o tym.
3: Reklama. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
4: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna, Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym

0: stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13000 od Oleofarm.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Z urodzenia zdaje się, to jest płocczanka, ale mieszka w Warszawie od wielu lat, tak wrosła w to miasto, że to teraz jest jej miasto. Znana jest z wielu utworów, między innymi z tego jednego nagranego z Alvaro Soler, z którym nie może występować ze względu na wytwórnię, ale Alvaro Soler o niej pamięta i na koncertach w Polsce wykonuje zawsze libre, czytając z kartki, śpiewając w zasadzie z kartki tekst fonetycznie, co prowadzi do dosyć zabawnych historii. Nawet dostała od niego skórzaną kurtkę w trakcie jednego z wywiadów w telewizji prowadzonych. Monika Lewczuk, o niej mowa, Miss Supranational, modelka, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, dzisiaj ma urodziny.
1: Tak gra muzyczne radio.
0: O 7 rano złożyliśmy jej życzenia. Wróć o 6, po 7 odpowiedziała: dziękuję bardzo, jesteście kochani. To ty jesteś kochana, nasza droga Moniko. Ty

0: Temada I Just Died In Your Arms. W muzycznym radio poranku, muzycznej radio stacja, która łączy pokolenia, bo z jednej strony Komodo właśnie, a z drugiej strony to my mamy takie utwory, chociaż one są uniwersalne dla ludzi od lat 3 do 103. Oto Ricky Poveri i Acapulco, proszę bardzo.
1: Acapulco.
0: Ależ to jest ten numer. Jak leci w radiu, to się człowiek od razu uśmiecha, nie wiadomo dlaczego.

0: mały świat. Taka oto ładna piosenka o 8.29 i prawie, że pół się pojawiła. Za moment pojawi się u nas prognoza pogody i raport regionalny. Anna jest już na miejscu.
1: Tak gra muzyczne radio o poranku.
0: To trochę zabrzmiało jak z klosa. Anna jest już na miejscu.
2: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
3: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
4: No i stało się.
5: Spokojnie, takie sytuacje się zdarzają.
6: Ultima Auto. Zajmie się Twoim autem kompleksowo. Bezgotówkowa likwidacja szkód komunikacyjnych, bez stresu i zbędnych formalności. Naprawy blacharsko-lakiernicze, PDR, usuwanie wgnieceń bez lakierowania i drobne naprawy lakiernicze metodą SPOT.
7: Teraz jak nowe.
6: Dokładnie. Ultima Auto. Jelenia Góra, Pałata 1. Oddaj auto w dobre ręce.
2: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Najzimniejsze miejsce w Polsce to Jelenia Góra. 11 stopni, 14 stopni to najwyższa temperatura w regionie teraz, a później będzie od 14 do 17 i żądamy zmiany tej pogody natychmiast. Już teraz, bo pochmurno jest i na przejaśnienia dzisiaj to nie ma co liczyć, a opady deszczu są nie tylko niewykluczone, ale nawet pewne i do tego wszystkiego miejscami one mogą być dosyć obfite. Wiatr za to słaby i umiarkowany będzie wiał nam z kierunków zmiennych i taki to dzień przed nami, środa 10 czerwca. Brrr, i kilka kolejnych też.
2: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: I ciśnienie wydaje się być optymalne, to 1018 hektopaskali, biometr przez to jest obojętny, ale później ono delikatnie spadnie, do tego w chmury i szarość i zrobi się niekorzystny. Ale za to jakość powietrza w całym regionie jest idealna, cała mapa smogowa regionu w kolorze zielonym. A teraz Anna Tarkota i raport regionalny. Dzień dobry.
8: Witam ponownie. Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze, 2 czerwca Sąd Rejonowy w stolicy Karkonoszy uznał winną 46-letnią opiekunkę zatrudnioną w jednym z przedszkoli na terenie miasta, popełnienia przestępstwa polegającego na nieumyślnym narażeniu 5-letniej dziewczynki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
9: Sąd wymierzył oskarżonej m.in. karę grzywny w wysokości 250 stawek po 40 zł każda. Ponadto orzekł wobec niej środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk oraz wykonywania wszelkich zajęć związanych z opieką nad dziećmi na okres 5 lat. Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie prowadzone było przez Komendę Miejską Policji w Jeleniej Górze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze. W toku dochodzenia ustalono, że 9 sierpnia 2024 roku oskarżona, mimo braku wymaganych uprawnień określonych w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej dotyczącym organizowania wycieczek w szkołach i przedszkolach, pełniła funkcję kierowniczki wycieczki organizowanej dla dzieci uczęszczających do przedszkola. Zgromadzony materiał dowodowy wskazywał, że już na etapie przygotowania wycieczki dopuściła się istotnych zaniedbań. Nie sporządziła listy uczestników tej imprezy, a następnie nie sprawdziła obecności wszystkich dzieci przed odjazdem autokaru. W konsekwencji 5-letnia dziewczynka nie została zabrana na wyjazd i przez około 6 godzin pozostawała bez opieki. opieki na terenie przedszkola. Ustalono również, że oskarżona nie zweryfikowała obecności dzieci podczas podróży pomimo kontaktu telefonicznego matki dziewczynki, która chciała upewnić się, że dziecko uczestniczy w wycieczce. W trakcie rozmowy oskarżona zapewniła matkę, iż dziewczynka przebywa wraz z grupą i dobrze się bawi. Oskarżona nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Wcześniej nie była karana sądownie. Wydany w tej sprawie wyrok nie jest prawomocny, mówił Andrzej Pawlukiewicz, Muzyczne Radio.
8: Na koniec czerwca gmina Grębodzice w powiecie polkowickim przygotowuje się na wyjątkową sytuację. W Obiszowie odbędzie się bitwa w kraju Dziadoszan.
7: Prawdziwa bitwa odbyła się na tym terenie w 1015 roku. Ta zaplanowana na 27 i 28 czerwca będzie prawie jak autentyczna. Z mniejszą ilością krwi, ale z większą różnych towarzyszących bitwie atrakcji i wyjątkowo bogatą sceną muzyczną, klimatem dopasowaną do historii. Na to największe wydarzenie poświęcone kulturze i historii Słowian na Dolnym Śląsku zaprasza m.in. wójt gminy Grębocice Roman Jabłoński.
10: Uważam, że impreza, która rzadko gdzieś możemy spotkać, impreza o podobnym charakterze, gdzie naprawdę ten styk z historią i miejsce, jakże historyczne, nie ukrywam, początki Słowian, początki Dziadoszan, właśnie to jest to miejsce, także zachęcam do spędzenia miło czasu, a zarazem można zapoznać się, jak wyglądała nasza historia.
7: Artur Chodor ze Stowarzyszenia Wirtualne Muzeum Dziadoszan zwraca uwagę na wyjątkową rywalizację rycerzy w ringu pod troskliwą opieką strażników metali.
11: Jeden z największych w Polsce. Wydarzenie wyjątkowe także pod tym względem, że my odtwarzamy życie ludzi, którzy mieszkali na naszym terenie 1000 lat temu. Mówimy o Słowianach, mówimy o Dziadoszanach, czyli o plemieniu, które żyło w Dolinie Odry. I jednym z najważniejszych miejsc dla nich był właśnie Obiszów. Wyjątkowym, szczególnie w porównaniu do zeszłego roku, wydarzeniem będzie pierwszy dziadoszański turniej wojów. Gorąco zapraszamy. Nie było jeszcze tego typu wydarzenia na naszym terenie. Można powiedzieć, że to takie MMA sprzed 1000 lat.
7: Renata Chrzan, dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Grębocicach, zapewnia, że przez 2 dni atrakcji nie zabraknie, podobnie jak miejsc na polu namiotowym i na parkingach dla rycerzy na metalowych rumakach.
12: Zaczynamy w sobotę. Wszystkie strefy otwieramy o godzinie 10:00 i to życie tutaj na w tej naszej osadzie będzie działało poprzez właśnie warsztaty żywej archeologii, ale nie tylko. Krąg kobiet słowiańskich, czyli wiciewianków. Panie będą mogły wziąć udział w konkursie na najpiękniejszy wianek kupalny i wygrać przepiękną lunulę słowiańską. Będą mogły udekorować swoje suknie, panie poznać tą technikę, rodzaj wyplatania na chociażby gręplach. Strefa małego Słowianina. Natomiast szczególnie mocno zachęcam do tego, aby pojawić się u nas o godzinie 16:00, gdzie będzie oficjalne otwarcie i pokaz wszystkich drużyn wojów. Pole namiotowe również przygotujemy dla Państwa i miejsca parkingowe dla wszystkich.
7: Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: A na koniec ważna informacja dla zmotoryzowanych, bowiem szykują się sporo utrudnienia w ruchu w Jeleniej Górze. Najprawdopodobniej już od przyszłego wtorku rozpocznie się remont kolejnego odcinka ulicy Wolności. Tym razem roboty będą prowadzone na odcinku pomiędzy ulicami Kruszwicką a Graniczną. Mówi Piotr Cichoński, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w stolicy Karkonosze.
13: Będzie wprowadzona zastępcza organizacja ruchu, która już na pierwszym odcinku zawęzi całą jezdnię do 2 pasów ruchu, po jednym w każdym kierunku. Nie będzie tutaj wahadeł, nie będzie jakichś większych utrudnień, należy liczyć się tylko i wyłącznie z tym ograniczeniem, że po prostu po jednym pasie w każdą stronę. Na szczęście ten odcinek nie posiada jakichś większych skrzyżowań, tak jak mieliśmy to przy okazji poprzednich odcinków, chociażby okolice Małej Poczty i to był trudny taki węzeł do przeskoczenia, gdzie trzeba było tym ruchem dosyć mocno manewrować. Tu mamy w zasadzie prosty odcinek, bez większych skrzyżowań, w związku z tym powinno pójść sprawniej. Odcinek pomiędzy Kruszwicką a Graniczną. Całość dzielimy jakby na 4 podetapy, także to będzie pierwszy, potem przerzucenie ruchu na 2 pasy kolejne i na końcu ten odcinek od Granicznej do Nadbrzeżnej również podzielony na 2 etapy.
8: Dziękuję. Teraz to wszystkie informacje i kolejny raport na naszej antenie. Za niespełna godzina. Do usłyszenia.
14: Stacja centralna grupy Karkonoskiej Gobra, ratownik dyżurny.
15: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
16: Pogoda w górach.
14: Stacja centralna grupy Karkonoskiej Gobra, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. Po tych dniach upalnych dzisiaj już mamy taki dzień dużo, dużo chłodniejszy, ale oczywiście zapraszam do wyjścia w góry na spacery, na wycieczki. I idąc tam też dobrze wiedzieć, co się dzieje. Oczywiście zacznę od śnieżki. Temperatura 5 stopni, wiatr południowy 4 metry na sekundę, także minimalny wiatr, ale mimo wszystko ta temperatura odczuwalna będzie dużo niższa. Za to widzialność mamy przepiękną, ponad 50 km z pełnym zachmurzeniem i ciśnienie atmosferyczne na szczycie Śnieżki 838,9 hektopaskali i spada w dół. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 11 stopni bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością. W Szklarskiej Porębie mamy 13 stopni też bezwiecznie i też dobra widzialność. Wszędzie jest pełne zachmurzenie, także w ciągu dnia możemy się spodziewać jakichś przelotnych opadów deszczu. Idąc dzisiaj w te wyższe partie karkonosze, proponowałbym wziąć coś ciepłego jednak do plecaka. Myślę, że nawet czapką i jakimiś cienkimi rękawicami nie pogardzicie Państwo. Część szlaków jest jeszcze zamknięta, ale lista tych szlaków zamkniętych jest dostępna na stronie internetowej Karkonoskiego Parku Narodowego. Dobrze się z tą listą też przed wyjściem w góry zapoznać, żeby zaplanować tą wycieczkę jak najbardziej efektywnie. I gorąca prośba oczywiście przed wyjściem w góry, proszę sprawdzić baterię w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Dziękuję bardzo, życzę miłych wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
17: Hi guys, what's up? This is Freddy Verano and you're listening to my new single Comets featuring Natalia Doku on Muzyczne Radio.

0: Radio. Reklama. Nieważne na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
3: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnik, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze, informuje, że jutro w godzinach od 9 do 13 w związku z prowadzeniem prac na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody. Dotyczy to ulic Bankowej 5 przez 7 KCM, Bankowej 8, 10, 12, 14, 14A, 16, 18, Solnej 1, a także Szkolnej 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Za utrudnienia przeprasza Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnik w Jeleniej Górze.
2: Ogłoszenie płatne.
0: Muzyczne Radio.
4: Dzień dobry wszystkim.

0: nie gdzie, tylko w zasadzie dokąd. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston, za 12 minut minie 9.
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Pensja minimalna w przyszłym roku wynosić będzie 4950 zł brutto, najniższa stawka godzinowa 32 zł i 20 groszy, a najmniejsza emerytura 2047 zł z groszami. Takie stawki znalazły się w przyjętych wczoraj przez rząd założeniach do przyszłorocznego budżetu. Najniższa pensja wzrośnie w porównaniu z tym rokiem o 144 zł, a emerytura o niecałe 69 zł. To jedne z najmniejszych podwyżek w ostatnich latach. Rząd tłumaczy, że niska będzie też inflacja, a wysoki z kolei deficyt. Rozczarowani są m.in. pracownicy sfery budżetowej. Ich pensje w przyszłym roku zwiększą się o ledwie 3%. Związkowcy liczyli na podwyżki pięciokrotnie wyższe. Wysokość płacy minimalnej będą jeszcze negocjować z pracodawcami. 2,5 roku po wyborach ruszyły w Sejmie prace nad zapowiadanym w kampanii wyborczej ograniczeniem podatku Belki. Sejm skierował do Komisji Finansów Publicznych projekt dotyczący osobistych kont inwestycyjnych. Ich wprowadzenie ma zachęcić Polaków, by zamiast trzymać oszczędności w skarpetach i na lokatach, zainwestowali na giełdzie. Kto kupi akcję jednostki funduszu o wartości nie większej niż 100 tysięcy złotych, nie zapłaci nie tylko podatku Belki, ale i podatku od wartości aktywów. W przypadku lokat i obligacji skarbowych limit wynosić ma 25 tysięcy złotych. Kto go przekroczy, zapłaci podatek w wysokości 0,85% wartości oszczędności. Jeśli parlament przyjmie ustawę, o jej losach zdecyduje prezydent. Sytuacja na rynku pracy przestała się pogarszać. Maj był drugim miesiącem z rzędu ze spadkiem bezrobocia. Według wstępnych danych Ministerstwa Pracy liczba zarejestrowanych w pośredniakach zmniejszyła się o 17 tysięcy, a sama stopa bezrobocia wyniosła 5,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w marcu, choć jednocześnie o 0,9 punktu procentowego więcej niż w maju przed rokiem. Na zatrudnienie formalnie czeka 917 tysięcy osób, choć nie wszyscy mają faktyczną ochotę do podjęcia pracy. Wiele branż ratuje się obcokrajowcami, bo Polacy nie odpowiadają na oferty.
1: Pora dla inwestora.
2: Na warszawskiej giełdzie we wtorek przeważali optymiści. Pod kreską dzień zakończył tylko indeks średnich spółek. WIG20 zyskał 0,32% i ma 3640 punktów. Wśród spółek, które zyskały najmocniej, było Modivo, z kolei wśród trzech najsłabszych znalazł się KGHM. Na rynku walutowym bez zmian, w internetowych kantorach euro można kupić średnio po 4,26 zł, dolara po 3,69 zł, a franka po 4,62 zł. Za funta zapłacimy zwykle 4,94 zł, a za 100 czeskich koron 17,65 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Muzyczne radio.
3: Dzień dobry wszystkim.

0: Golden Ball i Calling All the People. Tak to ładnie dla was gramy na 4 minuty przed godziną 9 i przed wiadomościami. Proszę bardzo, Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. To jest takie święto, z którego się trochę nabijamy. Nie wiem, kto to wymyślił, ale powiem wam tak. Gdyby za każde powiedzenie, że jechałbym, jechałabym dzisiaj do pracy nago na rowerze, ale pogoda nie sprzyja, te akurat, to bym dostawał złotóweczkę, to bylibyśmy bardzo bogatą redakcją, mielibyśmy 5 złotych okrągłe i wydalibyśmy na pierdoły i głupoty, a co? No dobrze, zupełnie poważnie, to mamy środę, 10 dzień czerwca, ściskamy mocno tych, co to dzisiaj coś świętują, na przykład Bogumiła i Henryka, bo oni mają imieniny, a za moment dzień dobry powie wam Arek Włodarski, słonecznie i ciepło to powie. Tymczasem
1: poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.
0: Tymczasem pojawia się u nas Kamil Hussein z Mandalą. Życzę wam, żeby nikt was tak nie denerwował, żebyście dzisiaj musieli dla odstresowania kolorować mandale. I żeby wszystko było pięknie. Radek Bajor, do usłyszenia, pa!

0: Reklama. Płytki?
1: Rokitki? Świętuj z nami! Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 9:00.
0: Czas na wiadomości.
4: Mateusz Stanicki, witam. Jutro ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Hiszpania, Francja, Argentyna, Anglia to faworyci turnieju. Ale piękną historię spróbują też napisać debiutanci Uzbekistan, Jordania, Curaçao czy Republika Zielonego Przylądka, która dotarła wczoraj do swojej bazy, mówi trener tego zespołu Bubista.
5: Pierwszym celem jest pokazanie naszego kraju światu, naszej kultury, muzyki, a także naszego futbolu. Wiemy, że jesteśmy mali, ale chcemy pokazać, że możemy rywalizować na najwyższym poziomie. Wiem, z kim się zmierzymy. My, potężni rywale, z doświadczeniem w tych rozgrywkach, ale my chcemy robić wielkie rzeczy i mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć.
4: Republika Zielonego Przylądka zagra w grupie z Hiszpanią, Urugwajem i Arabią Saudyjską. A przygotowujący się do Mistrzostw Świata piłkarze Demokratycznej Republiki Konga przegrali z Chile 1-2 w rozegranym we francuskim Orleanie meczu towarzyskim. Był to ich ostatni sprawdzian przed Mundialem w USA, Kanadzie i Meksyku. Grały także Argentyna z Islandią, gdzie padł wynik 3-0 oraz Arabia Saudyjska ze Senegalem. To spotkanie zakończyło się remisem 0-0. Mundial rusza jutro i na początek mecz Meksyk-RPA. Maja Chwalińska, która z kwalifikacji dotarła do finału wielkoszlemowego French Open w Paryżu decyzją ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego, otrzymała stypendium sportowe na 12 miesięcy w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł miesięcznie. A tymczasem dzisiaj na korty w holenderskim z Hertogenbosch wróci Hubert Hurkacz. Jego wczorajszy mecz z Węgrem Martonem Fuksowiczem został przerwany z powodu deszczu. Przystanie 6-3-1-2. Ten pojedynek i spotkanie Kamila Majchrzaka z Finem Otto Virtanenem przełożono na dziś. Real Madryt poinformował, że lokalny rywal Atletico odrzucił ofertę za piłkarza Juliana Alvareza. Królewcy proponowali 150 milionów euro. Tymczasem klauzula odstępnego za Argentyńczyka to 500 000 000 euro. Atletico stwierdziło w sieci, że nawet nie analizowało tej oferty. Alvarez strzelił dla nich w zeszłym sezonie 20 goli w 49 meczach, dzięki czemu klub zajął czwarte miejsce w tabeli La Liga. A były trener piłkarzy Benfiki Lizbona, José Mourinho, został szkoleniowcem Realu, donoszą portugalskie i hiszpańskie media. Według ich ustaleń Portugalczyk poprowadzi dziś swój pierwszy trening.
6: Płaca minimalna wzrośnie, taki jest rządowy projekt. Ceny paliw znów się wahają po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zajrzymy też do warszawskiego zoo, gdzie pingwiny dostały nowy dom. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd proponuje, by od przyszłego roku płaca minimalna wzrosła do 4950 zł brutto. Jednocześnie pracownicy budżetówki mają dostać podwyżki. O szczegółach Szymon Kępka.
7: Rada Ministrów przyjęła rekomendacje, z którymi przedstawiciele rządu rozpoczną rozmowę w Radzie Dialogu Społecznego, premier Donald Tusk.
8: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
7: Przyjęta przez rząd propozycja zakłada również wzrost płacy minimalnej do 4950 zł brutto. Premier odniósł się do sytuacji nauczycieli.
8: Nie ma znaczenia w jakich obszarach. Płaca minimalna to jest płaca minimalna, ale oprócz tego jest także decyzja o podwyższe płacy w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
7: Minimalne wynagrodzenie wzrośnie w przyszłym roku o 144 zł brutto. Oznacza to, że pracownik otrzymujący najniższą krajową dostanie na rękę około 3704 zł.
6: Ceny ropy naftowej na rynkach paliw wahają się po najnowszej rundzie ciosów między USA a Iranem. Iran wystrzelił co najmniej 4 pociski balistyczne oraz kilka dronów w kierunku baz wojskowych USA w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. Wcześniej Stany Zjednoczone zaatakowały, jak twierdzą w samoobronie, irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych w pobliżu cieśniny Ormus. To w odpowiedzi na strącenie amerykańskiego śmigłowca Apache. Na stacjach w Polsce dzisiaj litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,96, benzyny 98,661, a oleju napędowego 6,46 zł. Senator Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej jest wspólną kandydatką KO i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa. Jej kandydaturę w Warszawie na specjalnej konferencji zaprezentowali premier Donald Tusk i wicepremier, szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Ona sama tak tłumaczyła, dlaczego chce być prezydentem.
3: Dlatego, żeby przynieść spokój, stabilizację, merytorykę, profesjonalne zarządzanie miastem.
6: Piątkowska podkreślała, że całe dorosłe życie spędziła w Krakowie, ale już jest krytykowana za to, że start w wyborach ogłosiła w Warszawie. Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało na Mazowszu laboratorium produkujące syntetyczne narkotyki. W powiecie makowskim funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 25 kg alfa PVP o czarnorynkowej wartości około 500 000 zł. Na gorącym uczynku zatrzymano dwóch 19-letnich obywateli Ukrainy. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i produkcji znacznych ilości narkotyków. Grozi im do 20 lat więzienia. Pingwiny przylądkowe z warszawskiego zoo doczekały się nowego domu. Od kilku dni zamieszkują nowy wybieg z przestronnym basenem, w którym odwiedzający mogą podziwiać ich pływackie akrobacje, mówi dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego Andrzej Kruszewicz.
9: On dopiero pod wodą pokazuje, jaki jest szybki, jaki jest sprawny, jaki jest obłędny. Chodząc na lądzie, no jest jednak trochę niezdarny, co tu dużo mówić.
6: To nie koniec prac w ogrodzie zoologicznym. Wkrótce remontowana będzie również małpiarnia i wybieg dla niedźwiedzi polarnych. Nowego domu doczekają się również flamingi.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Silo. Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na Ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Klasyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę. Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: A ten dzień to, jak już pewnie zapewne wszyscy wiedzą, pewne zapewne. Masło maślane. To środa, więcej nie będę. Środa, 10 dzień czerwca. Dzisiaj imieniny Bogumiła i Henryka. Małgorzata Bogumił świętują i Henryk, o tak. Ale zaczynamy jak zawsze od urodzonych w znaku barana, od horoskopu. Barany muszą uważać na słowa i kłótnie. Dziś łatwo będzie stracić dobre relacje z bliskimi. Byki odnajdą się w natłoku codziennych spraw, a dobrego humoru inni będą mogli pozazdrościć. Bliźnięta, jeśli coś zainteresuje, nie będzie zmiłuj. Szybko dojdą do tak zwanego sedna sprawy. Raki, możliwe kłopotliwe sytuacje, jeśli się przydarzą, nie można od razu wpadać w panikę. Lwy, umiejętność logicznego myślenia i zapał do pracy mogą wkrótce przełożyć się na sukces. Panny czeka pomyślny dzień, wiele spraw ma szansę poukładać się szybko i bez kłopotów. Wagi postanowią zabrać się do odłożonych tematów, na tapecie znajdą się sprawy formalne. Skorpiony będą zmuszone do większej aktywności, na wszystko może dziś brakować czasu. Strzelcy mogą liczyć na rozwiązanie ostatnich problemów. Najbliższe dni będą pomyślne. Koziorożce będą pomysłowe i otwarte na nowości, możliwe spore zmiany w życiu osobistym. Wodniki do szczęścia potrzebują spokoju i kontaktu z naturą, o jedno i drugie może być dziś trudno. I ryby czekają nagłe zwroty sytuacji i niespodzianki, w sprawach sercowych mogą zajść zmiany. Osoby urodzone 10 czerwca są bystre, ale z drugiej strony niezdecydowane i niecierpliwe, obdarzone licznymi talentami, szczególnie w kierunku nauk humanistycznych, mają dobre pomysły, często jednak brakuje im wytrwałości, by doprowadzić swoje przedsięwzięcia do końca. Szczęśliwa cyfra 7, kamień szlachetny szafir, sprzyjający znak zodiaku wodnik. Bogumił, solenizanci, znawca ludzkiej natury, obrotny, Henryk, szlachetny, skryty, pewny siebie, wszystkiego dobrego także dla Małgorzaty, Cecylii, Tymoteusza, Maksyma, Edgara, Aureliusza, Onufrego. Międzynarodowy Dzień Elektryka. No wiadomo, na myśl przychodzi stare powiedzenie, elektryka prąd nie tyka, ale to już minione, zamierzchłe dzieje. Teraz elektryk to poważny fachowiec, znający się na swojej robocie. To wszystkiego dobrego. To jeszcze ze śmiesznych świąt Światowy Dzień Jazdy Nago na rowerze. Pewnie znajdą się na globie tacy, którzy to będą trenować, ale chyba w naszej szerokości geograficznej to nie polecamy, bo można złapać tak zwanego wilka. Nie ma tragedii, ale jest chłodniej i będzie w porównaniu do ostatnich dni. Więcej o tym za 12 minut. O 9.30 przed kolejnym raportem regionalnym. A u nas już teraz to, co najważniejsze, czyli muzyka, między innymi Sako, między innymi Chuligan się pojawi od naszego przyjaciela.
2: Cześć, mówi Patryk Kumur. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę

0: 9.30, już za chwilę raport regionalny.
1: Reklama.
2: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia lub marketing. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź na kans.pl.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Pochmurno na Dolnym Śląsku i chłodniej niż wczoraj, przedwczoraj. Do tego możliwe przelotne opady deszczu o różnym natężeniu w różnych porach dnia i miejscach, ale tak będzie do końca dnia, także na nizinach i na terenach położonych na południu, czyli na terenach podgórskich i górskich. Temperatury niewysokie, dzisiaj maksymalnie od 15 do 16, może 17 stopni właśnie na tych nizinnych terenach Dolnego Śląska. No to tyle. I bardziej większe opady deszczu możliwe po południu.
8: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Raport regionalny, Anna Tarkota.
10: W Bolesławcu trwają 10. ogólnopolskie zawody sportowo-obronne klas wojskowych. Z tej okazji do miasta zjechało ponad 40 drużyn niemal z całego kraju. Wczoraj zawodnicy rywalizacji rozpoczęli od konkurencji pływackich, żeby potem zmierzyć się z jedną z najbardziej wymagających, czyli biegiem w umundurowaniu na 10 km połączonym z torem przeszkód. Ostatnie 800 metrów polegało na pokonaniu jeziora Krępnica, informuje starszy chorąży sztabowy Bogdan Fijałkowski ze Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Komando.
11: Te wszystkie przeszkody i trudności są takie związane z ewentualnym później pobytem, czy to w wojskach specjalnych, czy w różnych rodzajów służbach.
12: Eliza Sławińska, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących imienia Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.
13: Długo przygotowywaliście się do tego?
12: Tak naprawdę przygotowujemy młodzież od samego początku, kiedy przystępują do klas mundurowych. Rozpoczyna się proces szkolenia. W Lubaniu w szkole uczniowie mają zajęcia 3 godziny lekcyjne w tygodniu. Uczestniczymy w szkoleniach organizowanych na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Przy współpracy jednostki wojskowej 23. Śląskiego Pułku Artylerii podczas wojskowej dni szkoleniowych. Młodzież ma możliwość po prostu sprawdzić się właśnie w warunkach takich bojowych, terenowych.
14: Pułkownik rezerwy Stanisław Kopczyński. Jestem opiekunem, koordynatorem klas wojskowych w 7. Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
13: Żeby wykonywać taki zawód w przyszłości, to przychodzi chyba określona grupa młodzieży.
14: No przede wszystkim dzieci muszą mieć pewien poziom odporności takiej psychicznej, przygotowanie takie delikatne, psychologiczne. Wiadomo, że to się może tak górnolotnie nazywa, ale no nie wszystkie dzieci się nadają. Przede wszystkim bardzo wiele z młodych ludzi ma problem z dyscypliną. Tutaj no to nastawienie na dyscyplinę jest znaczne. Muszą się jednak do tego dostosować. Sama nauka no też jest to dla nich troszkę większe wyzwanie niż w normalnej szkole średniej. No oprócz nauki typowej, dydaktycznej, wynikającej z programu ogólnokształcącego, czy to technikum, czy liceum, dochodzi jednak cały ten program oddziałów przygotowania wojskowego.
15: Nazywam się Małgorzata Tryla, jestem z Lubomierza.
13: Jak się przygotowujecie w ciągu roku?
15: Rzucamy granatę, mamy biegi, no i przenosimy rannych. Robimy prawie wszystko, co tutaj będzie.
16: Nazywam się Zuzanna Zagrobska, jestem z Wrocławia, z Liceum Służb Mundurowych. Chodzę do klasy wojskowej, OPW konkretnie. Nasze przygotowania w ciągu roku wyglądają na zasadzie, jeździmy, uczęszczamy na jednostki wojskowe, żołnierze nam udzielają wykładów, prowadzą zajęcia z wychowania fizycznego, z podobnych elementów, jak tutaj mamy dzisiaj.
13: Czy trzeba jednak robić coś więcej niż tylko szkoła, żeby w takich zawodach raz, a wziąć udział, dwa, zdobyć jakieś fajne miejsce?
16: Tak, zdecydowanie trzeba, jest to, kondycja się przydaje, jednak to sprawność fizyczna jest potrzebna.
5: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
10: Teraz w Stronie Śląskiej, gdzie trwają zaawansowane prace nad rewitalizacją linii kolejowej nr 322 z Kłodzka. Kolejarze liczą na powtórzenie sukcesu frekwencyjnego, jaki odnotowano niedawno w Karkonoszach. Więcej w materiale Jacka Zycha.
1: Prace na linii kolejowej nr 322 do Stronia Śląskiego trwają już od blisko roku. W samym mieście widać już pierwsze efekty robót. Prace przebiegają zgodnie z planem, a wykonawcy gromadzą na miejscu niezbędne materiały.
7: Dokładnie tak. Tam już możemy zaobserwować już naprawdę tą docelową branżę torową, która powoli zjeżdża na teren budowy, czyli logistyka podkładów kolejowych, logistyka szyn, które są powoli już układane. Tak, bardzo zaawansowana inwestycja.
1: To dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Mateusz Masłowski, który widzi w linii kolejowej Kłodzko-Lądek-Zdrój w Stronie Śląskiej potencjał porównywalny do linii z Jeleniej Góry w stronę Karkonoszy. Tamtejszy sukces pokazał, że pasażerowie chętnie wracają do podróży pociągami.
7: Myślę, że będzie naprawdę olbrzymim impulsem turystycznym, gospodarczym dla tego regionu, ponieważ no jest to teren porównywalny, jeżeli chodzi o atrakcyjność turystyczną z Karpaczem, a jak wiemy, po ubiegłorocznym otwarciu linii do Karpacza ponad 100 tysięcy pasażerów skorzystało w pierwszych miesiącach z tego połączenia. Jest to absolutny rekord naszego przewoźnika kolei dolnośląskich.
1: Linia kolejowa 322 to nie jedyna inwestycja w tym regionie. Przypomnę, że po powodzi remontowana jest też droga w stronę Jaskini Niedźwiedziej ze Stronia do Nowej Morawy, a pierwsze prace rozpoczynają się też na drodze wojewódzkiej 392 z Żelazna do Stronia Śląskiego. Wszystkim tym pracom będę się oczywiście przyglądał. Ze Stronia Śląskiego Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: Na koniec zaproszenie na imprezę, która już w ten weekend. Przed nami piąta edycja znanego już jeleniogórzanom wydarzenia. Na Placu Ratuszowym festiwal o winie w Kotlinie, na który zapraszam Michał Kryla, zastępca kierownika Biura Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.
17: Piąty festiwal wina polskiego już przed nami. 13-14 czerwca, czyli dwa dni winiarskiego święta na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. To już taka tradycja się powoli robi, bo na stałe już się ten wpisał w kalendarz najciekawszych wydarzeń Jeleniej Góry i Dolnego Śląska nasz festiwal. Oczywiście nie zabraknie degustacji win, nie zabraknie regionalnych serów, nie zabraknie cydrów, a także kulinarnych smaków z południa Europy, czyli między innymi owoce morza, panini, ostrygi, coś dla mieszkańców Jeleniej Góry. Oprócz tego przygotowaliśmy ucztę muzyczną, przygotowaliśmy również pokaz i naukę tanga. Jak w zeszłym roku, tak i w tym roku tango pod gwiazdami. Na scenie muzycznej również w niedzielę wystąpi JJ Band, więc moc wina, moc atrakcji czeka na wszystkich mieszkańców 13 i 14 czerwca na Placu Ratuszowym.
10: Dodatkową atrakcją tegorocznego festiwalu wina będzie również start i zakończenie rajdu AMG Rally Karkonosze.
17: I właśnie tutaj na Placu Ratuszowym 13 rozpoczniemy ten rajd, a 14 czerwca będzie zakończenie. Całość rajdu będzie się odbywać na terenie Jeleniej Góry i okolic. Wracamy też na słynną Koniczynkę na Zabobrze, tam specjalny OS, to dla wszystkich tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak rajdowcy będą w akcji, a na Placu Ratuszowym zakończenie, meta całego rajdu 14 czerwca.
10: Dziękuję za uwagę. Teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport o 10.30. Do usłyszenia.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda w górach.
18: Stacja centralna grupy Karkonoskiego, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. Po tych dniach upalnych dzisiaj już mamy taki dzień dużo, dużo chłodniejszy. Zacznę od śnieżki. Temperatura 5 stopni, wiatr południowy 4 metry na sekundę, także minimalny wiatr, ale mimo wszystko ta temperatura odczuwalna będzie dużo niższa. Za to widzialność mamy przepiękną, ponad 50 km z pełnym zachmurzeniem i ciśnienie atmosferyczne na szczycie śnieżki 838,9 hektopaskali i spada w dół. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 11 stopni bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością. W Szklarskiej Porębie mamy 13 stopni też bezwiecznie i też dobra widzialność. Wszędzie jest pełne zachmurzenie, także w ciągu dnia możemy się spodziewać jakichś przelotnych opadów deszczu. Idąc dzisiaj w te wyższe partie Karkonosze, proponowałbym wziąć coś ciepłego jednak do plecaka. Myślę, że nawet czapką i jakimiś cienkimi rękawicami nie pogardzicie Państwo. Część szlaków jest jeszcze zamknięta, a lista tych szlaków zamkniętych jest dostępna na stronie internetowej Karkonoskiego Parku Narodowego. Dobrze się z tą listą też przed wyjściem góry zapoznać, żeby zaplanować tą wycieczkę jak najbardziej efektywnie. I gorąca prośba oczywiście przed wyjściem góry, proszę sprawdzić baterię w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Dziękuję bardzo, życzę miłych wycieczek.
19: Dzień dobry, tutaj Grupa Sudecka GOPR. Dzisiaj mamy pogodę trochę niezadowalającą, jest zachmurzenie całe, pełne. Mogą wystąpić też przelotne opady deszczu. Maksymalnie temperatury mamy dzisiaj do 17 stopni. W szczytowych naszych partiach gór temperatura jest do 5. Przy opadach mogą wystąpić też wiatry trochę mocniejsze. Ogólnie w górach warunki są dobre, więc jeżeli coś, zapraszam. Dziękuję.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
20: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
21: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas twoja praca ma znaczenie.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Pewnie jak zdążyliście zauważyć, coraz więcej takich letniaków u nas się pojawia, nie dziwota. Od 10 czerwca zostało 10 dni do końca astronomicznej wiosny, a później lato. Długie i mam nadzieję, że ciepłe. Za 4 minuty 10 wiadomości przed nami, ale jeszcze u nas wystąpi pan, którego dobrze znacie.
1: Cześć, z tej strony Gabor, słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę. W głowie mam.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Nasz szczęściem.
4: Agencja koncertowo-wydawnicza Solo zaprasza na koncert Beaty Rybotyckiej i Jacka Wójcickiego.

0: godzina 19. Jest rzeczą niebieską. Bilety, kasa teatru, kupbilecik.pl oraz kultura i rozrywka.pl.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
5: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie: dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
6: Po reklamie.
7: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
8: 10:00.
7: Czas na wiadomości.
9: Awaria kolei na Śląsku, jest sporo utrudnień. UOKiK żąda od banków zmian w procedurach spadkowych. Po finale French Open kolejne nagrody dla Mai Chwalińskiej. Paulina Nawrocka, zapraszam. Kilkadziesiąt pociągów pasażerskich jest opóźnionych po awarii urządzeń sterowania ruchem w Katowicach, informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Aby zminimalizować skutki awarii w porannym szczycie, pracuje zespół zarządzania kryzysowego. Do awarii doszło wczoraj przed 21:00. Ruch prowadzony jest w ograniczonym zakresie. Prezes UOKiK zażądał od banków zmian w procedurach związanych z obejmowaniem spadku po klientach. Banki mają uprościć zasady obejmowania spadków oraz zapewnić jasne i jednolite informacje spadkobiercom. Śmierć bliskiej osoby nie może oznaczać dla rodziny wciągnięcia w wir niejednoznacznych i niejednolitych procedur, podkreśla prezes urzędu. Jarosław Kaczyński ma dzisiaj zeznawać w prokuraturze okręgowej. Został wezwany na 10:00 na przesłuchanie w charakterze świadka w sprawie tzw. dwóch wież. Śledztwo w sprawie dwóch wież zostało wszczęte przez warszawską prokuraturę okręgową w lutym zeszłego roku. Sprawa związana jest z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Dotyczy ono doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości przez wprowadzenie pokrzywdzonego w błąd. Po śmiertelnym wypadku na drodze w Ząbkach pojawiają się pytania o regulacje firm przewozowych. Ważne jest stosowanie się kierowców do polskiego prawa, a nie ich pochodzenie, mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń i dodaje, że statystyki nie wykazują różnicy w bezpieczeństwie przejazdów między polskimi a zagranicznymi kierowcami.
10: Mamy tutaj pełną równość, przynajmniej tak wynika ze statystyk. Obcokrajowcy powodują podobną ilość wypadków jak Polacy na drogach.
9: Do wypadku doszło w sobotę. 37-letni obywatel Turcji, wykonując manewr skrętu w lewo z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo, doprowadził do zderzenia z innym samochodem. Zginęły dwie osoby. Sprawca jest w areszcie. Jadowity pająk Nosferatu coraz bardziej rozprzestrzenia się w Europie. Ma 2 cm, jest szaro-czarny i lubi domowe zakamarki. Teraz jest go więcej, choć dr Robert Rozwałka, arachnolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, komentuje, że na zachodzie Europy znany jest od wielu lat.
11: Belgia, Holandia, Luksemburg i szczególnie zachodnie Niemcy. On się już tam pojawił około 2000-2005 roku. Stał się tam gatunkiem pospolitym. Wykorzystuje, nazwijmy to, przestrzenie gdzieś może pod szafami tego typu ciemne zakamarki.
9: Jak podkreślają eksperci, pająk od czasu do czasu pojawia się w Polsce, najczęściej w bagażach podróżnych. Na razie nie zadomowił się jednak u nas na stałe. Na fali największego sukcesu w karierze Maja Chwalińska odbiera kolejne wyróżnienia. Kilka dni po występie w finale wielkoszlemowego French Open tenisistka została doceniona także przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Z rąk ministra sportu Jakuba Rutnickiego odebrała roczne stypendium sportowe w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł brutto miesięcznie.
6: Po prostu sobie pani na to niesamowicie zasłużyła.
9: Następny przystanek Maji Chwalińskiej to Wimbledon, który rusza pod koniec czerwca. Tam tytułu bronić będzie Iga Świątek.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: wadę oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
1: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: na gorąco.
1: Nasi słuchacze czujni, bardzo dobrze, bardzo dziękujemy za informacje takie znaczące, mniej znaczące z dróg, ale tych mniej znaczących raczej nigdy nie ma, bo nigdy nie wiadomo odpukać w niemalowane. I taka sytuacja właśnie ma miejsce na popularnej trasie, czyli Kowary Kamienna Góra. Chodzi o drogę 367. Gdy już będziemy zjeżdżać z Przełęczy Kowarskiej w stronę Ogorzelca, Szarocina i dalej do Kamiennej Góry, to tam w pewnym momencie na takim bardzo ostrym zakręcie za tuż, czy też na tym zakręcie stoją światła takie mobilne. Ruch jest wahadłowy, bo pewnie tam trwają jakieś prace, informuje nasz słuchacz Tadeusz Skarpacza. Ale niestety ten sygnalizator jest ustawiony w takim miejscu, że wyjeżdżając za tego zakrętu możemy nadziać się na światła aut stojących przed tym sygnalizatorem nagle, więc trzeba naprawdę bardzo, bardzo uważać i nie ma w tym żadnej przesady. Czyli ostrożność, trasa 367, Kowary, Kamienna Góra, za Przełęczą Kowarską mamy prace drogowe, ruch wahadłowy i trzeba na tych ostrych bardzo zakrętach kręcić bardzo, bardzo ostrożnie, rozważnie i przede wszystkim nie z nadmierną prędkością.
0: Drogi na gorąco.
1: No to wystarczy tych, że wiadomości, informacji przez dróg. Wracamy do miłej muzy już letniej, 10 czerwca, jak już wiecie, 10 dni do końca wiosny. Na, na, na, na, na, na, na, na, yeah. Muzyczne radio w środę, 20 minut po 10. David Tawar, Bonnie Mrozu i kolejny raport regionalny o 10.30 przed nami.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Rodzice dwuletniej Poli jak tylko mogą walczą o zdrowie dziecka. Dziewczynka cierpi z powodu zespołu Retta. Jest to uwarunkowane genetycznie neurologiczne zaburzenie rozwoju. Każdy dzień jest czasem intensywnej pracy z własnym ciałem i kolejne turnusy rehabilitacyjne. Lecz same ćwiczenia to za mało. Nadzieję na powstrzymanie choroby daje dostępny od niedawna kosztowny lek i terapia genowa w Stanach Zjednoczonych. Ponad 2 miliony złotych rocznie stanowi dla rodziny koszt niewyobrażalny. Jednak dzięki hojności dobroczyńców zebrano już ponad 40% potrzebnej kwoty. Gorąco prosimy o dalsze wpłaty. Podaję adres siepomaga.pl, zbiórka charytatywna Pola Betkier. siepomaga.pl, zbiórka charytatywna Pola Betkier.
2: Reklama.
3: Płytki?
4: Rokitki? Świętuj z nami! Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
2: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Chojnowa.
5: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
6: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
7: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22:00 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
10: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
11: Zachmurzenie niemalże pełne na całym Dolnym Śląsku. Pada od czasu do czasu deszcz, ale niewielki. Więcej tych opadów ma być po południu. Temperatury już niższe niż ostatnio, od 15 do 17 stopni Celsjusza. Jutro aura podobna, choć będzie troszkę więcej słońca, jednak temperatury na tym samym poziomie, plus do tego mogą nękać nas burze i także opady deszczu. Dzisiaj, czyli tak, fala deszczu przed nami, a dziś tak 17-18, znowu przejaśnienia.
9: Z pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
10: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Raport regionalny, Anna Tarkota.
1: Akcjonariusze KGHM podzielili ubiegłoroczny zysk spółki. Od tego rozpoczniemy ten raport regionalny. Miedziowy gigant z Lubina wypracował w 2024 roku blisko 1 700 000 000 złotych zysku netto. Walne zgromadzenie zdecydowało, że 300 milionów złotych trafi do akcjonariuszy w formie dywidendy, a pozostała część zasili kapitał zapasowy firmy. Oznacza to wypłatę 1 zł i 50 groszy na akcję. Dywidenda ma zostać przekazana 9 lipca.
12: Decyzję krytycznie ocenia przewodniczący sekcji krajowej górnictwa i rud miedzi NSZZ Solidarność Marcin Kaczanowski.
13: 300 milionów złotych dywidendy w mojej ocenie, no, dużo i niedużo. No, 300 milionów zostałoby w firmie, no, przydaje się każdy grosz na inwestycje. A z drugiej strony to takie, powiedzmy, zaznaczenie tego, że spółka jest spółką dywidendową, wypłaca dywidendę. Każdy grosz na tą chwilę jest potrzebny na inwestycje, na poprawę warunków pracy, także ja negatywnie podchodzę do tego, że dywidenda zostaje wypłacona.
12: Podczas walnego zgromadzenia zdecydowano także o zmianach w Radzie Nadzorczej KGHM. Po zakończeniu kadencji gremium powiększy się o 1 osobę. W nowym składzie nie będzie profesora Mariana Nogi. Do rady dołączą Ewa Banachowicz i Rafał Szytkę. Załoga spółki wybrała natomiast na swojego przedstawiciela Marcina Kaczanowskiego, który zastąpi odchodzącego na emeryturę Józefa Józefa Czyżerskiego, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Teraz Wałbrzych, gdzie w nowo budowanym Muzeum Tygiel trwa budowa kilkunastometrowej rzeźby drewna. Konstrukcja powstaje z elementów odzyskanych z dawnych fabryk oraz kopalń. Artysta Piotr Pietrasiewicz montuje koronę, na której zawisną fotografie przedstawiające historię miasta. Pracą przyglądał się nasz reporter Jacek Zych.
3: Tak, dzień dobry. Ja tylko dodam, że pomysłodawcą nietypowej aranżacji wnętrza muzeum jest dyrektor Rady Programowej projektu Tygiel Marek Arcimowicz. Rzeźba nawiązuje bezpośrednio do symbolu dębu, który znajduje się w herbie Wałbrzycha. Konstrukcja stalowego drzewa jest tak ogromna, że sięga aż trzeciej kondygnacji, przebijając się przez kolejne stropy budynku. Co ciekawe, twórcy wykorzystują do budowy wyłącznie autentyczne odpady poindustrialne.
8: Znaczy, długo szukałem czegoś, co mogłoby być takim punktem charakterystycznym w tym muzeum. I jedną z koncepcji, która najbardziej mi przylgnęła, to było wykorzystanie symbolu herbowego miasta, czyli dębu, drzewa, ale nie takiego typowego, tylko żeby to drzewo wyrastało ze szczątków naszych pofabrycznych, tak pokopalnianych i innych elementów stalowych, poprzemysłowych, a na końcówkach gałązek będą wisiały fotografie Wałbrzyszan.
3: Powiedział mi Marek Arcimowicz, dyrektor Rady Programowej projektu Tygiel i pomysłodawca rzeźby. Prace spawolniczo-rzeźbiarskie na miejscu wykonuje artysta rzeźbiarz Piotr Pietrasiewicz. Konstrukcja pnia powstała m.in. ze starych zbiorników sprężonego powietrza i kopalnianych stępli. Obecnie autor rzeźby pracuje nad montażem rozłożystej korony drzewa o średnicy aż 8 metrów.
14: Tak, no punktem wyjścia była sama koncepcja, a także elementy, które były na starej kopalni, które tutaj wykorzystujemy. No i dalej, no to już no sam punktem wyjścia no było drzewo i następnie już dobieramy elementy bezpośrednio na bieżąco do koncepcji. Jakby na początku nie było sprecyzowane, z czego ma być to drzewo wykonane. Koncepcja, że trochę powiem, rodzi się tutaj w wspólnych konsultacjach tu z panem Markiem.
3: To już Piotr Pietrasiewicz, artysta rzeźbiarz wykonujący instalację. Prace nad formowaniem stalowej konstrukcji mają zakończyć się jeszcze w czerwcu. Następnie rozpocznie się proces uzupełniania gałęzi o historyczne i współczesne fotografie mieszkańców. Otwarcie Muzeum Tygiel planowane jest na przełomie roku. Z Wałbrzycha Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Na koniec skuteczne działania policjantów w celu zatrzymania osób poszukiwanych. Jeleniogórscy funkcjonariusze przeprowadzili działania ukierunkowane na zatrzymanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. W ciągu minionych 2 dni na terenie całego regionu zatrzymali 25 osób poszukiwanych. Wśród zatrzymanych było 17 osób poszukiwanych na podstawie nakazu doprowadzenia w celu odbycia kary pozbawienia wolności za różnego rodzaju przestępstwa. 1 osoba poszukiwana na podstawie listu gończego i 7, których miejsce pobytu wymagało ustalenia. Osoby te chcąc uniknąć odpowiedzialności podejmowały różnorodne działania w celu ukrycia się przed organami ścigania, jednak bezskutecznie. Teraz zatrzymani, skazani na karę pozbawienia wolności, zostali przewiezieni do aresztu śledczego lub zakładu karnego, gdzie odbędą zasądzone kary. Tą informacją ukończymy ten raport regionalny. Kolejne doniesienia na naszej antenie już po południu. Zapraszamy do usłyszenia.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnik w Jeleniej Górze informuje, że jutro 11 czerwca w godzinach od 9 do 13 w związku z prowadzeniem prac na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w budynkach przy ulicach Bankowej 5/7. To jest siedziba KCM w Jeleniej Górze i dalej. Bankowa numer 8, 10, 12, 14, 14A, 16 i 18, a także Solna 1 i Szkolna 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Za utrudnienia spółka Wodnik w Jeleniej Górze przeprasza odbiorców.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
2: Nieważne, na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
3: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
5: Słuchasz muzycznego radia.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Dzisiaj w środę, co godzinkę od tego momentu grać będziemy, promować, prezentować nowy singiel Blanki. Utwór nosi tytuł Dance to This. 14 minut pozostało do godziny

0: reklama.
1: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
3: Po reklamie.
5: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
6: 11.
5: Na wiadomości.
7: Pracowita noc za strażakami na Śląsku w związku z burzami. Miało być porozumienie, są kolejne ataki na Bliskim Wschodzie. Zajrzymy też do Meksyku, by poczuć atmosferę mundialu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Pracowita noc za strażakami w Śląskiem w związku z pogodą interweniowali 87 razy, mówi brygadier Aneta Gołębiowska.
8: Przede wszystkim związane były one z usuwaniem skutków silnego wiatru, 57 zdarzeń oraz usuwaniem skutków opadów deszczu.
7: Najwięcej interwencji było w powiecie bielskim, Bielsku-Białej, a także w Katowicach. Nadal są ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południa województwa śląskiego oraz dla Małopolski przed intensywnymi opadami deszczu. Obowiązują do 14. Miało być porozumienie, są kolejne ataki. Na Bliskim Wschodzie jest niespokojnie. Amerykanie twierdzą, że musieli odpowiedzieć na zestrzelenie przez Irańczyków ich helikoptera. O szczegółach Tomasz Orchowski.
9: Irańczycy zestrzelili amerykański helikopter. Nie jest jasne, czy celowo. Waszyngton odpowiedział, bo musi, jak przekazał Trump, Teheran uderzył znowu. Preferujemy język dyplomacji, ale innymi językami posługujemy się znacznie płynniej, grozi irański negocjator. Sytuacji nie ułatwiają Izraelczycy, którzy przeprowadzili serię ataków na południu Libanu. Teheran ostrzega, że uderzenia spotkają się z odpowiedzią. A to wszystko złe wieści dla Trumpa. Jemu zależy na porozumieniu. Amerykanie nie rozumieją tej wojny. Co może odbić się na poparciu republikanów w listopadowych wyborach uzupełniających.
7: Ponad połowa Polaków źle ocenia rząd. Tak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Rząd Donalda Tuska popiera co trzeci badany. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się do osób, które za łapówki załatwiały urzędowe sprawy w gdańskim zarządzie dróg. Osoby, które ujawnią się same, zanim wpadną na to śledczy, nie poniosą za to konsekwencji. To część śledztwa przeciwko jednemu z urzędników, który jest podejrzewany o pomoc w kupowaniu miejskich gruntów bez przetargów. Paweł Radzewicz.
10: Korupcyjny mechanizm polegał na takim opisaniu danej działki, by mogła być ona sprzedana bez przetargu, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
11: Deweloper przekazał 25 tysięcy za załatwienie bezprzetargowego zbycia gruntu należącego do gminy miasta Gdańsk.
10: Urzędnik, który po pieniądze podjechał luksusowym Maserati, pracował w zarządzie dróg od dwóch dekad. Łapówek, zdaniem prokuratury, niemal na pewno było więcej, stąd apel o zgłaszanie się tych, którzy je wręczali.
11: Jeśli my przyjdziemy po kogoś, kto wręcza łapówki, to ten ktoś może mieć poważne kłopoty. Natomiast jeżeli ten ktoś się zgłosi do nas jako pierwszy, to ustawodawca zapewnia bezkarność takiej osobie.
10: Za udział w korupcyjnym procederze grozi 8 lat więzienia.
7: Mundial już rozgrzewa kibiców, chociaż pierwszy mecz turnieju dopiero jutro, to w Mexico City, gdzie turniej jutro wystartuje, już czuć gorączkę Mistrzostw Świata. Na lotnisku Benito Juareza fanów witają mariachi. Na lotnisku Meksykanie ustawili też gigantyczną replikę Pucharu Świata i oficjalną piłkę tegorocznego mundialu, Triondę. Ale są i protesty. Tysiące osób zablokowało główną drogę dojazdową do stadionu Azteca, gdzie odbędzie się ceremonia otwarcia. Protestowali nauczyciele, którzy domagają się podwyżek i reformy emerytalnej.
5: To były wiadomości.
12: Muzyczne radio.
5: Niezapomniane hity wszechczasów.
13: If you know what I feel, and if you feel the same way too, just close your eyes.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
2: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
5: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio.
1: Co innego widzisz, co innego słyszysz. Garcia, Kalimba de Luna, Sunny Days i tak dalej w tekście, a dzisiaj pochmurno u nas, za oknami u nas, czyli na Dolnym Śląsku w południowo-zachodniej Polsce. Zresztą chyba nie tylko tutaj, bo większość kraju pod chmurkami, z przelotnymi opadami deszczu. Na Dolnym Śląsku na pewno. Prognoza pogody u nas obecna i na pewno będziemy Was informować na bieżąco o tym, co się dzieje. No, z południa napływa większa strefa chmur takich z opadami deszczu. Zresztą tak było w zapowiedziach synoptyków. Zmieniając temat i wracając do informacji dla kierowców, to ostrzeżenie przed robotami drogowymi w centrum Jeleniej Góry, obok siedziby Muzycznego Radia, plac kardynała Stefana Wyszyńskiego, dojazd do skrzyżowania z Podwalem od strony ulicy Bankowej. Tutaj drogowcy rozłożyli swoje zabawki, trwają tu prace już od wielu tygodni na uliczkach przylegających do Placu Ratuszowego i między innymi właśnie jedna z nich, to chyba Druciana, sięga tutaj tej drogi przelotowej miejskiej z dwoma pasami kierunku ruchu do centrum, ale mogą być przestoje, spowolnienia, kierowanie ruchem przez panów, no bo oni tutaj także weszli ze swoim sprzętem na główną trasę, czyli na plac kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uważajcie na siebie. To ja już znikam, przestaję tutaj gadać, niech gra muza. Bring Me, niezapomniane hity wszechczasów. Przed nami jeszcze Chłopcy z Placu Broni, Areoplan. I minie 11.30.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stahlmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stahlmag.de. Odwiedź biuro Stahlmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Pogoda.
9: Pochmurno, z opadami deszczu. W najbliższych godzinach może być ich troszkę więcej niż o poranku. Strefa opadów napływa z południa, południowego zachodu. Temperatury maksymalne 15-17 stopni, raczej wyrównane. I dzisiaj do końca dnia nic się nie zmieni. No wieczorkiem tam 17, później 18, 19 mogą pojawić się jakieś drobne przejaśnienia, ale nie będzie ich dużo. Raczej do końca dnia pochmurno z tymi przelotnymi, niewielkimi opadami deszczu. Jutro temperatury podobne, ale ma być już więcej słońca w drugiej części dnia. Początkowo pochmurno, opady deszczu, burze, a później wieczorem, jutro na Dolnym Śląsku więcej słońca.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio.
10: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Klasyczne radio. Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
0: Po reklamie.

0: Niezapomniane hity wszechczasów, także polskie przeboje. Tego numeru i wykonawcy nie trzeba przedstawiać absolutnie. Teraz uczynię to z przyjemnością.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit-tip.
0: Blanka z nowym numerem. Piosenka nosi tytuł Dance to This.

0: Pięknie. Ameryka nie wszystkich już, tak mówiąc kolokwialnie, podnieca ani się podoba, ale numer wciąż fajnie brzmi. Lombard nagrał kiedyś ten klasyk. Mister of America. Pierwsza godzina hitów wszechczasów za nami. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
2: Nasz szczęściem.
3: Agencja koncertowo-wydawnicza Solo zaprasza na koncert Beaty Rybotyckiej i Jacka Wójcickiego To śpiewa Kraków.
4: Stańmy własną, pieścić się boleścią.
3: Sala Teatru Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. 15 czerwca, godzina 19.
4: Jest rzeczą.
3: Bilety, kasa teatru, kupbilecik.pl oraz kultura i rozrywka.pl. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 12.
5: Czas na wiadomości.
6: Prezes PiS przesłuchiwany jako świadek w sprawie dwóch wież. Nowe badania o przemocy rówieśniczej porażają danymi. Ostatnie przygotowania przed jutrzejszym otwarciem mundialu w krajach Ameryki Północnej. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa przesłuchanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w charakterze świadka w sprawie tzw. dwóch wież, czyli niezrealizowanej inwestycji biurowej spółki Srebrna. Spółka związana z Prawem i Sprawiedliwością miała w planach postawienie dwóch wieżowców w Warszawie. Do budowy nie doszło, a były współpracownik Srebrnej, austriacki biznesmen, twierdzi, że został oszukany. Wiatraki i fotowoltaika, atom oraz gaz, to na nich ma się opierać nasz system energetyczny za 15 lat. Tak brzmią rządowe założenia Krajowego Planu Energii i Klimatu, wyznaczające kierunki naszej transformacji energetycznej. Zmiana wymaga jednak 3 bilionów złotych inwestycji w energetykę. Jednocześnie w tej samej strategii rządzący zapowiadają, że koszty wytwarzania energii mają spaść w 2040 roku o 20%. Co dobrze wygląda na papierze, niekoniecznie pójdzie w parze z niższymi rachunkami dla gospodarstw domowych i firm, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
7: Ja przyznaję, że zajmując się energetyką od wielu, wielu lat, w ogóle nie rozumiem tej narracji, bo rzeczywiście przy wprowadzaniu większej ilości OZE ceny energii hurtowe spadają. Natomiast oczywiście, że te koszty integracji systemu odgrywają bardzo dużą rolę, też dużą rolę odgrywają podatki. No i właśnie dlatego myślę, że trochę politycy nam ściskają kit i sami się zapędzają w kozi róg.
6: Polska jest ostatnim unijnym krajem, który przedstawił swój plan energetyczny, a jednocześnie, jak podkreśla ekspertka, krajem, który ma najwięcej do zrobienia w transformacji energetycznej. Aż 9 na 10 polskich uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. To wynik najnowszego badania przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wśród ponad 140 tysięcy uczniów, mówi współautorka badania, socjolog Joanna Kopycka.
8: Tak naprawdę prawie każde dziecko z tą przemocą rówieśniczą na co dzień w szkole się spotyka. Czy jest to przemoc fizyczna, czy jest to przemoc emocjonalna, taka jak wykluczanie z grupy.
6: Autorzy badania zwrócili uwagę na jeszcze jeden problem. Jest duża grupa uczniów, która nie wie, gdzie zgłaszać takie przypadki i do kogo zwrócić się o pomoc. Takiej wiedzy nie posiada co dziesiąty uczeń. Jutro ruszają piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Organizatorzy zapewniają, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, ale w Meksyku, gdzie odbędzie się mecz otwarcia imprezy, problemów nie brakuje, o czym Mateusz Stanicki.
9: Najwięcej obaw kibice mają o bezpieczeństwo. W celu jego zapewnienia władze zmobilizowały dodatkowe 100 tysięcy mundurowych, którzy mają go strzec w rejonie stadionów i stref kibica. Ale to nie jedyne kłopoty. Tysiące protestujących zablokowało we wtorek główną drogę dojazdową do stadionu Azteca w stolicy Meksyku, gdzie w czwartek ceremonia otwarcia i pierwszy mecz. demonstranci należący do Związku Zawodowego Nauczycieli protestują od zeszłego tygodnia i domagają się podwyżek płac i uchwalenia ustawy o reformie emerytalnej. Prezydent kraju, Klaudia Scheinbaum, określiła te protesty jako prowokacje.
10: Są grupy, które chcą nas sprowokować i niekoniecznie są to nauczyciele. To, do czego dążą, to represje. Mówię to całkiem jasno. Chcą, żeby przed inauguracją mundialu międzynarodowe nagłówki brzmiały: rząd Meksyku represjonuje nauczycieli.
9: I zapewnia, że ceremonia otwarcia mistrzostw przebiegnie sprawnie, pokojowo i spokojnie.
6: W jutrzejszym meczu otwarcia Meksyk podejmie RPA.
5: To były wiadomości.
11: Muzyczne radio.
5: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
2: Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Nie bez kozery w tym programie pojawia się dziś Anna Jankar. Gdyby żyła, skończyłaby dziś 76 lat, przyszła na świat 10 czerwca 1950 roku, zmarła tragicznie w słynnym wypadku lotniczym w Kabatach 14 marca 1980 roku. Zdecydowanie przedwcześnie, bo zginęła w tej katastrofie w wieku lat 29.
1: Muzyczne Radio.
0: No to jeszcze z archiwum Polskiej Muzy Rozrywkowej też rocznica warta przypomnienia. Nie wiem, czy znajdziemy chwilkę czasu, żeby zagrać jeszcze Violette Villas, ale wspomnieć trzeba i należy. 10 czerwca to również rocznica urodzin Violette Villas, tym razem 88. Zmarła, przypomnę, ta znakomita polska piosenkarka, aktorka, kompozytorka, co niewiele osób wie, i autorka tekstów, 5 grudnia 2011 roku w wieku 73 lat. Violetta Villas, właściwie Czesława Gospodarek z domu Cieślak, ostatnie lata życia spędziła na ziemi kłodzkiej. To wszyscy wiedzą i od czasu do czasu wracamy też z przyjemnością do jej nagrań. A teraz wracamy do wielkiego rockowego przeboju z lat 80. Środa, 10 czerwca 2026 rok.
1: Muzyczne Radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.

White Stack, Fool for Your Loving No More. Wracając jeszcze do dzisiejszych jubilatów, to warto wspomnieć o tym, że urodziny świętuje także pani Monika Lewczuk, autorka takich wielkich hitów jak Z Tobą lub Bez Ciebie, Tam, Petrichor ostatnio z Filipem Grodowskim, wcześniej oczywiście cudowne Libre z Alvaro Solerem, no i jeszcze moglibyśmy odrobinkę tu wymieniać. Wszystkiego dobrego, Monika Lewczuk dzisiaj świętuje 38. rocznicę urodzin. Za chwilę

0: Reklama.
1: Nieważne, na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Pogoda.
5: Nic się nie zmienia od rana. Więcej miejscami chmur, z których może popadać deszcz. W wielu regionach Dolnego Śląska mniej lub bardziej coś tam kropi. Pochmurno do końca dnia, głównie na południu regionu. Mogą się trafić jakieś przejaśnienia późniejszym popołudniem na nizinach, ale niewielkie. Temperatury maksymalne dzisiaj 16-17 stopni Celsjusza.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Kurier Dolnośląski.
7: Po 30 latach kolej wróci do Bolkowa. Prace na linii Marciszów-Bolków-Strzegom zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy odcinek Grabina Śląska-Roztoka zostanie zrealizowany zaledwie w ciągu 3 miesięcy. Inwestycja finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i stanowi kolejny etap programu Dolny Śląsk na dobrych torach, którego celem jest odbudowa połączeń kolejowych i przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców regionu, podkreśla Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
8: To, co z mojej perspektywy najistotniejsze i najważniejsze, to, że nie marnujemy ani złotówki środków zewnętrznych. Powstały oszczędności na wcześniejszych zadaniach w kwocie niespełna 14 milionów złotych. Zdecydowaliśmy o tym, że realizujemy kolejne zadanie. Podjęliśmy dialog z Ministerstwem Infrastruktury i ten odcinek spełniał nasze standardy, spełniał możliwości do tego, żeby być dzisiaj realizowanym i takie decyzje zostały podjęte. Na koniec sierpnia wierzę w to, że ten odcinek będzie zrewitalizowany.
7: Zakres prac obejmuje rozbiórkę i oczyszczenie starego torowiska, budowę nowego toru wraz z podsypką, odmulenie rowów melioracyjnych oraz poprawę odwodnienia linii. Na odcinku znajduje się również 9 obiektów inżynieryjnych w postaci przepustów. Pociągi pasażerskie będą mogły poruszać się po torach z prędkością do 80 km na godzinę, a składy towarowe do 60 km na godzinę. Mówi Michał Rado, członek zarządu województwa dolnośląskiego.
9: Całość inwestycji podzielono na dwa etapy. Dzisiaj znajdujemy się na etapie pierwszym, czyli Grabina Śląska-Roztoka. Odcinek 4,9 km. Do DSDiK wpłynęło 6 ofert. Rozpiętość tych ofert wynosiła od 14 milionów do 26 milionów. Realizatorem, wykonawcą została wybrana firma TOR. I co ciekawe, przez 3 miesiące wykona tutaj inwestycje, ściągnie stare tory, ściągnie starą podsypkę, wykona nową podsypkę, nowy tor. I tutaj nowość będzie to pierwsza linia bezstykowa, która będzie w zarządzie DSDiK i do sierpnia tego roku ten odcinek zostanie wykończony.
7: Inwestycja ma znaczenie znacznie szersze niż tylko lokalne. Po zakończeniu całego przedsięwzięcia zyskamy alternatywne połączenie kolejowe między Wrocławiem a Jelenią Górą z pominięciem obecnych ograniczeń na linii przez Wałbrzych, podkreśla Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
10: Po zrealizowaniu całości odcinka, czyli mówimy tutaj o odcinku Strzegom, Bolków aż do Marciszowa, zyskamy alternatywną trasę obejście Wałbrzycha, które wpływa znacznie na relacje Wrocław-Jelenia Góra. Pociągi jeżdżące właśnie z Wrocławia do Jeleniej Góry muszą jechać linią 274, gdzie mamy bardzo trudne warunki geometryczne na odcinku około Marcinowic, przez co maksymalna prędkość przejazdu jest do 160 km na godzinę. Po kompleksowym wykonaniu linii 302, tą podróż z Wrocławia do Jeleniej Góry można skrócić o 20, a nawet 30 minut. Tak więc z obecnych 2 godzin do godziny 40, godziny 30. Myślę, że to byłaby bardzo atrakcyjna oferta dla mieszkańców Wrocławia i impuls dla terenów powiatu karkonoskiego. Możemy powiedzieć, że już za 3 miesiące kolej powróci do Roztoki, do Grabiny, ale również już w kierunku na Bolków.
7: Linia kolejowa numer 302 przez blisko 100 lat służyła mieszkańcom tej części regionu, a przez ostatnie 30 lat pozostawała nieczynna. Dziś wspólnie otwieramy nowy rozdział tej historii i przywracamy kolej mieszkańcom miejscowości, które przez lata pozostawały poza głównym systemem transportowym Dolnego Śląska, dodaje Radosław Zesnarski, pełnomocnik marszałka województwa do spraw aktywizacji środowisk lokalnych.
0: I myślę, że wspólnie z zarządem, z panem marszałkiem Pawłem Gancarzem, z panem Michałem Rado i panem dyrektorem Mateuszem Masłowskim przywracamy historię tej linii. Dlatego dziękuję w imieniu wszystkich inicjatorów, ale także mieszkańców całej tej okolicy, która będzie z tego korzystała. Dziękuję bardzo.
6: Kurier Dolnośląski. Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: reklama. Płytki?
1: Rokitki? Świętuj z nami! Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna, Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
4: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
5: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
0: Po reklamie. Niezapomniane hity wszechczasów.
1: W muzycznym radiu.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Ponownie Blanka. Nowy singiel nosi tytuł Dance to This. Za

0: A już kiedyś nagrywano króciutkie numery. Minuta 47. Hit the Road Jack. Legendarny utwór Raya Charlesa.
1: Muzyczne radio.
0: Nie bez kozery w niezapomnianych hitach wszechczasów. 10 czerwca 2004 roku Ray Charles umiera. Przyszedł na świat w 1930 roku. Zmarł w wieku 73 lat. Dzisiaj 22 rocznica śmierci. Co ciekawe, Ray Charles to tak naprawdę nie imię i nazwisko, a tylko imiona pierwsze, bo ten pan nazywał się Ray Charles Robinson Senior. No i później odcięto, czy on sam o tym zdecydował, Robinson Senior i zostało Ray Charles. I to każdy fan muzyki chyba to nazwisko zna. Moje nazwisko doskonale znacie, ale powiem, bo tak trzeba przy pożegnaniu. Arek Włodarski, do usłyszonka. Jeszcze mamy fajne, stare i nowe zmiksowanie wielkiego przeboju grupy Pink Floyd. Rzecz udała się znakomicie panu Erikowi. Eric Fritz versus Pink Floyd, a później Andrzej Piaseczny. Udanego popołudnia pomimo niesprzyjającej dość aury i warunków biometeo. Niech moc i to ta jasna będzie razem z wami. Muzyczne radio. Po 13:00 Marta Wojtunik.

0: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No i stało się.
4: Spokojnie, takie sytuacje się zdarzają.
5: Ultima Auto zajmie się Twoim autem kompleksowo. Bezgotówkowa likwidacja szkód komunikacyjnych, bez stresu i zbędnych formalności. Naprawy blacharsko-lakiernicze, PDR, usuwanie wgnieceń bez lakierowania i drobne naprawy lakiernicze metodą SPOT.
6: Teraz jak nowe.
5: Dokładnie. Ultima Auto, Jelenia Góra, Pałata 1. Oddaj auto w dobre ręce.
0: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
8: 13.
7: Czas na wiadomości.
8: Pociągi wracają na trasę, awaria w rejonie Katowic usunięta. Rolnicy załamują ręce z powodu suszy. Dzierganie w miejscach publicznych doczekało się własnego święta już w ten weekend. Agnieszka Trojanowska-Bis. Udało się usunąć awarię infrastruktury w rejonie stacji kolejowej w Katowicach, a to oznacza, że przywracana jest rozkładowa jazda pociągów, przekazała spółka PKP PLK. Wczoraj wieczorem doszło tam do uszkodzenia kabla zasilającego, co spowodowało awarię urządzeń sterowania ruchem, a w konsekwencji duże opóźnienia pociągów. Obecnie pociągi wracają do kursowania według zaplanowanego rozkładu, ale do dziś do rana z powodu awarii opóźnienia miały 43 pociągi pasażerskie, łącznie na blisko 2000 minut. To będzie bardzo trudny rok z niskimi plonami, ostrzegają rolnicy. Krytyczna sytuacja panuje w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim i lubelskim, gdzie problem dotyczy niemal każdego gospodarstwa, mówi Mariusz Wypij, specjalista do spraw agrotechniki Zagrosieci.
9: Mamy ten deficyt, nie dość, że był w poprzednich latach, to w tych jeszcze się pogłębił.
8: Według najnowszego raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa susza rolnicza dotknęła już ponad 60% gmin w kraju, najmocniej uderzając w uprawy zbóż jarych i ozimych. Ukraina atakuje kolejne rosyjskie cele. Prezydent Zełenski poinformował o uderzeniu w zakład zbrojeniowy w Czeboksarach, w centrum europejskiej części Rosji. Wcześniej ukraińskie wojsko donosiło o ataku na port w okupowanym Mariupolu, o czym Tomasz Orchowski.
10: Ukraińcy atakują z powietrza i dobrze radzą sobie na froncie. Od początku roku mieli odzyskać ponad 600 km kwadratowych terytorium. Dodatkową presję na Rosjan wywiera też Unia Europejska, szefowa komisji Ursula von der Leyen. Po raz pierwszy proponujemy zakazać wjazdu na teren Unii osobom, które po ataku na Ukrainę służyły w rosyjskich siłach zbrojnych. Von der Leyen poinformowała też o dodaniu 30 statków do listy ponad 630 objętych sankcjami. Chodzi o tak zwaną flotę cieni.
8: Europa stara się też bardziej angażować w proces negocjacyjny. Według prezydenta Finlandii, Wielka Brytania, Francja i Niemcy powinny reprezentować Europę w rozmowach dotyczących Ukrainy. Somalijski sędzia piłkarski, któremu władze USA zabroniły wjazdu do kraju na rozpoczynające się jutro Mistrzostwa Świata, wrócił już do swojej ojczyzny. Omar Abdul Kadir Artan od lat jest arbitrem międzynarodowym. W ubiegłym roku został uhonorowany nagrodą dla najlepszego sędziego Afryki, ale amerykańska administracja zarzuciła mu powiązania z podejrzanymi członkami organizacji terrorystycznych. Sam sędzia skomentował decyzję o zakazie wjazdu jako niefortunną. To okazja, by chwycić za druty lub szydełko i ruszyć w plener. W najbliższą sobotę odbędzie się Światowy Dzień Dziergania w miejscach publicznych. Jak się okazuje, ten rodzaj aktywności jest coraz popularniejszy.
11: Jeśli zajrzycie Państwo na stronę bardzo znanych projektantów, Vivienne Westwood, Coco Chanel, Dior, zobaczycie tam w tym sezonie dziergane. torby, kapelusze, sukienki.
8: Mówiła rękodzielniczka Joanna Michalak. Święto dziergania w miejscach publicznych nie jest nowe, obchodzone jest od 21 lat. Miłośnicy dziergania spotkają się w sobotę na gnieźnieńskim rynku.
7: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: yourself. Reklama.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ponadczasowy

0: Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio.
1: Kangs i Lipstick, przeogromny hit, który ma już 5 lat, ale z roku na rok i tak coraz chętniej, coraz bardziej lubimy po niego sięgać, zwłaszcza taką letnią porą, bo już lato za rogiem, choć patrząc za oknem dość porządnie się przed nami ukrywa. Dziś na Dolnym Śląsku dość deszczowo, ale my w Muzycznym Radiu obiecujemy, że będziemy grać naprawdę na maksa słonecznie. Mamy 10 dzień czerwca, środę, Marta Wojtunik i ja Was witam bardzo serdecznie.
0: Muzyczne Radio.
1: Pojawi się teraz u nas duet debiutantów i ich pierwszy singiel. Dość, Kuba i Kuba.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
2: Przedstawiamy nagranie, które dziś co godzinę popołudniową porą będzie pojawiało się w muzycznym radiu. Dubs, Nelly Furtado, Torture of the Heart.

to już ta chwila i ten moment, kiedy to muzyczne wiadomości zdobywają antenę muzycznego radia. Zatem posłuchajcie, co tym razem dla Was mamy. Tomek Dutkiewicz i Music News. Witamy, pozdrawiamy i zaczynamy. Pochodząca z San Diego indie-popowa grupa Almost Monday dzieli się fanami premierowym singlem Skinny Dip. Piosenka, która ma szansę stać się festiwalowym hitem, przywołuje nostalgię za tą jedną wakacyjną nocą, która pozostaje w pamięci na długo. Napisany przez zespół utwór opowiada o młodzieńczych, ulotnych relacjach i beztroskich doświadczeniach, które zostawiają trwały ślad. Singiel jest wypadkową klimatu późnej nocy, pierwszej miłości i spontanicznych ucieczek. Skinny Dip to następca singla No More Regrets, numeru opowiadającego o ekscytacji płynącej z bliskości i wolności wynikającej z odpuszczenia, o porzuceniu wahania na rzecz podążania za impulsem i życia bez oglądania się za siebie. Grupa jest obecnie w trasie koncertowej po Stanach Zjednoczonych wraz z Young the Giant i Cold War Kids. Tournée rozpoczęło się w Las Vegas i zakończy pod koniec czerwca w Nashville. Czas na kolejną nowość. Lost Frequencies powraca z kolejnym pełnym słońca singlem Leave It All, który zachwyca wokalnym udziałem Karin Lomax. Od pierwszych sekund utwór emanuje pozytywną energią, oferując dopracowane feel-goodowe brzmienie house, które płynnie łączy euforyczne emocje z nieodpartym, tanecznym pulsem. Napędzany wyrazistymi partiami fortepianu, ciepłą, pulsującą linią basu oraz migoczącymi syntezatorami, numer promieniuje letnią aurą, a Karin Lomax wnosi do niego podnoszący na duchu wokal pełen ciepła i charyzmy. W centrum utworu znajduje się chwytliwy refren Wanna Live It, Wanna Feel It, stworzony z myślą o festiwalowych scenach, zachodach słońca i najgorętszych momentach wakacyjnego sezonu. Lekki, pewny siebie i nasycony emocjami singiel oddaje beztroską radość życia tu i teraz, ujętą w charakterystyczną dla Lost Frequencies melodyjną finezję, która stała się jego znakiem rozpoznawczym na całym świecie. Music News. Tymczasem Olivia Rodrigo ujawniła jedną z największych muzycznych niespodzianek tego roku. Na jej nadchodzącym albumie You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love znalazł się duet z Robertem Smithem, liderem zespołu The Cure. Informacja wyszła na jaw podczas festiwalu Primavera Sound w Barcelonie. Rodrigo zaprezentowała tam nowy utwór po raz pierwszy, a w trakcie jej występu na scenie niespodziewanie pojawił się Robert Smith. Przed wykonaniem piosenki wokalistka zwróciła się do publiczności. To dla mnie naprawdę wyjątkowy utwór z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że to pierwsza piosenka w mojej karierze, w której gościnnie występuje inny artysta. Choć muzycznie utwór jest lekki i chwytliwy, jego tekst opowiada o trudnym momencie w związku. Bohaterka piosenki stopniowo dochodzi do wniosku, że źródłem jej problemów jest relacja, w której tkwi, mimo że długo wierzyła, że wszystko da się jeszcze naprawić. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery. Ellie Goulding z nowym singlem Black Prada Dress, A Cake z nagraniem Cola i Alesso i One Republic z najnowszą propozycją In Your Eyes. Tyle na teraz. Tomek Dutkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Reklama. Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
1: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na Ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
6: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
7: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
10: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
11: Bywało lepiej z tą pogodą. Pogoda dziś na Dolnym Śląsku nie najlepsza, dość pochmurnie i na terenie całego Dolnego Śląska dziś deszczowo. Przelotne opady deszczu zostaną z nami nawet do jutra. Jeżeli chodzi o temperatury, to dziś maksymalnie na termometrach zobaczymy 16 stopni. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Tu dobre informacje, ona jest bardzo dobra.
9: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
10: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
12: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
13: Jak informuje prokuratura okręgowa w Jeleniej Górze, na początku czerwca sąd rejonowy uznał winną 46-letnią opiekunkę zatrudnioną w jednym z przedszkoli na terenie Jeleniej Góry popełnienia przestępstwa polegającego na nieumyślnym narażeniu 5-letniej dziewczynki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
14: Sąd wymierzył oskarżonej m.in. karę grzywny w wysokości 250 stawek po 40 zł każda. Ponadto orzekł wobec niej środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk oraz wykonywania wszelkich zajęć związanych z opieką nad dziećmi na okres 5 lat. Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie prowadzone było przez Komendę Miejską Policji w Jeleniej Górze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze. W toku dochodzenia ustalono, że 9 sierpnia 2024 roku oskarżona mimo braku wymaganych uprawnień określonych w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej dotyczącym organizowania wycieczek w szkołach i przedszkolach pełniła funkcję kierowniczki wycieczki organizowanej dla dzieci uczęszczających do przedszkola. Zgromadzony materiał dowodowy wskazywał, że już na etapie przygotowania wycieczki dopuściła się istotnych zaniedbań. Nie sporządziła listy uczestników tej imprezy, a następnie nie sprawdziła obecności wszystkich dzieci przed odjazdem autokaru. W konsekwencji 5-letnia dziewczynka nie została zabrana na wyjazd i przez około około 6 godzin pozostawała bez opieki na terenie przedszkola. Ustalono również, że oskarżona nie zweryfikowała obecności dzieci podczas podróży pomimo kontaktu telefonicznego matki dziewczynki, która chciała upewnić się, że dziecko uczestniczy w wycieczce. W trakcie rozmowy oskarżona zapewniła matkę, iż dziewczynka przebywa wraz z grupą i dobrze się bawi. Oskarżona nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Wcześniej nie była karana sądownie. Wydany w tej sprawie wyrok nie jest prawomocny, mówił Andrzej Pawlukiewicz, Muzyczne Radio.
13: Teraz w Stronie Śląskiej, gdzie trwają zaawansowane prace nad rewitalizacją linii kolejowej nr 322 z Kłodzka. Kolejarze liczą na powtórzenie sukcesu frekwencyjnego, jaki odnotowano niedawno w Karkonoszach.
8: Prace na linii kolejowej nr 322 do Stronia Śląskiego trwają już od blisko roku. W samym mieście widać już pierwsze efekty robót. Prace przebiegają zgodnie z planem, a wykonawcy gromadzą na miejscu niezbędne materiały.
15: Dokładnie tak. Tam już możemy zaobserwować już naprawdę tą docelową branżę torową, która powoli zjeżdża na teren budowy, czyli logistyka podkładów kolejowych, logistyka szyn, które są powoli już układane. Tak, bardzo zaawansowana inwestycja.
8: To dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Mateusz Masłowski, który widzi w linii kolejowej Kłodzko-Lądek Zdrój w Stronie Śląskie potencjał porównywalny do linii z Jeleniej Góry w stronę Karkonoszy. Tamtejszy sukces pokazał, że pasażerowie chętnie wracają do podróży pociągami.
15: Myślę, że będzie naprawdę olbrzymim impulsem turystycznym, gospodarczym dla tego regionu, ponieważ no jest to teren porównywalny, jeżeli chodzi o atrakcyjność turystyczną z Karpaczem, a jak wiemy, po ubiegłorocznym otwarciu linii do Karpacza ponad 100 tysięcy pasażerów skorzystało w pierwszych miesiącach z tego połączenia. Jest to absolutny rekord naszego przewoźnika kolei dolnośląskich.
8: Linia kolejowa 322 to nie jedyna inwestycja w tym regionie. Przypomnę, że po powodzi remontowana jest też droga w stronę Jaskini Niedźwiedziej ze Stronia do Nowej Morawy, a pierwsze prace rozpoczynają się też na drodze wojewódzkiej 392 z Żelazna do Stronia Śląskiego. Wszystkim tym pracom będę się oczywiście przyglądał. Ze Stronia Śląskiego Jacek Zych, Muzyczne Radio.
13: O winie w Kotlinie. 6. Festiwal wina już w ten weekend w Jeleniej Górze. Wydarzenie od kilku lat przyciąga miłośników polskiego winiarstwa, lokalnych smaków i kameralnej atmosfery w sercu stolicy Karkonoszy. Organizatorzy zapowiadają kolejnych wystawców oraz bogaty program artystyczny, mówi Jarosław Gromadzki, dyrektor Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
16: 12 winnic, 2 miodosytnie, 1 producent cydrów, 2 serowarnie, ostrygi, owoce morza, to wszystkie specjały, które będzie można spotkać na Placu Ratuszowym w najbliższy weekend, już od godziny 12 w sobotę. Oprócz degustacji naszych wspaniałych dolnośląskich win będzie można także podziwiać artystów, którzy wystąpią na Placu Ratuszowym. Zaczniemy o godzinie 18 w sobotę koncertem Dali Wyrostek, a o godzinie 20 artyści z Pomorza, czyli Quarteto Retango. To oczywiście nie bez przyczyny, bo tradycją już tej imprezy o winie w Kotlinie stały się wieczorne milongi pod gwiazdami i w niedzielę o godzinie 12 rozpoczynamy nasz program uliczną lekcją tanga argentyńskiego. O godzinie 13.30 zapraszamy na koncert znakomitej jeleniogórskiej formacji, która powstała z inicjatywy Grzegorza Nowickiego, Jacka Rogulskiego i pani Beaty Nowickiej, czyli grupa Chodź na Słowo. A całą imprezę zakończy znakomita grupa bluesowa JJ Band, która wystąpi o godzinie 16 w niedzielę.
13: Kolejny raport o 14.30.
12: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
17: Hello guys, my name is Klingon and you are listening to Muzyczne Radio.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
3: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
4: Polska! W Łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
5: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Zaprasza Dacia Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
9: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
10: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych, stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne radio.

0: Muzyczne Radio.
1: Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, Samoloty. Duet doskonały. Taki duet otrzymaliśmy w ramach festiwalu Zorza, który swoją edycję miał, pierwszą edycję, rok temu. Wtedy Kaśka i Dawid wydali wspólną płytę Tylko Haj. Wielki sukces. Na tej płycie znajdują się też takie hity jak W Kilometrach czy Nadprzestrzenie. No i właśnie Samoloty, które przypominam wam popołudniową porą w Muzycznym Radiu. A co do festiwalu Zorza, to dostaliśmy bardzo miłe ogłoszenie. Dawid potwierdził, że za rok ten festiwal powróci i powrócą wraz z nim nowe projekty. Tym razem płytę nagra z Soblem, czyli bardzo popularnym obecnie polskim raperem. Razem wydadzą cały krążek. Czekamy więc na te muzyczne nowości. Na pewno damy wam znać, jeżeli ukaże się jakiś ich wspólny utwór. A teraz dajemy wam znać, że Blanka, również polska artystka, wydała kilka dni temu świetne nagranie, które idealnie sprawdza się właśnie w takie słoneczne dni, których dziś obecnie mamy dość mało, ale na pewno już niedługo będzie ich coraz więcej, bo lato tuż za rogiem. Blanka, Dance to This, to nasz dzisiejszy hit typ.
0: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Reklama.
1: Nieważne, na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
6: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
0: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
8: 14.
7: Czas na wiadomości.
9: 48-latek zatrzymany po postrzeleniu nastolatka z wiatrówki. Zaczęła działać pierwsza pracownia antysmogowa w polskiej podstawówce. Japończycy przerażeni inwazją niedźwiedzi. Agnieszka Trojanowska-Bis. Policjanci zatrzymali 48-letniego mieszkańca Gdańska, który miał postrzelić z wiatrówki 14-letniego chłopca. Nastolatek trafił do szpitala. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a prokuratura zastosowała wobec niego dozór policji. Do strzelaniny doszło w niedzielę wieczorem przy ulicy Menonitów w Gdańsku. Jak przekazała policja, grupa nastolatków przebywała w osiedlowej altanie. W pewnym momencie z okna mieszkania na ostatnim piętrze budynku wychylił się mężczyzna, który wulgarnie nakazał młodym opuszczenie tego miejsca, uznając, że zachowują się zbyt głośno. Kilka minut później nastolatkowie usłyszeli strzał i zauważyli, że ich kolega został postrzelony w okolice głowy. Chłopiec przytomny został przewieziony do szpitala. Mężczyzna w chwili zdarzenia miał w organizmie blisko 3,5 promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty, grozi mu do 2 lat więzienia. Po wypadku, do którego doszło w podwarszawskich Ząbkach, w którym kierowca taksówki doprowadził do zderzenia i śmierci 2 osób, pojawiają się pytania o kontrolę i regulacje platform przewozowych. Bezpieczeństwo przewozów w ostatnich latach znacznie się poprawiło, zapewnia przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń.
10: Ja przypomnę, że wprowadziliśmy przepisy, które zobowiązują osoby prowadzące taksówki do tego, żeby miały polskie prawo jazdy, czyli oni muszą pojawić się w urzędzie, wymienić to prawo jazdy posiadane.
9: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pracuje nad kolejnymi zmianami w prawie. Przygotowywane przepisy nakazywałyby kierowcom taksówek przedstawienie zaświadczenia o niekaralności nie tylko w Polsce, ale także w kraju pochodzenia kierowcy. Pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa powstała w szkole podstawowej w Radlinie na Górnym Śląsku. Pracownia została wyposażona w nowoczesne czujniki, mikroskopy, symulatory płuc, a nawet próbki prawdziwych płuc. Doświadczenia na tych urządzeniach mają pomóc najmłodszym lepiej zrozumieć problem zanieczyszczenia powietrza.
11: Pozwoli robić pomiary, badania i uczyć się na podstawie własnego doświadczenia.
12: Źródła zanieczyszczenia powietrza. Po drugie, jaka jest konkretnie sytuacja u nas w Radlinie. Nie gdzieś w Polsce, na świecie, ale tu u nas w Radlinie. A po trzecie, jaki jest wpływ tych zanieczyszczeń na nasze zdrowie.
9: Radlin jako miasto górnicze od dawna ma problem ze smogiem. Po 4 dniach obławy schwytano 100-kilogramowego niedźwiedzia w okolicach japońskiego Tokio. Drapieżnik widziany był wielokrotnie na terenach zabudowanych. Po złapaniu na terenie jednej z posesji został schwytany i uśpiony. Jak duża jest obawa Japończyków, świadczy choćby fakt, że w trosce o bezpieczeństwo dzieci od poniedziałku do dziś zamknięto w okolicy blisko 100 placówek oświatowych. Na północnym wschodzie Japonii wczoraj także inny niedźwiedź zaatakował 40-letnią kobietę. Kraj kwitnącej wiśni mierzy się w ostatnim czasie z rosnącym zagrożeniem ze strony niedźwiedzi. Eksperci wyjaśniają, że główną przyczyną jest brak pożywienia w górach, co zmusza te zwierzęta do zapuszczania się na tereny zamieszkane. Powieść Kongres Futurologiczny, satyryczny tekst Stanisława Lema będzie można zobaczyć niedługo na deskach teatralnych w Centrum Kultury w Lublinie, mówi reżyser Daniel Adamczyk.
13: Dziś futurologia to nam towarzyszy na co dzień, choćby w Netflixie czy w teoriach spiskowych. Natomiast wiele rzeczy się ziściło z tego opowiadania.
9: Spektakl będzie można zobaczyć od 20. 21 do 23 czerwca.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: reklama.
1: Płytki?
2: Rokitki? Świętuj z nami! Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
1: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
3: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
4: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
0: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Hej, z tej strony Hela Mary. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia i zapraszam do słuchania mojego nowego singla Makaron. Życzę smacznego słuchania.

0: Muzyczne radio.
1: Hela Mary z bardzo ciekawym spojrzeniem na wielkomiejskie życie. Jej piosenka Makaron to nagranie, które doskonale znają słuchacze listy top30.pl, z którą spotykamy się co tydzień w sobotę po godzinie 13. To nagranie ostatnio wylądowało bardzo wysoko, prawie na podium, bo na miejscu czwartym. A my w temacie nowości pozostajemy. Teraz nagranie, które już mogą znać słuchacze Hit Planety, bo pojawiało się tam już w roli premiery. Obecnie jeszcze czeka w poczekalni, ale być może już niedługo się to zmieni, bo to naprawdę bardzo gorąca współpraca, która wywołała duże poruszenie w branży muzycznej. Kanadyjski duet Dubs do współpracy zaprosił totalną ikonę muzyki pop, czyli Nelly Furtado, i wspólnie wydali wciągające nagranie Torture of the Heart.
0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Rihanna, niepowtarzalna artystka i jej jeden z największych hitów w karierze, Don't Stop the Music.
1: Muzyczne radio. Na wiosnę.
0: 22 minuty po godzinie 14. Muzyczne radio. Pojawi się teraz u nas Jennifer Lopez, artystka, która pod koniec lat 90. debiutowała albumem On The Six. I ten właśnie album zapowiadała singlem Waiting For Tonight, czyli jej obecnie największym hitem w całej dotychczasowej karierze. Polecamy Wam w Muzycznym Radiu.

0: reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Nasz szczęście.
2: Agencja koncertowo-wydawnicza Solo zaprasza na koncert Beaty Rybotyckiej i Jacka Wójcickiego To śpiewa Kraków.
3: Stańmy własną, pieścić się boleścią.
2: Sala Teatru Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. 15 czerwca, godzina 19. Bilety, kasa teatru, kupbilecik.pl oraz kultura i rozrywka.pl.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Rodzice dwuletniej Poli jak tylko mogą walczą o zdrowie dziecka. Dziewczynka cierpi z powodu zespołu Retta. Jest to uwarunkowane genetycznie neurologiczne zaburzenie rozwoju. Każdy dzień jest czasem intensywnej pracy z własnym ciałem i kolejne turnusy rehabilitacyjne. Lecz same ćwiczenia to za mało. Nadzieję na powstrzymanie choroby daje dostępny od niedawna kosztowny lek i terapia genowa w Stanach Zjednoczonych. Ponad 2 miliony złotych rocznie stanowi dla rodziny koszt niewyobrażalny. Jednak dzięki hojności dobroczyńców zebrano już ponad 40% potrzebnej kwoty. Gorąco prosimy o dalsze wpłaty. Podaję adres siepomaga.pl, zbiórka charytatywna Pola Betkier. siepomaga.pl, zbiórka charytatywna Pola Betkier.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Od wczoraj już dość deszczowo na Dolnym Śląsku. Patrzymy w prognozy pogody i niestety na najbliższe dni nic w tym temacie się nie zmieni. Deszczowo, pochmurnie, a na termometrach w regionie średnio 15 stopni. Z dobrych informacji jakość powietrza bez zmian cały czas jest doskonała.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
11: Akcjonariusze KGHM podzielili ubiegłoroczny zysk spółki. Miedziowy gigant z Lubina wypracował blisko 1 700 000 000 zł zysku netto. Walne zgromadzenie zdecydowało, że 300 000 000 zł trafi do akcjonariuszy w formie dywidendy, a pozostała część zasili kapitał zapasowy firmy. Oznacza to wypłatę 1 zł i 50 groszy za akcję. Dywidenda ma zostać przekazana 9 lipca.
12: Decyzję krytycznie ocenia przewodniczący sekcji krajowej górnictwa i rud miedzi NSZZ Solidarność Marcin Kaczanowski.
13: 300 milionów złotych dywidendy w mojej ocenie no, dużo i niedużo. No, 300 milionów zostałoby w firmie, no, przydaje się każdy grosz na inwestycje. A z drugiej strony to takie powiedzmy zaznaczenie tego, że spółka jest spółką dywidendową, wypłaca dywidendę. Każdy grosz na tą chwilę jest potrzebny na inwestycje, na poprawę warunków pracy, także ja negatywnie podchodzę do tego, że dywidenda zostaje wypłacona.
12: Podczas walnego zgromadzenia zdecydowano także o zmianach w Radzie Nadzorczej KGHM. Po zakończeniu kadencji gremium powiększy się o 1 osobę. W nowym składzie nie będzie profesora Mariana Nogi. Do rady dołączą Ewa Banachowicz i Rafał Szytkę. Załoga spółki wybrała natomiast na swojego przedstawiciela Marcina Kaczanowskiego, który zastąpi odchodzącego na emeryturę Józefa Czyżerskiego. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
11: Teraz Wałbrzych, gdzie w nowo budowanym Muzeum Tygiel trwa budowa kilkunastometrowej rzeźby drzewa. Konstrukcja powstaje z elementów odzyskanych z dawnych fabryk oraz kopalń. Artysta Piotr Pietrasiewicz montuje koronę, na której zawisną fotografię przedstawiające historię miasta, a pracą przygląda się nasz reporter Jacek Zych.
14: Pomysłodawcą nietypowej aranżacji wnętrza muzeum jest dyrektor Rady Programowej projektu Tygiel Marek Arcimowicz.
1: Rzeźba nawiązuje bezpośrednio do symbolu dębu, który znajduje się w herbie Wałbrzycha. Konstrukcja stalowego drzewa jest tak ogromna, że sięga aż trzeciej kondygnacji, przebijając się przez kolejne stropy budynku. Co ciekawe, twórcy wykorzystują do budowy wyłącznie autentyczne odpady poindustrialne.
4: Znaczy, długo szukałem czegoś, co mogłoby być takim punktem charakterystycznym w tym muzeum. I jedną z koncepcji, która najbardziej mi przylgnęła, to było wykorzystanie symbolu herbowego miasta, czyli dębu, drzewa, ale nie takiego typowego, tylko żeby to drzewo wyrastało ze szczątków naszych pofabrycznych, tak po kopalnianych i innych elementów stalowych, poprzemysłowych, a na końcówkach gałązek będą wisiały fotografie Wałbrzyszan.
1: Powiedział mi Marek Arcimowicz, dyrektor Rady Programowej projektu Tygiel i pomysłodawca rzeźby. Prace spawolniczo-rzeźbiarskie na miejscu wykonuje artysta rzeźbiarz Piotr Pietrasiewicz. Konstrukcja pnia powstała m.in. ze starych zbiorników sprężonego powietrza i kopalnianych stępli. Obecnie autor rzeźby pracuje nad montażem rozłożystej korony drzewa o średnicy aż 8 metrów.
14: Tak, no punktem wyjścia była sama koncepcja, a także elementy, które były na starej kopalni, które tutaj wykorzystujemy. No i dalej, no to już no, samym punktem wyjścia no, było drzewo i następnie już dobieramy elementy bezpośrednio na bieżąco do koncepcji. Jakby na początku nie było sprecyzowane, z czego ma być to drzewo wykonane. Koncepcja, że trochę powiem, rodzi się tutaj w wspólnych konsultacjach tu z panem Markiem.
1: To już Piotr Pietrasiewicz, artysta rzeźbiarz wykonujący instalację. Prace nad formowaniem stalowej konstrukcji mają zakończyć się jeszcze w czerwcu. Następnie rozpocznie się proces uzupełniania gałęzi o historyczne i współczesne fotografie mieszkańców. Otwarcie Muzeum Tygiel planowane jest na przełomie roku. Z Wałbrzycha Jacek Zych, Muzyczne Radio.
11: Raport kończymy ważną informacją. Dziś ostatni dzień rywalizacji budżetu obywatelskiego Złotoryi. Głosy na wybrane projekty można oddawać tylko do północy. Przypomnijmy, głosujemy na 7 projektów w kategorii o wartości do 25 tysięcy złotych. Do wyboru są 4 propozycje. W grupie zadań droższych z kosztem realizacji nieprzekraczającym 50 tysięcy złotych głosować można na 3 wnioski. Zwycięskie projekty poznamy za 2 dni. Link do głosowania, które aktywny będzie tylko do północy, to złotoryja.budżet-obywatelski.org. Kolejny raport o 15.30.
10: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Cześć, tu Kajra. Pozdrawiam słuchaczy Muzycznego.

0: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
5: Wiosna.

0: ciągle jestem.
1: Muzyczne radio.
2: Przona i jego totalna nowość. Piosenka o tytule Nowy, a jak już w temacie nowości jesteśmy, to wracamy bardzo chętnie do naszego środowego hit typu, w nim Blanka, która już odpala lato swoim kolejnym świetnym singlem Dance to This. Powraca z takim właśnie lekkim i chwytliwym numerem, który swoją drogą bardzo ciekawie promuje w swoich social mediach. W ramach promocji singla legendarny artysta Sean Paul nawet pojawił się na filmiku Blanki. To bardzo ciekawe, ale nagranie jest naprawdę bardzo wciągające i na pewno Sean Paul takie taneczne nagrania lubi. My również je lubimy i bardzo chętnie Wam je polecamy. Dance to This dziś co godzinę w Muzycznym Radio.
1: Muzyczne Radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit

0: I Know w muzycznym radiu za 4 minuty, godzina 15, a u nas teraz pojawi się Mrozu, czyli jeden z topowych polskich artystów, który już szykuje się do premiery swojego nowego krążka. Jak zapowiedział, rozpocznie się w październiku trasa promująca to wydawnictwo, odpowiedni moment tour, bilety na te wydarzenia już są dostępne, ale sam krążek jeszcze nie jest dostępny. Podobno ma ukazać się na moment przed startem tej wielkiej halowej trasy. No więc czekamy na nowe wydawnictwo. Na pewno tam znajdą się takie hity jak Odpowiedni Moment czy Pół na Pół, Nie ma miejsca jak dom. A my w muzycznym radiu przypominamy teraz singiel z jego ostatniego albumu Złote Bloki, album wydany w roku 2022. Złoto.
1: Muzyczne radio.
2: Siemano, tu Mrozu, słuchacie Muzycznego Radia.

0: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane, szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 15.
1: Czas na wiadomości.
3: Koleje podnoszą prędkość pociągów, samorządy ostrzegają mieszkańców. Andrzej Poczobut zapowiedział, że jesienią wróci na Białoruś. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią najwyższą wieżę bazyliki Sagrada Familia. Agnieszka Trajanowska-Bis. Po informacji kolei PKP PLK o podniesieniu prędkości na wybranych odcinkach linii kolejowych na Śląsku, lokalne samorządy zaapelowały do mieszkańców o szczególną ostrożność na przejazdach na ich terenie. Na przykład samorząd podrybnickiego Radlina wskazał, że przez niestrzeżony przejazd bocznej drogi od ulicy Rybnickiej w tym mieście pociągi zamiast 60 km na godzinę będą jechały z prędkością 90 km na godzinę. Przyspieszenie nastąpi już w najbliższą niedzielę, 14 czerwca i będzie dotyczyć m.in. linii 158 do czeskiej granicy w Chałupkach oraz linii 164, która ma stać się alternatywnym połączeniem pasażerskim Gliwic z Katowicami. Znana jest przyczyna śnięcia rypy w Odrze w okolicach Szczecina. Był to niski poziom tlenu w wodzie, czyli przyducha, poinformowała wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Przyducha to zjawisko typowe dla tej pory roku. Jak dodała minister, w badanych próbkach nie było złotej algi, a stan parametrów wody nie pogorszył się z powodu zrzutów ścieku. Sytuacja jest wciąż monitorowana. Na przełomie maja i czerwca z rzeki w okolicach Szczecina wyłowiono 200 kg martwych ryb. Barcelona świętuje historyczny moment. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią najwyższą wieżę bazyliki Sagrada Familia.
4: Ta katedra udowadnia na żywo, że ludzie się nie mylą, że niemożliwe staje się możliwe.
3: Wieczorem odbędzie się uroczysta inauguracja i jej poświęcenie z udziałem papieża Leona XIV. 172-metrowa iglica jest symbolicznym zwieńczeniem projektu Antoniego Gaudiego. Dokładnie w setną rocznicę śmierci słynnego architekta sprawi też, że bazylika stanie się oficjalnie najwyższym kościołem świata.
4: Ile jest tutaj detali, elementów, typowe dla Gaudiego elementy i no, jesteśmy zachwyceni, pod wrażeniem na pewno.
5: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować w ogóle. Warto przyjechać i zobaczyć.
3: Sagrada Familia wciąż nie jest w pełni ukończona. Prace wykończeniowe na zewnątrz i w środku kościoła mają potrwać jeszcze 2 lata. Kościół co roku odwiedza około 5 milionów turystów. Andrzej Poczobut, działacz mniejszości polskiej na Białorusi, ponownie zadeklarował, że we wrześniu przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi zamierza wrócić na Białoruś. W Grodnie jest mój dom, chciałbym wrócić do domu, zapowiedział Poczobut na briefingu zorganizowanym przez Wspólnotę Polską. Przez blisko 5 lat ta wspólnota współorganizowała comiesięczne akcje wsparcia Andrzeja Poczobuta, gdy ten przebywał w białoruskiej kolonii karnej. Rekordowa wygrana w Euro Millions w Belgii. Nazwiska zwycięzcy jak zwykle nie podano, ale wiadomo, że jeden z graczy wygrał niewyobrażalną kwotę blisko 175 milionów euro, trafiając 5 liczb i 2 gwiazdki. To krajowy rekord, poinformowała belgijska Loteria Narodowa, a dla marzycieli w Polsce spieszę z informacją, że gra nie jest oferowana w naszym kraju. Euro Millions to międzynarodowa loteria organizowana tylko w kilku krajach Europy, m.in. w Belgii, Francji, Hiszpanii, Austrii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
0: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
2: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Szerokości i spokojności za małymi i dużymi kółkami, a dziś w programie u nas kontrola poziomu oleju silnikowego i Amazon chce sprzedawać samochody w Europie. Ale jest sporo ale. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Sama procedura sprawdzania poziomu oleju w silniku nie jest skomplikowana, ale wymaga trzymania się kilku zasad, by odczyt był miarodajny. Auto powinno stać na równym podłożu z wyłączonym silnikiem przez kilka minut. To czas potrzebny, by olej spłynął z całego układu z powrotem do miski olejowej. Potem trzeba otworzyć maskę oczywiście i znaleźć bagnet. W pojazdach ma on charakterystyczną żółtą lub pomarańczową rączkę. Łatwo go odróżnić od innych elementów w komorze silnika. Po wyciągnięciu trzeba go dokładnie wytrzeć czystą szmatką lub ręcznikiem papierowym, a dopiero potem wsunąć z powrotem do oporu. Drugie wyciągnięcie bagnetu daje już wiarygodny pomiar. Ślad oleju na końcówce powinien znajdować się między oznaczeniami minimum a maksimum, najbliżej górnej kreski.
0: Porady ekspertów.
1: Pomiar warto wykonywać na lekko ciepłym silniku kilka minut po wyłączeniu. Wtedy olej ma odpowiednią lepkość i daje najbardziej dokładny odczyt. Poziom poniżej minimum oznacza, że silnik traci lub zużywa olej. Może to wynikać z naturalnego ubytku, ale także z wycieków czy też problemów z uszczelnieniami. Wtedy trzeba dolać tego samego oleju, jaki stosowaliśmy dotychczas. Mieszanie różnych typów potrafi zaszkodzić bardziej niż brak oleju. Zbyt wysoki poziom również jest niebezpieczny. Może świadczyć o rozcieńczeniu oleju paliwem, co jest typowym objawem usterki np. wtryskiwacz. Nadmiar oleju w silniku prowadzi do spieniania, wzrostu ciśnienia w skrzyni korbowej, a w poważnych przypadkach nawet do uszkodzenia jednostki napędowej. Teraz Amazon chce sprzedawać samochody w Europie, ale jest sporo ale.
0: Aktualności.
1: Amazon Autos, który wystartował wraz z Hyundaiem w grudniu 2024 roku, działa w ponad 130 miastach w USA. Oferuje również nowe i używane samochody marek Chevrolet, Jeep, Kia, Mazda i Subaru. Rozważając ekspansję na Europę, firma zastanawia się m.in. nad tym, jak odnaleźć się w rygorystycznym europejskim systemie regulacyjnym, który znacznie różni się od amerykańskiego. Różnice dotyczą także takich prozaicznych kwestii, jak ilość modeli na tzw. stanie. Dilerzy w Europie mają średnio do 20 aut w salonie lub przed nim, a w Stanach wiele firm oferuje ponad 200 nowych samochodów na swoim placu. W Europie nieruchomości są w cenie, bo większość gruntów jest przeznaczona pod uprawy rolne, stąd takie różnice. Ponadto wiele samochodów na starym kontynencie jest produkowanych na zamówienie. Zakup auta i wyjazd nim od razu z salonu to rzadkość. Dodatkowo Amazon w USA oferuje kupno auta bez przysłowiowego wychodzenia z domu, z czego wiele osób korzysta. Klienci mogą wszystko załatwić online, a następnie podpisać umowę i odebrać pojazd w salonie. Kiedy zatem kupimy auto od Amazona? Nie wiadomo. Firma potrzebuje czasu, by znaleźć najlepszy sposób na wykorzystanie swojego podejścia do sprzedaży samochodów w Europie. Dziękuję. Dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Martyna Baranowska, czyli artystka, która w tym roku postanowiła w końcu zadebiutować. Wcześniej z muzyką miała dużo wspólnego, ale zazwyczaj występowała jako chórki dla znanych gwiazd. Tym razem już w końcu swoje solowe dzieła nam pokazuje. Serce to jej debiutancki utwór.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Nagranie na pewno nie od debiutantów, tylko od znanych i już uznanych artystów, duet Dubs i Nelly Furtado, Torture of the Heart.

0: Słuchasz muzycznego radia.
1: Ja chodzę jak rak, trochę w spak, tak. Ja chodzę nie jak pies przy nodze. Nie chodzę jak pies, a jak kot, o, sobie chodzę tak po własnej drodze. Ja chodzę

0: chcesz. Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
3: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Pierwszy tydzień czerwca był dość słoneczny na Dolnym Śląsku, ale niestety drugi tydzień bardzo deszczowy. Taki właśnie się zapowiada. Od wczoraj bardzo deszczowo na Dolnym Śląsku. Dużo chmur i w najbliższych dniach nic w tym temacie się nie zmieni. Średnio na termometrach dziś 15 stopni. Ciśnienie stabilne wynosi 1017 hektopaskali.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
8: Po niemal pół wieku przerwy pociągi ponownie dotarły do kolejnych części Bielawy. Samorząd województwa dolnośląskiego oficjalnie otworzył zrewitalizowany fragment linii kolejowej wraz z dwoma nowymi przystankami – Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie. Oddany do użytku odcinek liczy około 4 km i stanowi część większego projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 318 w kierunku Srebrnej Góry. Mówi obecny na uroczystości otwarcia linii Stanisław Bukowiec, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
9: Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować panu marszałkowi i zarządowi województwa tych właśnie inwestycji. Inwestycji, które tak naprawdę poprawiają komunikację na Dolnym Śląsku. Poprawiają również bezpieczeństwo, dlatego że część pasażerów przesiada się z samochodów na połączenia kolejowe. Dzięki temu też mogą w sposób szybszy skomunikować się z miejscami, z których korzystają, ze szkołami, z miejscami pracy czy z urzędami. To ważne, dlatego jako rząd, jako Ministerstwo Infrastruktury bardzo dużą wagę przykładamy do rozwoju linii kolejowych w Polsce. W tym roku mamy rekordowy budżet, ponad 100 miliardów złotych, które w znacznej części, w blisko połowie właśnie inwestujemy w polską kolej. Budujemy nowe połączenia kolejowe, modernizujemy linie, przywracamy do takich miejsc również jak to nowe połączenia, które przez 20-30 lat były nieczynne. Wszystko po to, żeby było bezpiecznie, żeby było więcej pasażerów.
10: Bardzo ważne połączenie pod względem turystycznym, ale też takim, które dopuszcza tlen właśnie do takich gmin, takich miast jak Bielawa.
8: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
10: To, co myślę istotne, charakterystyczne, to nazwy przystanków, które są. Pan burmistrz bardzo mocno zabiegał i walczył o to, pomimo tego, że wszyscy klejarze się uwzięli i nie chcieli tych nazw sprofilować pod kątem turystycznym, tak jak Bielawa Jezioro czy Bielawa Góry Sowie, które jednoznacznie wskazuje na atrakcję turystyczną, ale też daje jasny komunikat pasażerowi, gdzie ma wysiąść, w którym punkcie podróży. I myślę, to jest taki element drobny, ale charakterystyczny dla tych dwóch przystanków.
11: Minęło blisko pół wieku, od kiedy po linii kolei Sowogórskiej przejechał ostatni pociąg pasażerski do Srebrnej Góry.
8: Andrzej Hordej, burmistrz Bielawy.
11: Znajdujemy się na terenie kempingu Sudety w Bielawie i mam nadzieję, że pociąg, który dzisiaj już podjechał pierwszy raz na tą stację, a od niedzieli ruszy regularnym rejsem do Bielawy Jezioro i do Bielawy Góry Sowie spowoduje, że napłyną tutaj turyści i że miasto będzie się ożywiać, korzystając właśnie z tej branży. Piszemy dalszą historię, kolejne dwa przystanki w Bielawie, więc już będziemy mieli cztery i to będzie miasto, które ma jedną z większą liczbę przystanków na Dolnym Śląsku.
12: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Teraz sport. Młodzicy MKS Basket Szczabno-Zdrój awansowali do turnieju finałowego Mistrzostw Polski. Zespół prowadzony przez Michała Bożemskiego znalazł się w gronie 8 najlepszych drużyn w kraju. W turnieju półfinałowym koszykarze ze Szczabna-Zdroju pokonali m.in. zespoły z Warszawy, Pabianic oraz Krakowa.
13: W walce o awans wystartowały łącznie 32 zespoły wyłonione ze 160 klubów w całym kraju. Koszykarze ze Szczawna jak burza przechodzili kolejne etapy, żeby ostatecznie znaleźć się w grupie finałowej, która na początku czerwca zmierzyła się w finałowym turnieju w Słupsku.
14: Tutaj nie ma słabych zespołów na tym etapie i tak naprawdę czasem detale decydują o tym, czy ktoś się dostanie, czy ktoś nie. Udało nam się w turniej półfinałowy, bo jakby cała droga skupia się na tym, że są rozgrywki jakby makroregionu, później są rozgrywki ćwierćfinału Mistrzostw Polski, półfinału i na końcu finał 8 drużyn.
13: Powiedział Michał Bożemski, trener młodych koszykarzy ze Szczabna-Zdroju. Półfinałowy turniej klub zorganizował we własnej hali, gdzie koszykarze trenera Bożemskiego wygrywali kolejne mecze. Sprawa nie była łatwa, bo wymagała pokonania wyżej notowanych rywali.
14: Gdzie między innymi pokonaliśmy taką wielką szkółkę, jeden z najlepszych klubów młodzieżowych w Polsce, Młode Dziki Warszawa, czyli takie zaplecze jakby ekstraklasowej drużyny. Udało się pokonać Pabianice, udało się pokonać i Kraków, więc to są dużo większych miast, więc ta droga była naprawdę trudna.
13: W finale Mistrzostw Polski rozegranym w pierwszych dniach czerwca w Słupsku młodzi koszykarze ze Szczawna nie mieli już tyle szczęścia i zajęli ostatnie 8 miejsce. Aktualnie w klubie w Szczawnie-Zdroju trenuje około 80 młodych adeptów koszykówki. Ze Szczawna-Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
8: Na koniec ważna informacja dla turystów, którzy w środę zaplanowali sobie wycieczkę na wodospad Podgórnej w Przesiece w gminie Podgórzyn. 11 czerwca przy wodospadzie będą prowadzone prace gospodarcze niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym nad wodospadem odwiedzającym. Planowane jest całkowite zamknięcie terenu wokół wodospadu w godzinach od 8 do 15.
12: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hey, what's up? It's Felix Jehn, and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Zaprasza Dacia Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
8: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości?

0: Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas twoja praca ma znaczenie.
2: Po reklamie. Muzyczne radio.
3: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Męskie Granie Orkiestra, rok 2017. Organek Piotr Rogucki, Monika Brodka, Nieboskłon. Jeszcze wtedy Męskie Granie wydawało jeden singiel, a już teraz w tym roku dostaliśmy dwa takie nowe single.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Wracamy do nowości od polskiej świetnej artystki, którą doskonale znamy z piosenki Solo, z którą reprezentowała nas na Eurowizji. Blanka powraca z kolejnym letnim hitem Dance to This.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
2: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 16.
0: Czas na wiadomości.
5: Synoptycy znów ostrzegają przed silnym deszczem i burzami. Rolnicy narzekają z kolei na suszę. Mówią, że to będzie trudny rok. Zamieszki w Belfaście po brutalnym ataku nożownika. Agnieszka Trojanowska, BIS. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami dla 9 województw. Od warmińsko-mazurskiego przez mazowieckie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Alerty obowiązują najpóźniej do jutrzejszego popołudnia. W związku z taką pogodą swój alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które rozesłało także SMS-y do przebywających na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. RCB ostrzega przed burzami z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru. Rolnicy już wiedzą, że to będzie trudny rok. Mówią o suszy, która daje się we znaki praktycznie w całym kraju i będzie miała wpływ na wielkość plonów, tłumaczy Mariusz Wypij, specjalista do spraw agrotechniki z Agrosieci na Kujawach.
6: Susza jest i to niewątpliwa. My dokonujemy pomiaru opadów na naszej stacji Meteo. W tej chwili mamy o 60% niższe opady rok do roku w porównaniu do 2025. To naprawdę, to jest katastrofalne. Ubiegłoroczne opady nie były jakieś fenomenalne. Natomiast to, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
5: Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Zamieszki w Belfaście po ataku nożownika. Według policji ofiara straciła oko. Sąd ujawnił imię i nazwisko podejrzanego, to Sudańczyk Hadi Alodit. Mężczyzna pojawił się rano w sądzie w Belfaście. Podczas posiedzenia pomagał mu arabski tłumacz. 30-letni mężczyzna odmówił skorzystania z pomocy prawnika. Według policji, gdy po ataku trafił do szpitala, powiedział medykom opatrującym mu rękę, że ich zabije. Brytyjski premier Keir Starmer potępił to, co działo się w Belfaście ubiegłej nocy. Powiedział, że akty przemocy i podpalenia są całkowicie nieuzasadnione. Starmer zastrzegł jednak, że ludzie są słusznie wstrząśnięci brutalnym atakiem nożownika, do którego doszło w poniedziałek w nocy na północy stolicy Irlandii Północnej. Oddala się zawieszenie broni w Iranie. Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. To z kolei odpowiedź na uderzenie USA, które były odpowiedzią Waszyngtonu na zastrzelenie amerykańskiego helikoptera. Wymiana ciosów może zagrozić porozumieniu pokojowemu. Rzecznik irańskiego resortu dyplomacji przekazał, że wysiłki dyplomatyczne nie mogą być kontynuowane, dopóki dochodzi do naruszeń trwającego zawieszenia broni. A prezydent USA przekazał, że Teheran negocjuje zbyt długo i teraz za to zapłaci. Trwają ostatnie mecze play-off koszykarskiej Orlen Basket Ligi. Już wkrótce wszystko będzie jasne, ale okazuje się, że nie brakuje niespodzianek, o czym Mateusz Stanicki.
3: W play-offach trwają teraz spotkania o pierwsze i o trzecie miejsce. W obu pojedynkach grają ekipy z Warszawy i obie zaliczyły na początek wpadki. Najpierw o wczorajszym meczu, w którym o trzecie miejsce walczą stołeczne Dziki z AMW Arką Gdynia. Górą okazała się w tym spotkaniu ekipa z nadmorza, która zwyciężyła 89-84. I to pomimo tego, że faworytem byli warszawianie, którzy w sezonie zasadniczym w tabeli uplasowali się wyżej niż rywale. Wcześniej w meczu o pierwsze miejsce też doszło do niespodzianki, gdy broniący tytułu koszykarze Legii przegrali u siebie pierwszy finałowy mecz o Mistrzostwo Polski z Orlen za Stalem Zielona Góra 74-77. Dziś kolejne spotkanie i emocji na pewno nie zabraknie. Mecz w hali Osir-Bemowo rusza o 20:15.
5: Pierwszy rewanż w spotkaniu o brąz w piątek.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: life. Reklama.
1: Nieważne, na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
2: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie, bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń 453 673 318. Lokalna praca, stałe godziny, pewne zatrudnienie.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

12 minut po godzinie 16 to odpowiednia pora, żeby rozpocząć nasze spotkanie codzienne z programem Best Of, który trwa godzinę aż do godziny 17. W rytmie najlepszych z najlepszych rozgrzewamy się do najnowszego notowania Hit Planety, które rozpocznie się już po godzinie 17. A my wracamy do muzyki i przed nami bracia Kacperczyk, Hubert, Kaja, Wiatr.

O nowych piosenkach i równie nowych płytach, o muzycznych duetach i planach na przyszłość. Tu i teraz w kolejnym odcinku Music News. Tomek Dutkiewicz, witam i zapraszam. Zaczynamy od nowej piosenki Sarsy. Po sukcesach ostatniej płyty Miało być jak w filmie oraz współpracy z Markiem Dyjakiem czy też z zespołem T-Love, artystka nie zwalnia tempa. Teraz otwiera nowy muzyczny rozdział Nostalgia Era i pyta o rzeczy, które zostają na dłużej. Czy będziemy się pamiętać? To popowy numer napisany z miejsca tęsknoty, za czasem, za bliskością, za poczuciem, że pewne chwile warto nosić ze sobą wiecznie. Utwór wyrasta z tęsknoty milenialsów, z generacyjnej potrzeby zatrzymania czegoś, co przemija po prostu zbyt szybko. Singiel opowiada nie tylko o kryzysie w związku. To pytanie zadane ponad logikę zakończenia. Wiara, że dusze, które do siebie pasują, odnajdują się na nowo. W każdym kolejnym wcieleniu, mówi Sarsa. Singiel otwiera w mojej twórczości erę nostalgii, która nie odbiera nadziei i wiary w drugie szanse. Także wtedy, gdy logika mówi, że to już po prostu koniec, dodaje artystka. Pozostajemy przy nowościach. Po 13 latach od nagrania piosenki If I Lose Myself, Alesso i One Republic wracają z nowym hitem. Efektem ponownego spotkania artystów jest numer In Your Eyes, pełen emocji, nostalgii i euforii. Singiel, który nawiązuje do złotej ery muzyki dance i

i kontynuuje jedną z najbardziej cenionych współprac na styku elektroniki i muzyki pop. Nowy utwór jest kolejnym rozdziałem muzycznej historii tworzonej przez Alesso i frontmana One Republic, Ryana Tedera. Wcześniej artyści wspólnie nagrali takie utwory jak If I Lost Myself, Colin Lost My Mind z Sebastianem Ingrosso, a także utwór Scars. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że wreszcie możemy wydać ten utwór. Za każdym razem, gdy mam okazję pracować z Ryanem i One Republic, dzieje się coś wyjątkowego. Ten singiel jest powrotem do złotej ery. Minęło sporo czasu, ale gdy znów spotkaliśmy się w studiu, wszystko przyszło bardzo naturalnie. In Your Eyes to utwór, który zostanie z ludźmi na długo, powiedział Alesso. Jest tylko garstka osób, z którymi tworzę muzykę i od pierwszej chwili wszystko działa bez wysiłku. Alesso jest jedną z nich. Praca nad tym utworem przypomina kontynuowanie rozmowy, której nigdy tak naprawdę nie skończyliśmy, dodaje Ryan Tedder. In Your Eyes od Alesso i One Republic już do posłuchania w muzycznym radiu. Music News. Po premierze i gorącej reakcji fanów w mediach społecznościowych singiel Black Prada Dress oficjalnie rozpoczyna nowy rozdział w karierze Ellie Goulding. Utwór jest pierwszą zapowiedzią 6. albumu studyjnego artystki, który ukaże się 4 września. Black Prada Dress zgłębia napięcie pomiędzy tym, jak jesteśmy postrzegani, a rzeczywistością. To przenikliwy i świadomy własnej narracji portret różnych wersji nas samych, które tworzymy, by przetrwać, funkcjonować i chronić się przed światem. Black Prada Dress doskonale oddaje charakter albumu I Know Too Much, opowiada Ellie. Płyta zrodziła się z refleksji, że czasem możemy wiedzieć zbyt wiele. W niewiedzy jest pewien rodzaj wolności. Ten album to zbiór utworów powstałych w przełomowym momencie mojego życia, kiedy jednocześnie poczułam siłę płynącą z wiedzy, ale i uświadomiłam sobie, że wiele dała mi w przeszłości wolność wynikająca z niewiedzy, dodaje artystka. To na koniec chwytajcie nasze gorące premiery, które już trafiają na playlistę muzycznego radia. 18's You Got The Look, Lost Frequencies, Leave It All i Gibbs, Ego i For Money z nagraniem Ostatni Dzień Lata. Tomek Dudkiewicz, Music News, dziękujemy za uwagę, do miłego następnego.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Dziś deszczowo i pochmurnie na Dolnym Śląsku, tak będzie do końca dnia, a patrzymy na kolejne dni, one również zapowiadają się deszczowe i pochmurne. Termometry mają wskazywać średnio 16 stopni, tak jak dziś. Jeżeli chodzi o ciśnienie, ono jest stabilne, wynosi 1017 hektopaskali, jakość powietrza bardzo dobra.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
6: 5 szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lubin otrzymało nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć zdalnych i hybrydowych. Łącznie do placówek trafiło 45 specjalistycznych zestawów zakupionych w ramach inwestycji finansowanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
7: Nowe wyposażenie otrzymały szkoły w Niemstowie, Szklarach Górnych, Krzeczynie Wielkim, Raszówce i Siedlcach. Dzięki temu nauczyciele zyskali dodatkowe narzędzia do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a szkoły są lepiej przygotowane do nauczania zdalnego i hybrydowego. Jak podkreśla rzeczniczka gminy Lubin Sylwia Rozkosz.
8: Każdy zestaw składa się z tabletu graficznego, słuchawek z mikrofonem, także mikrofonu umożliwiającego zbieranie dźwięku z całej sali. Jest tam też kamera, wysoki statyw oraz koncentrator USB.
7: Najwięcej sprzętu trafiło do szkoły podstawowej w Niemstowie, 17 zestawów, a placówka w Szklarach Górnych otrzymała 10, szkoła w Krzeczynie Wielkim 7, w Raszówce 6, a w Siedlcach 5. Program realizowany jest w ramach inwestycji dotyczącej wyposażenia szkół w nowoczesną infrastrukturę informatyczną. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości kształcenia oraz zwiększenie możliwości wykorzystania technologii cyfrowych w edukacji. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Teraz sport i motoryzacja. Rajd AMG Rally Karkonosze już w ten weekend. W sobotę Jelenia Góra stanie się ponownie stolicą rajdowych emocji. Niestety będą też utrudnienia w ruchu. Informuje Marcin Ryłko, rzecznik Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze.
9: W sobotę na ulicach Jeleniej Góry przeprowadzony zostanie odcinek specjalny rajdu, tak zwany odcinek Zabobrze. Zmieniona zostanie czasowo organizacja ruchu w obszarze dróg na tym największym jeleniogórskim osiedlu. I tak, w godzinach między 16 a 20.30 zamknięty zostanie dla ruchu pojazdów odcinek drogi krajowej numer 5 od skrzyżowania z ulicą Grażyny Bacewicz, czyli na wysokości sklepu Aldi, do przejścia dla pieszych na krzyż milenijny. Zamknięty zostanie również odcinek ulicy Ogińskiego od skrzyżowania z ulicą Grażyny Bacewicz, czyli na wysokości Urzędu Skarbowego, do zjazdu na teren sklepu Leroy Merlin oraz zamknięta będzie tak zwana konieczynka, czyli skrzyżowanie na estakadzie zabobrzańskim. Ruch tranzytowy w tym czasie odbywać się będzie od strony Wrocławia, z węzła Grabarów ulicą Wincentego Pola w kierunku Alei Solidarności i dalej do ulicy Różyckiego. Ruch z kierunku Szklarskiej Poręby skierowany zostanie ulicą Różyckiego do Wincentego Pola.
6: W czasie rajdów wprowadzone zostaną również zmiany w komunikacji miejskiej. W sobotę od 16 do 21 zostaną zawieszone kursy linii numer 10 do przystanku Dziwiszów Górny Pętla. Linia numer 1 kursować będzie z pominięciem przystanków Kilara oraz Sztrala w niedzielę w związku z drugim dniem rajdu, który przeniesie się na drogi powiatu karkonoskiego w godzinach od 7.30 do 18. Kursy linii 23 do Chrośnicy zostaną skrócone do przystanku Czernica Kościół. Na koniec dwa przedstawienia, nie tylko dla młodych widzów. Proponuję w najbliższy weekend Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze. W sobotę o godzinie 16 obejrzymy wesołe leśne przygody Tymoteusza. Tym razem wybierzemy się z Tymkiem na grzybobranie do lasu, gdzie na naszego bohatera czeka wiele niespodzianek. Zapraszają aktorzy.
1: Tymoteuszu, Tymoteuszu, gdzie jesteś?
10: Tutaj, tatku, jestem, tutaj!
1: A co ty tu robisz do Wielkiej Niedźwiedzicy?
10: Siedzę, tatku.
1: Siedzisz, siedzisz, co? Jajka wysiadłeś, czy co? Co to znaczy?
10: To znaczy, tatku, znaczy, że wysiaduję.
1: Jajka?
10: A nie, nie, tylko jedno.

0: Zapraszamy do Zdrojowego Teatru Animacji na spektakl pod tytułem
1: Leśne Przygody Tymoteusza
0: na godzinę 16.
2: Natomiast w niedzielę na scenie Zdrojowego Teatru Animacji opowieść o brzydkim, odtrąconym i niechcianym kaczątku, które po wielu przykrych przygodach zmienia się w królewskiego łabędzia. Początek przedstawienia pod tytułem Brzydkie Kaczątko o godzinie 16 w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze. Tą informacją kończymy dzisiejsze raporty Regionalne Muzycznego Radia. Przed nami jeszcze wiadomości, jak minął dzień po godzinie 20, a na kolejne raporty regionalne zapraszamy jutro rano. Do usłyszenia.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Hey, this is Albert Soler, and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
3: No i stało się.
4: Spokojnie, takie sytuacje się zdarzają.
5: Ultima Auto. Zajmie się twoim autem kompleksowo. Bezgotówkowa likwidacja szkód komunikacyjnych, bez stresu i zbędnych formalności. Naprawy blacharsko-lakiernicze, PDR, usuwanie wgnieceń bez lakierowania i drobne naprawy lakiernicze metodą SPOT.
6: Teraz jak nowe.
5: Dokładnie. Ultima Auto. Jelenia Góra, Pałata 1. Oddaj auto w dobre ręce.
7: Po reklamie.
8: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

Blue i jak z bajki. Dziś na Dolnym Śląsku na pewno pogoda nie jest jak z bajki, ale obiecujemy, że po 17 muzyka na pewno będzie jak z bajki. Z bajki, w której są tylko najnowsze hity, bo już za moment rozpocznie się najnowsze notowanie Hit Planety w muzycznym radiu, czyli topowej 40 z premierami, nowościami i oczywiście ze wspomnianą topową 40 czeka już na Was Sebastian Wysoczański, a na zakończenie dzisiejszego spotkania z Best of kilka naprawdę świetnych numerów, m.in. Manchester, Beyoncé, Glockenbach, więc koniecznie zostańcie z nami. A ja dziękuję Wam za dzisiejsze środowe popołudniowe spotkanie. Marta Wojtunik, do usłyszenia.

0: Nocne Radio. Reklama.
1: Rokitki, świętuj z nami. Szóste urodziny salonu płytek ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa. Płytki?
1: Rokitki, świętuj z nami. Szóste urodziny salonu płytek ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 17.
0: Czas na wiadomości.
4: Poważna susza rolnicza i hydrologiczna w kraju. Rolnicy załamują ręce. Polski prezydent dostał zaproszenie na urodziny Trumpa. Nowa moda, polska kronika głębokich uczuć, to nowa wystawa w Łodzi. Agnieszka Trojanowska-Bis. Suszą przejmują się rolnicy, mówią o trudnych miesiącach i całym roku. Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Już wiadomo, że plony zbóż będą niższe o 30%, a rzepaku nawet o 50%. Rolnicy rozkładają ręce.
5: Jaki ten rok dla rolników?
6: Bardzo ciężki, bardzo będzie chyba, jak to się mówi, no lichy. Się nie rozkrzewiły rzepaki. Główne pędy strzeliły od razu do góry, później troszeczkę się rozkrzewiły i to wszystko. Susza zrobiła, przymrozki pomogły.
4: W Polsce nie ogłoszono ogólnokrajowego stanu klęski żywiołowej. Z powodu suszy jednak odnotowuje się poważną suszę rolniczą i hydrologiczną. Prezydent Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa i w niedzielę wybiera się do USA. To informacja prosto z Pałacu Prezydenckiego. Weekendowa wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. Wylot prezydenta zaplanowano w dniu imprezy urodzinowej Trumpa, czyli w niedzielę. Niespodzianki nie było. Koalicja rządząca obroniła szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Jego odwołania domagał się PiS, ale sejmowa większość odrzuciła wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych. Minister Kierwiński stwierdził, że wraca do pracy.
7: Przez te 3 lata czyścimy bagno, które zostaliśmy w tym resorcie i w służbach podległych. Wyprowadzamy kryzys kadrowy z policji, skutecznie wreszcie bronimy naszej granicy, rozwijamy obronę cywilną.
4: Była to już druga próba odwołania, jaką PiS podjął wobec ministra Kierwińskiego. Sagrada Familia w Barcelonie czeka na odwiedziny

0: Leona XIV papież poświęci dziś 172-metrową najwyższą wieżę kościelną świata. Symbolicznie zakończy to trwającą 144 lata budowę bazyliki. Hiszpanie czekali na ten moment. Sagrada Familia to jeden z symboli naszego kraju, mówią Javier i Maria, którzy na uroczystości przylecieli z Alicante.
1: Byliśmy 4 lata temu, 2 i wróciliśmy, a oni ciągle ją budują i ulepszają. To tak, jakby to był zawsze ten pierwszy raz. To właśnie jest wyjątkowe, to cud. Nie mam takich emocji w stosunku do innych ważnych zabytków na świecie, ale ten zawsze mnie zachwyca. Nieważne ile razy tu jestem, zawsze mnie zachwyca.
0: Dziś przypada 100. rocznica śmierci twórcy Sagrada Familia, architekta Antoniego Gaudiego. To ma być największa taka wystawa w Polsce. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w najbliższą sobotę rusza ekspozycja Nowej Mody Polskiej. Kroniki głębokich uczuć. To kolekcja prac ponad 50 projektantów zgromadzona przez muzeum przez ostatnie 7 lat. Przed otwarciem wystawy zwiedzał Bartosz Kądziałka.
2: Marcin Różyc, kurator wystawy.
3: Jaka jest współczesna moda polska?
2: Jest bardzo autobiograficzna. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni i tworzy perły, które dla mnie są symbolem łemkowskich.
0: Wystawę będzie można oglądać przez cały najbliższy rok.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio. Kochamy muzykę. A po 17:00 mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
5: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
4: Hit Planeta startuje na dobre.
6: Hey, hi, hello. Tak przywitałby się pewnie jakiś czas temu Sean Baker ze swoim fantastycznym utworem, ale to stare czasy. My dziś spoglądamy na te najnowsze piosenki w połowie tygodnia i polecamy się przez najbliższe 3 godziny na Hit Planecie właśnie. Sebastian Wysoczański, dzień dobry, witajcie. W połowie tygodnia mamy dla was 3 godziny pod znakiem najnowszej muzy i od tego dzisiaj zaczynamy. A zaczynamy od polskiej piosenki, która zajęła miejsce w naszej poczekalni. Co chcę, to mam. Babie Lato, Natalia Grosiak, Bella Katia. Posłuchajcie.
7: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tobą.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia lub marketing. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź na kans.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
0: Po reklamie.
5: Hey, what's up? This is Fergie Ferg.
6: What's up?
7: We are
6: TNCE.
8: Hey, everyone. It's Selena Gomez.
9: Hello there. We're 21 Pilots.
10: Hi, we are Radio Killer, and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
11: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
12: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

0: Granie zatytułowane Torture of the Heart w muzycznym radiu to już jest pierwsza część naszego dzisiejszego spotkania i nowość, która melduje się na miejscu 40. Do tej piosenki na pewno będziemy wiele razy jeszcze wracać.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: A na horyzoncie Omar Duro z nagraniem Over It.

0: Holly Humberstone i White Noise w muzycznym radiu. Tak gramy w pierwszej części naszego środowego spotkania, a my zabieramy was do świata każdego dnia po 17 najnowszej muzy. Zanim wybierzemy się jeszcze w głąb naszego dzisiejszego zestawienia, to małe przypomnienie tego, jak na podium graliśmy wczoraj.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Przed godziną 20, między innymi Moonlight, mieliśmy szansę usłyszeć. Leonie, Marcus and Martinez na miejscu trzecim, krótki fragment, tak, dla przypomnienia, na już, na teraz. A na miejscu drugim Robin Schulz i Better Times. To kolejny utwór, który ma szansę okazać się hitem tego lata, tych wakacji. Mocno trzymamy za Robina Schulza kciuki. Better Times, miejsce drugie. Ale Farben z utworem Heroes of the Night. To wczorajszy numer 1, polecamy i mamy nadzieję, że również dziś ta piosenka powalczy o sam szczyt naszej listy.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Seven Heaven Legica zaprasza na Noc Legend Protektora Głogów. Sobota, 13 czerwca. Wystąpią legendy klubów Protektor, Spider, Alex, Vinalogic i nasi rezydenci. Imprezujemy na dwóch parkietach. A do 22.30 panie wejdą za darmo. Seven Heaven Legica.
3: Bad kids never sleep. Po reklamie.

najnowsza piosenka od Mroza, która podbija zarówno polską listę przebojów Top 30 PL, jak i właśnie hit planetę. O tym mówimy teraz. Nie ma miejsca jak dom i Mrozu prosto z miejsca 36. To pierwsza część dzisiejszego lądowania w towarzystwie takich nowości jak Hush, Meghan Trainor.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
5: Po reklamie.
6: Hi, we are Bleng and Jones.
7: Hello, here Jane.
8: Hi, this is Dave Gahan from Depeche Mode.
9: How are you? I'm Nelly Furtado.
10: Yo, yo, yo, everybody. Here's Rico Benasconi and you are listening to Hit Planeta on Muzyczna Radio, my favorite radio station.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Bausa i Magnetic w muzycznym radiu. To druga dzisiejsza nowość, która melduje się na pozycji 31. I mam nadzieję, że ten utwór lada moment będzie na dobre bujał falami naszej stacji i pojawiał się w tym okresie coraz częściej. Bausa do posłuchania dziś z pozycji, jak wspomniałem, 31. No i w tej pierwszej części naszego środowego spotkania jeszcze Talk to You. Za chwilę Ania Szlagowska z nagraniem Ile. To debiutantka w muzycznym radiu, ale jaka debiutantka. Ta piosenka podoba nam się z każdym kolejnym przesłuchaniem coraz bardziej i mocniej. Zatem gramy.

0: Nobody Else w Muzycznym Radiu. Tak, gramy na finał pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania, a to oznacza, że z kolejnymi nowościami wracamy już po wiadomościach.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
2: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Nieważne, na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
4: Seven Heaven Legica zaprasza na Noc Legend Protektora Głogów. Sobota, 13 czerwca. Wystąpią legendy klubów Protektor, Spider, Alex, Vinalogic i nasi rezydenci. Imprezujemy na dwóch parkietach, a do 22.30 panie wejdą za darmo. Seven Heaven Legica.
5: Bad kids never sleep.
6: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 18.
7: Czas na wiadomości.
8: Związki zawodowe chcą większych podwyżek niż zapowiedział premier. Wzrosła liczba wypadków przy pracy aż o 1/5. Łódź zaprasza na nową, największą w Polsce wystawę krajowej mody. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związkowcom nie podobają się rządowe plany podwyżek ani pensji minimalnej, ani płac w budżetówce. W obu przypadkach rząd planuje na przyszły rok 3% wzrosty. Najniższa krajowa miałaby wzrosnąć o niespełna 150 zł do 4950 zł brutto, mówi wiceprzewodniczący OPZZ-u Sebastian Koćwin.
9: Gniew pracowników sfery finansów publicznych jest naprawdę coraz większy. Dowodem na to na przykład sytuacja w zakładzie ubezpieczeń społecznych, gdzie trwają przygotowania do strajku ostrzegawczego.
8: Związkowcy domagają się zarówno większej podwyżki płacy minimalnej, jak i większej podwyżki płacy w budżetówce. W pierwszym kwartale roku wzrosła liczba wypadków przy pracy. Poszkodowanych było o blisko 1/5 więcej niż przed rokiem, podaje Główny Urząd Statystyczny. Najczęstszą przyczyną wypadków było nieprawidłowe zachowanie się pracownika. Inne powody to m.in. niewłaściwa organizacja stanowiska pracy czy stan psychofizyczny pracowników. Resort obrony rzuci wszystkie dostępne środki na front walki z dezinformacją w sprawie programu SAFE, zapowiada minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To dlatego, że ostatnie dni przyniosły, jak to ujął, wzrost aktywności adwersarzy ze wschodu. W zeszłym roku NASK zgłosił ponad 46 tysięcy materiałów zawierających dezinformację, ale tylko 12% z nich zostało usuniętych z sieci. Tomasz Fęskę.
10: Część dezinformacji znalazła posłuchu polskich polityków, mówi szef MON-u. To m.in. kłamstwa, że sprzęt kupowany w ramach SAFE dostanie Ukraina.
11: Sprzęt SAFE nie trafia na Ukrainę. Pieniądze z SAFE-u nie mogą być przekazane na Ukrainę i nie będą.
10: Bo jak mówi Kosiniak-Kamysz, uniemożliwia to konstrukcję programu i dodaje, że na SAFE nie zarobili też Niemcy.
11: Gdzie jest ten słynny Rheinmetall z miliardami z polskiego SAFE? To było wierutne kłamstwo.
10: Pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czernecka mówi o szerokiej operacji sterowanej ze wschodu.
12: Cel jest jeden. Rozbujać nastroje społeczne i doprowadzić do osłabienia naszych sojuszy. Jest obrzydzana Unia Europejska. Próba skłócenia z Ukrainą. To wszystko w zderzeniu z faktami daje czarno na białym, kto ma rację, a kto kłamie.
10: Bo kontrakty z SAFE na 120 miliardów złotych rozwijają polski przemysł i wzmacniają polską armię.
8: GoProwcy ostrzegają przed trudnymi warunkami w Beskidach. W górach po intensywnych opadach deszczu jest bardzo ślisko i błotniście, a to nie sprzyja wędrówkom. Dzisiaj poważnie ograniczona była widoczność. To ma być największa taka wystawa w Polsce. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w najbliższą sobotę rusza ekspozycja Nowa Moda Polska – Kronika Głębokich Uczuć. To kolekcja prac ponad 50 projektantów gromadzona przez muzeum przez ostatnich 7 lat. Z kuratorem wystawy Marcinem Różycem rozmawia Bartosz Kądziołka.
13: Jaka jest współczesna moda polska?
14: Jest bardzo autobiograficzna. Projektanci nie opowiadają już o krajach, krajobrazach, które zobaczyli podczas podróży, tylko opowiadają to, co jest w nich. Dlatego na przykład Gosia Baczyńska opowiada o wysiedleniach po konferencji jałtańskiej 1945 roku. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni.
8: Wystawa potrwa do maja przyszłego roku.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: A po 18:00
2: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
0: Posłuchajcie propozycji z naszej poczekalni. To Vlo, I'm your girl, right? Oraz We Are The Light od David Vendetti. To są dwa utwory, które otwierają drugą część środowego zestawienia. I'm your...

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
0: Po reklamie.
3: Hello, this is Son of Legend.
4: Hi, hello, this is Kate Ryan.
5: Hello, Poland, this is DJlicious.
6: Hello, my name is Emma Bill.
7: Hi, this is Dr. Kucho, and this is Hit Planeta on Muzyczna Radio. Hit Planeta.

Shakira w muzycznym radiu w drugiej części hit planetarnego zestawienia. To jest utwór, po który dzisiaj sięgamy na pozycji 24. Hit Planeta. A projekt Almost Monday pojawia się piętro wyżej. No More Regrets. Posłuchajcie ponownie.

0: Reklama.
1: Seven Heaven Legnica zaprasza na Noc Legend Protektora Głogów. Sobota, 13 czerwca. Wystąpią legendy klubów Protektor: Spider, Alex, Vinalogic i nasi rezydenci. Imprezujemy na dwóch parkietach. A do 22.30 panie wejdą za darmo. Seven Heaven Legnica.
2: Bad kids never sleep.
0: Po reklamie.
3: Hey guys, I'm Kaigo.
4: Hey guys, I'm Zara Larsson.
5: Hey, it's Martin George.
6: Hi everybody, this is Lia Ru.
7: Hey everybody, my name is Klaas and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio.
8: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

Away w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Na horyzoncie Heaven on Your Mind to Kygo, a my za moment będziemy sięgać po pierwszą dzisiejszą premierę. Zostańcie koniecznie z nami.

0: Skygo i Heaven on Your Mind, obiecany przed momentem i obiecana w zasadzie premiera.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Po raz pierwszy na Hit Planecie Meduza i Rani z nadgraniem Silence.

0: Blanka i Dance to This, kolejna nowość, którą już możecie posłuchać w muzycznym radiu, na którym już możecie głosować na hit planecie. Blanka, oczywiście mamy nadzieję, że coraz częściej będzie pojawiała się u nas. My natomiast teraz szybciutko spoglądamy w górę, a tam Yearbook z miejsca 18, Babylon.
1: Hit planeta. Najnowsza

Lucas Graham w muzycznym radiu i Second Chance, a my zbliżamy się do wiadomości, one punktualnie o godzinie 19. Do tego czasu jeszcze na pewno polski utwór, który absolutnie, co by nie mówić, podbija wasze serca. Kuba i Kuba Stygnie, Lato, już teraz w muzycznym radiu.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Seven Heaven Legica zaprasza na Noc Legend Protektora Głogów. Sobota, 13 czerwca. Wystąpią legendy klubów Protektor, Spider, Alex, Vinalogic i nasi rezydenci. Imprezujemy na dwóch parkietach. A do 22.30 panie wejdą za darmo. Seven Heaven Legica.
2: Bad kids never sleep.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 19.
0: Czas na wiadomości.
4: Prawie każde dziecko doświadczyło przemocy rówieśniczej, mówi najnowszy raport. Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. Rolnicy pod lupą GUS-u. Badanie ma wskazać, jak zmienia się polskie rolnictwo. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 9 na 10 polskich uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. Mówi o tym Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która przeprowadziła badanie wśród 140 tysięcy polskich uczniów. O jakie formy przemocy chodzi, o tym Cezary Jaszczyk, który zapoznał się z raportem.
5: Mówimy zarówno o przemocy fizycznej, biciu, dręczeniu, znęcaniu się, ale też szeroko pojętym hejcie, wyszydzaniu i naśmiewaniu. Tych ostatnich zachowań jest najwięcej. I to w tak zwanym realu, mówi współautor badania, socjolog Szymon Wójcik.
6: Nasze badanie pokazuje, że częściej jednak wydarza się ta przemoc w bezpośrednim kontakcie. Stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo, w klasie, w szkole, jak i w internecie.
5: Jeśli rówieśnicy i dorośli zawiodą, są też inne sposoby na szukanie wsparcia, miejsca, do których można zgłosić się po pomoc.
7: Nasz telefon to nie tylko telefon, ale także czat, także wiadomość e-mail. Także pisemnie. Warto wtedy zajrzeć na stronę 116-111.pl. No i oczywiście przez całą dobę jesteśmy też dostępni pod numerem telefonu 116-111.
5: Mówiła Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111.
4: Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. Tak odpowiedzieli na uderzenia USA, które były z kolei odpowiedzią Waszyngtonu na zestrzelenie amerykańskiego helikoptera. Rzecznik irańskiego resortu dyplomacji przekazał, że wysiłki dyplomatyczne nie mogą być kontynuowane, dopóki dochodzi do naruszeń trwającego zawieszenia broni. Nowe terapie onkologiczne, w tym na raka prostaty i płuc, będą refundowane od lipca. Dokładny projekt Ministerstwo Zdrowia ogłosi jutro. Resort aktualizuje listę refundacyjną co 3 miesiące. Są na niej leki i terapie, do których pacjent otrzymuje dopłatę z NFZ-u albo otrzymuje je bezpłatnie. 120 tysięcy gospodarstw rolnych bierze udział w badaniu przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. Wyniki posłużą nie tylko do oceny, jak zmienia się polskie rolnictwo, ale też do kształtowania wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Agnieszka Wynarska.
8: Tak duże badanie, bo obejmujące 120 tysięcy gospodarstw rolnych. GUS robi raz na 3 lata. Pytania dotyczą m.in. powierzchni upraw, zasiewów, pogłowia zwierząt hodowlanych, zużycia nawozów czy wyposażenia w maszyny. Wszystkie dane są chronione, zapewnia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
9: Wszystkie przekazane informacje są chronione tajemnicą statystyczną, a dane służą wyłącznie do analiz. Są publikowane tylko w formie zbiorczych zestawień, bez możliwości identyfikacji konkretnego gospodarstwa rolnego.
8: Dla wylosowanych rolników badanie jest obowiązkowe. Do 16 czerwca mogą spisać się sami przez internet, a po tym terminie do gospodarstw, które się nie spisały, ankieterzy zadzwonią albo przyjadą osobiście. Badanie potrwa do 14 sierpnia.
4: A jeszcze na koniec odkrycia archeologiczne na trasie drogi do budowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. W Jackowie na Pomorzu w czasie prac wykopaliskowych badacze znaleźli 2 kurhany z wczesnej epoki żelaza oraz liczne obiekty gospodarcze.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
2: Kochamy muzykę. A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętszy hit dzisiejszego lądowania.
2: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
10: Oczywiście, że mamy dla Was kolejne nówki sztuki, zatem koniecznie posłuchajcie Goldilocks i Rush oraz Jonas Blue Girl.

0: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Po reklamie. Hit Planeta. Najnowsza lista

0: Tak słucham i sobie myślę, że chyba ten refren znamy wszyscy i to doskonale, ale w takiej wersji, no właśnie, wszystko zaczyna się na nowo, wspomnienia w głowie znów wracają, bo to przecież kiedyś był wielki przebój, który w tym letnim zaraz, myślę, w wakacyjnym okresie będzie pojawiał się w muzycznym radiu coraz częściej. Four to the Floor i Off and Back w muzycznym radiu w trzeciej części naszego dzisiejszego spotkania, a to oznacza, że jesteśmy już na miejscu. No właśnie, którym? Bardzo dobre pytanie, a odpowiedź jest taka, że ta piosenka jeszcze nie weszła do naszego głównego zestawienia, bo jest dziś premierą, więc po raz pierwszy zagraliśmy, a ja mam wrażenie, że ten utwór już znam, słyszałem, to mylne, choć liczę na to, że będziecie głosować bardzo często na to nagranie. A propos tych miejsc, to oczywiście wracamy na moment do głównego zestawienia. Pierwsza dycha już teraz, Girl Next Door, posłuchajcie Wiz Khalifa i Machine Gun Kelly.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

radiu gramy. Sofia Alaja, kupiłam bilet. My czekamy na wasze głosy i punkty na muzyczneradio.pl. Mam nadzieję, że ten utwór nie tylko będzie pojawił się na Hitplanecie, ale także na Top30.pl, czy też po prostu w naszych popołudniowych programach. Polecamy i zapraszamy. Do naszego głównego zestawienia właśnie teraz wracamy. Pozycja 7, Switch Disco i Voices.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Rygnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: What's up, everybody? This is Orange.
4: Hello, your Ace of Base.
5: It's Christina Aguilera.
6: Hello, I'm Calvin Harris.
7: Hi, big kisses to all listeners of Musician Radio. My name is Oceana, and together we fly at Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: Rexa i David Guetta z nagraniem Sad Girls. Dzisiaj na pozycji 5. My zaglądamy na sam szczyt naszego środowego lądowania. Po drodze jeszcze męskie granie orkiestra 2026 i drugi hymn tegoroczny, czyli piosenka Tańczę, dziś na miejscu 4. A później już tylko najmocniej punktowane przez was utwory. Wśród nich między innymi na miejscu 3. Ale Farben, Heroes of the Night, Leonie, Marcus and Martinez i Moonlight z pozycji 2. A sam szczyt dzisiejszego lądowania to Robin Schulz i nagranie Better Times. Tak kończymy i polecać wam będziemy na pewno już teraz jutrzejsze notowanie hit planetarnej listy. Zapraszamy pięknie, Sebastian Wysoczański. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Reklama.
1: Seven Heaven Legnica zaprasza na Noc Legend Protektora Głogów. Sobota, 13 czerwca. Wystąpią legendy klubów Protektor, Spider, Alex, Vinalogic i nasi rezydenci. Imprezujemy na dwóch parkietach. A do 22.30 panie wejdą za darmo. Seven Heaven Legnica.
2: Bad kids never sleep.
0: Po reklamie.
3: To promocja.
4: Welcome back to the world of trance and progressive.
5: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
6: w nowym miejscu,
5: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
7: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
5: State of Trance.
4: State of Trance.
5: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
4: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
3: Autopromocja.
5: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
8: 20.
5: Czas na wiadomości.
9: Sagrada Familia w Barcelonie prawie gotowa dziś uroczystość. Prezydent Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Zaczyna się drugi mecz o Mistrzostwo Polski koszykarzy. Legia Zastal. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Barcelonie dziś wieczorem odbywa się uroczysta inauguracja i poświęcenie przez papieża ukończonej najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia. Ma 172 metry, jest zwieńczeniem projektu Antonio Gaudiego. Teraz to najwyższa bazylika na świecie.
10: Ta katedra udowadnia na żywo, że ludzie się nie mylą, że niemożliwe staje się możliwe.
11: Ile jest tutaj detali, elementów, typowe dla Gaudiego elementy i no, jesteśmy zachwyceni pod wrażeniem na pewno.
12: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować w ogóle. Warto przyjechać i zobaczyć.
9: Budowa świątyni trwa od 144 lat. Wciąż nie jest w pełni ukończona. Prace wykończeniowe na zewnątrz i w środku mają potrwać jeszcze 2 lata. Co roku kościół zwiedza około 5 milionów turystów. Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. W niedzielę wybierze się do USA. Wizyta nie będzie mieć charakteru oficjalnego, tak przekazały źródła z Pałacu Prezydenckiego. Tymczasem Donald Trump zapowiedział, że amerykańskie wojska dzisiaj znowu zaatakują Iran. Oświadczył też, że władze w Teheranie zwodzą stronę amerykańską. Rozmawiam z Iranem od kilku miesięcy i oni powinni podpisać tę umowę. To dobra umowa. Nie daje im prawa do posiadania broni nuklearnej, powiedział Trump dziennikarzom w gabinecie owalnym. Firmy i aplikacje taksówkarskie mają podlegać większej kontroli. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji powstaje ustawa, której celem będzie dodatkowa weryfikacja kierowców. Szczegóły Ben O'Connor.
13: Celem zmian ma być przede wszystkim lepsza weryfikacja kierowców i poprawa bezpieczeństwa pasażerów, mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń.
14: Wyszliśmy od tej strony dotyczącej przewozów. Tutaj będziemy zaostrzać te przepisy. Każda osoba, która będzie chciała prowadzić taki pojazd, będzie musiała dostarczyć zaświadczenie o niekaralności ze swojego kraju.
13: Dotychczasowe przepisy ograniczają się do konieczności przedstawienia jedynie polskiego, a nie zagranicznego zaświadczenia o niekaralności kierowców. Dla aplikacji przewozowych i firm taksówkarskich pracuje 160 tysięcy kierowców z zagranicznym paszportem. Każdy z nich zobligowany jest do posiadania polskiego prawa jazdy.
9: Ważą się losy tytułu koszykarskiego Mistrzostwa Polski. W Warszawie zaczyna się drugi mecz finałowy Orlen Basket Ligi. Legia znowu podejmuje Zastal, z którym 2 dni temu przegrała 74-77, mówi Arkadiusz Miłoszewski, trener ekipy z Zielonej Góry.
15: To jest nic, to jest jedna wygrana. Wiemy, że to jest seria. Ja zmęczyłem trochę naszych zawodników. Teraz trzeba będzie ich dobrze fizycznie odnowić. Ale no wpływ taki, że myślę, że i to jest nasz cel. Żeby była większa nerwowość u przeciwnika, postaramy się bardziej kontrolować.
9: Rywalizacja toczy się do 4 zwycięstw. Kanada zaproponowała, że przyjmie somalijskiego sędziego Omara Artana, aby ten poprowadził mecze piłkarskiego mundialu w Kanadzie. Propozycja padła po tym, jak amerykańskie służby graniczne odmówiły mu wjazdu do USA w związku z, cytat, obawami, które powstały w wyniku procedury sprawdzania. Arbiter był wyznaczony na turniej przez FIFA, a mistrzostwa zaczynają się jutro.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
16: Rodzice 2-letniej Poli jak tylko mogą walczą o zdrowie dziecka. Dziewczynka cierpi z powodu zespołu Retta. Jest to uwarunkowane genetycznie neurologiczne zaburzenie rozwoju. Każdy dzień jest czasem intensywnej pracy z własnym ciałem i kolejne turnusy rehabilitacyjne. lecz same ćwiczenia to za mało. Nadzieję na powstrzymanie choroby daje dostępny od niedawna kosztowny lek i terapia genowa w Stanach Zjednoczonych. Ponad 2 miliony złotych rocznie stanowi dla rodziny koszt niewyobrażalny. Jednak dzięki hojności dobroczyńców zebrano już ponad 40% potrzebnej kwoty. Gorąco prosimy o dalsze wpłaty. Podaję adres siepomaga.pl, zbiórka charytatywna Pola Betkier. siepomaga.pl, zbiórka charytatywna Pola Betkier.
3: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.
6: Muzyczne radio. Wiosna. Nowe hity przyniosła.

0: Mr. DJ, Mr. Culture Beat, Crying the Rain. To jedno z tych utworów, które przenosi nas do pięknych chwil lat 90. i powiecie sami, wywołują uśmiech, prawda? I sprawiają, że no, wieczór może być wyjątkowy. Więcej takich utworów dzisiaj w strefie po godzinie 22. Maciej Wowk, namawiam bardzo gorąco do muzyki, do dżemiku, teraz do podsumowania dnia. 7576466451 po 20 zaczynamy.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: Zapraszam, dzwońcie, namawiam i słucham. Proszę bardzo, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, chciałem kupić szczeniaka Rottweilera pod numerem 727-341-960. Dziękuję, pozdrawiam.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dobry wieczór, halo, słuchamy.
3: Dobry wieczór.
0: Proszę bardzo.
3: Sprzedam instrumenty muzyczne dęte, saksofon tenorowy, saksofon altowy i klarnet B. Numer telefonu 781-560-810. Dziękuję, dobranoc.
0: Dziękujemy i słuchamy. Dobry wieczór, halo, proszę.
4: Dobry wieczór.
0: Proszę bardzo.
4: Mam do sprzedania mieszkanie.
0: Halo, halo, bardzo źle słyszę. Mieszkanie, tak?
4: Tak, mieszkanie do sprzedania bardzo słyszę.
0: A gdzie? I nie słyszę. Ledwo cię słyszymy. Coś jest nie tak z telefonem.
4: Z zasięgiem chyba jest źle.
0: Mm-hmm. Teraz jest.
4: Teraz lepiej słyszycie?
0: Tak, tak. Mnie? Słuchamy, proszę.
4: Do sprzedania jest w Lwówku mieszkanie 55 metrów kwadratowych. Są to dwa pokoje, łazienka, przedpokój, kuchnia. Do tego są dwie piwnice, komóreczka i kawałek strychu. Najwięcej informacji udzielę pod numerem telefonu 667.
0: Tak.
4: 499 i 744.
0: Dobra, dziękuję. Polecamy się.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Tu Dżemik, tu muzyczne radio, słuchamy, proszę.
5: Dobry wieczór, dzwonię z okolicy Linii Góry. Mam przesłania Opla Insignie 2013 rok, diesel 140 koni, kolor czerwony, auto użytkowane przez kobietę, także zadbane. I drugim autkiem jest do sprzedania Citroen Jumper z 2015 roku, 3 litry, 177 koni, 3-osobowe w Laszach, auto świeżo zarejestrowane. Więcej informacji udzielę pod numerem 695-112-363. Dzięki.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy i słuchamy. Dobry wieczór, halo.
6: Dobry wieczór, witam serdecznie. A ja w ciągu dalszych ogłoszenia, ja poszukuję starych motocykli oraz motorowerów z okresu PRL-u. Szukam takich motorów na przykład jak WSK, WSMK, SHLK, Simpson, MZ-a, Java, Junak oraz jakiegoś innego, którego nie wymieniłem. Zarówno poszukuję różnych części w różnej postaci, może komuś coś tam pozostawało, jakieś silniki całe, kompletne lub porozbierane, koła, ramy, wydechy, siedzenia oraz literaturę o tych starych motorkach. I zarówno poszukuję ciągnika typu Ursus C330, C360 lub coś podobnego. Stan wszystkiego jest mi obojętny. I mój numer telefonu. Mhm. 731.
0: Tak.
6: 847.
0: Mam.
6: 430.
0: Dobra.
6: Dziękuję.
0: Dziękuję. Dziękuję i witam. No, nie udało się tutaj. Spróbujemy jeszcze raz. Tu muzyczne radio. No, Dżemik, słucham. Dobry wieczór. Halo.
7: Dobry wieczór, Ireneusz. Mam do sprzedania nową kabinę 80 z brodzikiem, nieużywana, nietrafiony zakup. I drugie ogłoszenie. Sprzedam zbiornik na wodę 1000 litrów Mauser. 5 informacji pod numerem telefonu 667.
0: Tak.
7: 883-305. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy i słucham. Dobry wieczór. Halo.
8: Witam, Macieju. Cześć.
0: Proszę, Mieciu.
8: No tak. Do sprzedaży ostrówek, ale tam mi poszło sprzęgło. To chcę w takim stanie sprzedać lub szukam mechanika, który by naprawił. Mam jeszcze bardzo fajne Hancocka opony, dwie, 225-60-17, stan jest bardzo ładny. Betoniarkę sprzedam 150, no i tak już zgłaszałem, mam takie trzy wiaty, dach w szkle, nadają się na garaż, na jakiś tam ogród. Niedrogo sprzedam. I to Karpacz, telefon 603 622 848.
0: Zdrowia, do zobaczenia, zdrówka. Trzymaj się. Halo, halo, witamy, dobry wieczór, proszę.
9: Dobry wieczór, już wam się, ja... Dobry...

0: Jest bardzo, jeszcze już
1: podaję. Tak, słuchamy, no, no, proszę.
0: Jezu, proszę zapytać, bo... Kurczę, no. O, już mam. To jest tak. 724-806-747.
1: Dobra, wszystko jasne, wszystko mamy. Ostatni telefon, dobry wieczór, halo, proszę.
2: Dobry wieczór. Mhm. Mam do sprzedania stary rower z Ukrainy.
1: Tak?
2: No i po prostu chciałam go sprzedać.
1: Pod numerem?
2: Jeżeli ktoś jest zainteresowany, bardzo stary. Mhm. Pod numerem 661.
1: Tak.
2: 877. Mhm. 927.
1: Dobra, dziękujemy za telefon. Pozdrowienia od nas.
3: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: Cindele Furtado.

Artur Rojek i Dawid Podsiadło, Tripsy Nicolas, a do tego królowa popmuzy Madonna. Dziś w Centrum Music News, które ruszają zgodnie z planem. Sprawdźcie zatem szczegóły już teraz. Tomek Dutkiewicz, witam i zapraszam. Artur Rojek publikuje kolejne piosenki zapowiadające album Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Tym razem jednocześnie wydane zostały dwa utwory, W objęciach oraz Yeti, nagrany w duecie z Dawidem Podsiadło. To kolejne po

wydanym w maju utworze Gruby Mały numery, które zapowiadają nowy rozdział w twórczości Rojka. Jego ostatni, wyróżniony złotą płytą album Kundel, miał swoją premierę w 2020 roku. Premiera nowego wydawnictwa Chciałbym urodzić się, żeby latałem, z którego przed smakiem można zapoznać się już w maxi singlu Yeti w objęciach, zaplanowana jest na 18 dzień września, a niecały miesiąc później artysta wyruszy w niemal zupełnie już wyprzedaną trasę koncertową. Nowy singiel Yeti to według Artura Rojka utwór o człowieku, którego życie toczy się w codziennym chaosie, w nadmiarze informacji i wymagań, którym nie jest w stanie sprostać. Opowiada o codziennej walce i poznawaniu kogoś lub czegoś, co w nim jest i na zawsze z nim pozostanie. Dalej pozostajemy w temacie premierowych nagrań. Madonna zaprezentowała swój najnowszy singiel Love Sensation, który już teraz określany jest jako energetyczny, klubowy hymn. Utwór promuje nadchodzący album Confessions 2 i wpisuje się w powrót artystki do brzmień inspirowanych muzyką dance i house. Nowy numer miał swoją niespodziewaną premierę podczas spontanicznego występu na Times Square w Nowym Jorku. Według szacunków wydarzenie zgromadziło około 50 tysięcy fanów, którzy mogli usłyszeć nie tylko nowy singiel, ale także klasyczne utwory z wcześniejszej kariery artystki. Times Square zamieniło się w ogromną scenę koncertową, a występ był dodatkowo transmitowany na żywo, co tylko zwiększyło globalny zasięg tego wydarzenia. Nowy singiel to dynamiczny, house'owy utwór, w którym Madonna powraca do swoich tanecznych korzeni. W warstwie tekstowej piosenka opowiada o miłości jako intensywnym doświadczeniu, porównywanym do emocjonalnego wajbu i utraty kontroli w rytmie muzyki. Nowy singiel promuje nadchodzący album Confessions 2, który ma ukazać się 3 lipca. Będzie to pierwszy pełny projekt Madonny od wydanego w 2019 roku albumu Madame X. Music News. I na koniec Trips, na koniec Mikolas. Dwaj czołowi artyści młodego pokolenia ogłaszają swój nowy singiel Hard to be Humble, którego światowa premiera już za nami. Singiel ten to odważna, stadionowa, wspólna produkcja łącząca popowy instynkt Mikolasa z taneczną produkcją Tripsa. Pojawia się dokładnie wtedy, gdy kontynent ogarnia piłkarska gorączka. Wydany jako nieoficjalny hymn piłkarskiego lata, ale równie dobrze może być łączony z innymi masowymi imprezami sportowymi, ten właśnie utwór, który z pewnością daje każdemu efekt świętowania, Hard to be Humble, został stworzony po to, aby łączyć ludzi zarówno na trybunach, jak i główną scenę festiwalu i afterparty. Z chwytliwym refrenem i wysokim tempem singiel ma potencjał, by stać się ścieżką dźwiękową lata pełnego sportu i widowiska. Chcieliśmy stworzyć coś, co jest jak świętowanie. Głośne, pewne siebie i niepozwalające usiedzieć w miejscu. To utwór o tym, by zawładnąć chwilą, powiedział Mikolas, który wraz z Tripsem już wylądował na naszej antenie. A co jeszcze zagramy premierowo specjalnie dla Was? Proszę bardzo. Starsa z nową piosenką Czy będziemy się pamiętać? Hedegaard, Mogwai i Monolith, a także Kim K z najnowszą propozycją Summer Again. Tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do miłego.

0: Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia, Jacek Rogulski.
2: Jak minął dzień od poniedziałku do czwartku na antenie muzycznego radia? Czas na przegląd dzisiejszych wiadomości. Po niemal pół wieku przerwy pociągi ponownie dotarły do kolejnych części Bielawy. Samorząd województwa dolnośląskiego oficjalnie otworzył zrewitalizowany fragment linii kolejowej wraz z dwoma nowymi przystankami – Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie. Oddany do użytku odcinek liczy około 4 km i stanowi część większego projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 318 w kierunku Srebrnej Góry.
3: Bardzo ważne połączenie pod względem turystycznym, ale też takim, które dopuszcza tlen właśnie do takich gmin, takich miast jak Bielawa.
2: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
3: To, co myślę istotne, charakterystyczne, to nazwy przystanków, które są Bielawa Jezioro czy Bielawa Góry Sowie, które jednoznacznie wskazuje na atrakcję turystyczną, ale też daje jasny komunikat pasażerowi, gdzie ma wysiąść, w którym punkcie podróży.
2: 5 szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lubin otrzymało nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć zdalnych i hybrydowych. Łącznie do placówek trafiło 45 specjalistycznych zestawów zakupionych w ramach inwestycji finansowanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
4: Nowe wyposażenie otrzymały szkoły w Niemstowie, Szklarach Górnych, Krzeczynie Wielkim, Raszówce i Siedlcach. Dzięki temu nauczyciele zyskali dodatkowe narzędzia do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a szkoły są lepiej przygotowane do nauczania zdalnego i hybrydowego. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Teraz sport. Młodzicy MKS Basket Szczawno-Zdrój awansowali do turnieju finałowego Mistrzostw Polski. Zespół prowadzony przez Michała Bożemskiego znalazł się w gronie 8 najlepszych drużyn w kraju. W turnieju półfinałowym koszykarze ze Szczawna Zdroju pokonali m.in. zespoły z Warszawy, Pabianic oraz Krakowa.
5: W walce o awans wystartowały łącznie 32 zespoły wyłonione ze 160 klubów w całym kraju. Koszykarze ze Szczawna jak burza przechodzili kolejne etapy, żeby ostatecznie znaleźć się w grupie finałowej, która na początku czerwca zmierzyła się w finałowym turnieju w Słupsku. Ze Szczawna Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
2: Dziś ostatni dzień rywalizacji budżetu obywatelskiego Złotoryi. Głosy na wybrane projekty można oddawać tylko do północy. Przypomnijmy, głosujemy na 7 projektów w kategorii o wartości do 25 tysięcy złotych. Do wyboru są 4 propozycje. W grupie zadań droższych z kosztem realizacji nieprzekraczającym 50 tysięcy złotych głosować można na 3 wnioski. Zwycięskie projekty poznamy za 2 dni. Link do głosowania, który aktywny będzie tylko do północy, to złotoryja.budżet-obywatelski.org. Kolejny raport o 15.30. Na koniec ważna informacja dla turystów, którzy w środę zaplanowali sobie wycieczkę na wodospad Podgórnej w Przesiece w gminie Podgórzyn. 11 czerwca przy wodospadzie będą prowadzone prace gospodarcze niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym nad wodospadem odwiedzającym. Planowane jest całkowite zamknięcie terenu wokół wodospadu w godzinach od 8 do 15.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: No, jeśli przypadkowo trafiliście na szefa, ale to znak, że wieczór będzie miał swój urok przez najbliższe półtorej godziny. Zabieram was podróż po świecie profesjonalnie wyselekcjonowanych dźwięków świata muzyki elektronicznej. Tej drugiej nieco później będzie świeżo klimatycznie, czasem tanecznie, trochę nostalgii, ale przede wszystkim z dobrą klasą. Ale Farben na początek, słuchacie...
0: Festiwal hitów.

festivalu hitu. To cię jedna piosenka za nami, a to jest idealny moment, żeby odłożyć codzienny pośpiech, usiąść wygodnie, podkręcić głośność i pozwolić dźwiękom zrobić swoje. Posłuchajcie naprawdę dobrych numerów. Baskar się szykuje, Timmy Trumpet i Boris Brejcha. I know it when I see.

też dobry klimat. Ain't Nobody, takie delikatnie Felix. O, znane sample nam teraz wjechały. Demon Force, I Feel Love.

Stary dobry klasier z lat 90. Pięknie odświeżony, dobrze połączony. A teraz dobry klimat. Odrobina radiowego szaleństwa dzięki pięknym numerom. Piękny numer Sharon Burns, BS1. Alex Morph.

To jest muzyka z mocą. Alex Morno wcześniej, Damiot Kalejdoskop i teraz jeszcze coś. Coś dla Grzegorza, który jedzie do pracy, no żeby mu jakoś tak lżej było na serduchu. Dubs i... Fura dobrych emocji pod nazwą Tsunami.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 21.
0: Czas na wiadomości.
2: Jarosław Kaczyński został przesłuchany w tak zwanej sprawie dwóch wież. Weszły w życie zmiany w rejestracji pojazdów. Mają uprościć życie. Pilotażowa nocna prohibicja w Warszawie przyniosła oczekiwany skutek. Mniej interwencji w sprawie alkoholu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prawie 9 godzin z przerwami trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Prezes PiS-u odpowiadał na pytania w śledztwie dotyczącym domniemanego oszustwa przy projekcie deweloperskim, znanym jako Dwie Wieże. Wszystko wskazuje na to, że postępowanie niebawem się zakończy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
3: Protokół jest bardzo długi, bardzo wyczerpujący. Decyzje co do dalszego toku postępowania nie zostały jeszcze podjęte. Czekamy na bardzo dogłębną analizę materiału dowodowego.
2: Doniesienie w tej sprawie złożył adwokat Roman Giertych, pełnomocnik austriackiego biznesmena, który miał stracić na inwestycji ponad 1 000 000 euro. Dziś weszły w życie zmiany dotyczące rejestracji pojazdów. Ma być łatwiej. Zmiany dotyczą m.in. tablic rejestracyjnych.
4: Generalnie chodzi o to, żeby nie uprzykrzać życia mieszkańcom poprzez zbędną biurokrację i czynności dodatkowe. W tej chwili nie będzie takiej konieczności przynoszenia tablic. Jeżeli ktoś będzie chciał zatrzymać dotychczasowe tablice rejestracyjne, będą one w nienagannym stanie, jeżeli chodzi o czytelność, ale też nalepki legalizacyjne, to przy złożeniu oświadczenia jako załącznika do wniosku o rejestrację, klient po prostu będzie wnosił o rejestrację z dotychczasowymi numerami.
2: Tłumaczy Robert Bazuk ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. A te zmiany to kolejny krok zmierzający do wprowadzenia elektronicznej rejestracji pojazdów. Susza daje się we znaki rolnikom w całym kraju. Przechodzące właśnie przez Polskę opady deszczu niewiele pomogły. Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Rolnicy już wiedzą, że w zbożach plony będą niższe o 30%, a w rzepaku nawet o połowę.
5: Bardzo sucho. Nie, że sucho, ale bardzo sucho. No, tak jak nieraz się patrzyło na mapy, to gdzieś tam coś popadało, a tu nas wszędzie omijało.
6: Te najbliższe dni też się zapowiadają deszczowe, ale też i burzowe. Te burze też chyba nie służą, takie opady nawalne.
5: Nie, no bo wie pani, przy takiej temperaturze to jak przyjdą takie nawalne deszcze, to jeszcze może przyjść grad, jeszcze więcej może szkód narobić jak ta susza.
7: Na pewno na 30% mamy plony mniejsze. To jest dużo. No to mamy rok taki, ja mówię, na przetrwanie, nie? Dla nas.
8: I to jest na chwilę obecną. Nie wiadomo, co będzie za miesiąc. Nie?
2: Rolnikami z województwa kujawsko-pomorskiego rozmawiała reporterka Agnieszka Wynarska. Nocna prohibicja w Warszawie przyniosła oczekiwany skutek. Spadła liczba nocnych interwencji Straży Miejskiej i Policji w dwóch dzielnicach stolicy, gdzie obowiązuje od kilku miesięcy. Zakaz obowiązywał do niedawna tylko w Śródmieściu i na Pradze Północ. Liczba działań służb spadła o nieco ponad 6% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Od niedawna nocną prohibicję rozszerzono na całą Warszawę. Sport to koniec długiej przygody Łukasza Fabiańskiego z angielskim klubem West Ham United. Drużyna z Londynu poinformowała, że nie przedłuży kontraktu z polskim bramkarzem, a 41-letni Fabiański jest weteranem Premier League. Należy do najbardziej doświadczonych piłkarzy Ligi Angielskiej. W minionym sezonie był już jednak rezerwowym, zagrał tylko jeden mecz. Kto wie, może właśnie dlatego West Ham spadł z ligi.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.

To jest nasz klimat radosny z odrobiną radiowego szaleństwa. Przecież wieczory są po to, moi drodzy. No, żeby właśnie tak brzmiały jak chociażby kolejny numer. Opa.

0: są otwory ponadczasowe. Gigi Duck wcześniej i nagranie super. Teraz Sasha Ecuador. A teraz dołożymy jeszcze jeden numer, który...
1: Festiwal hitów.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 22.
1: Czas na wiadomości.
3: Powstanie nowoczesny ośrodek leczenia chorób mózgu u dzieci. W tym roku doszło do znacznie większej ilości pożarów lasów niż w ubiegłym. W Krakowie powstanie nowa atrakcja.
4: Dobroczynny szum wody.
3: Gdzie ten szum będziemy mogli usłyszeć, o tym już za chwilę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka powstanie ośrodek Brain, skupiony na diagnostyce i leczeniu chorób mózgu u dzieci. To wspólny projekt Fundacji TVN i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra kupi nowoczesny sprzęt, mówi Jerzy Owsiak.
5: 3-teslowy rezonans magnetyczny. Do czego on służy? Do usuwania guzów w mózgach dzieci. Jest to urządzenie niezwykle nowoczesne. Jest tylko kilka na świecie takich urządzeń.
3: Urządzenie kosztuje 16 milionów złotych. Zacznie działać za 15 miesięcy. Od początku roku do początku czerwca wybuchło aż 4 tysiące pożarów lasów. To o 1,5 tysiąca więcej niż rok temu w tym samym czasie. Takie alarmujące dane podaje minister klimatu Paulina Hennig-Kloska. Powodem jest przede wszystkim bardzo niska wilgotność ściółki leśnej.
6: Potrzebujemy opadów, ale nie nawalnych, nie burzowych, bardziej systematycznych, ciągłych, do których przyzwyczajeni byliśmy w dawnych czasach, ale potrzebujemy też na przykład pokrywy śnieżnej w okresie zimy, która najlepiej nawadnia glebę. No, staramy się z tym radzić, podejmując liczne działania retencyjne, by Polska nie stepowiała.
3: Na takie działania Ministerstwo Klimatu wygospodarowało 450 milionów złotych. Brytyjski premier Keir Starmer potępił zamieszki, do których doszło ostatnio w Belfaście po ataku nożownika. Dodał, że ludzie są słusznie wstrząśnięci brutalnym atakiem. Przypomnijmy, napastnik pochodzi z Sudanu, miał status uchodźcy, próbował zabić pracownika ochrony zdrowia. Zadał mu ciężkie obrażenia. Wiadomo już, jak będzie wyglądać nowa krakowska fontanna na rynku. Jury wybrało projekt. To praca Michała Gdaka, opisuje ją członek jury, profesor Jan Tutaj.
7: Dookoła ma układ siedziska będącego taką kwadratową ramą. W centralnej pozycji jest uniesiona płyta, która w takiej formie dyskretnej, reliefowej rozbudowuje układ rzek zdiagnozowany na podstawie analizy map Krakowa z ostatnich kilkuset lat. Ta woda na pewno będzie skapywać, wzmacniając tym samym oczekiwany, dobroczynny szum wody.
3: A jak to w praktyce będzie wyglądać, zobaczymy w ciągu niecałych 2 lat. Wtedy nowe dzieło zastąpi kontrowersyjną, niedziałającą od dawna fontannę nazywaną kryształem. Już jutro zaczynają się piłkarskie Mistrzostwa Świata. Mecze odbędą się w 3 krajach, Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Po raz pierwszy w historii w Mundialu zagra 48 drużyn, o 16 więcej niż w poprzednich edycjach. Ta zmiana prawdopodobnie jest próbą ocieplenia wizerunku przewodniczącego FIFA Gianniego Infantino, mówi socjolog profesor Wojciech Woźniak.
8: Infantino cały czas rezonuje głupa, udając, że wszystko co robi jest dla dobra sportu, dla dobra tej pięknej gry, dla dobra wreszcie różnych wykluczonych pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, którzy dzięki piłce mogą uzyskać chwilę oddechu, mogą poprawić swój byt, mogą wreszcie cieszyć się z sukcesów swoich reprezentacji.
3: Początek mundialu jutro o 21:00, mecz Meksyk-RPA.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

Tu muzyczne radio, tu strefa. Witamy, dobry wieczór. Fani Ultravox, mam nadzieję, że klaszczą w dłonie i podobał im się zlepek największych hitów. A w strefie, moi drodzy, można tańczyć w kuchni, śpiewać w samochodzie, wygodnie sobie usiąść i na przykład zanucić They Really Need Me. KB Caps, tu muzyczne radio. 14 minut po 22, zapraszamy i gorąco się polecamy.

bardzo mocno ściskamy wszystkie anioły, które być może teraz falują delikatnie przy Ginie T, High Angel. Moi drodzy, a teraz chwila na muzyczną dedykację, bo przecież dobre utwory najlepiej smakują wtedy, gdy są komuś podarowane. Gorące pozdrowienia od Eli dla oficera Jacka. Niech ten numer wywoła szeroki uśmiech, doda energii i przypomni, że nawet po najbardziej wymagającym dniu warto znaleźć chwilę na dobrą muzykę. Jacku, oby dziś wszystkie meldunki były krótkie, kawa gorąca, humor jeszcze lepszy. Specjalnie dla was. John.

Zastanawiam się, ile ust teraz śpiewało ten refren. Valerie, Valerie, Valerie. 25 minut po 10 muzyczce radio leci razem z wami dalej. To Adriano Celentano i Claudia Mori. No, so c'è una di più.

muzyka na świetny wieczór. W dobrym klimacie. Da, odkaj nie tylko. Słuchajcie, teraz będę grał wam Kylie Minogue, Show Me So Lucky. Nie wiem, czy wiecie, ale piosenka ta powstała zaledwie 40 minut. Nie do wiary? No tak, naprawdę. Otóż producenci zapomnieli, że Kylie miała przyjechać do studia, więc usiedli i napisali tą piosenkę dosłownie na ostatnią chwilę. Godzinkę przed tym, jak miała przyjść. Płyta sprzedała się bardzo pięknie. 80 milionów. Na całym świecie. No i nagranie zostało w pamięci chyba nas wszystkich. A sympatyczne dziewczę sprzed lat musi jechać do nas śpiewając I shall be so lucky.

Ale dobra, nie ciśnie się na usta i bardzo dobrze. Robert nam proponuje fragment Tokas Miracle, moi drodzy. A czy wiecie, że ten utwór początkowo był utworem instrumentalnym? Dopiero później jeden z DJ-ów dołączył go wokal do tej piosenki. Wokal I Need Your Miracle, Coco Star. Tak powstał Tokas Miracle. Klubowy przebój, który podbił parkiety i trafił na pierwsze miejsce list przebojów w Wielkiej Brytanii. No wszędzie, gdzie zawsze graliśmy, ten numer się pojawia do dziś. Tokamy.

No i to są nam siostrzewce wykopać coś takiego bardzo starego, fajnego, klasycznego. O, la la la, Latin Lover, Casanova Action.

Po tym takim dużym, potężnym łobu-dubu zapraszam was do roku 85. To niezwykłe spotkanie dwóch muzycznych światów. Charyzmatycznego Davida Bowie i wybitnego gitarzysty jazzowego

0: dobry na każdą okazję. Rod Stewart, tu strefa 18 po 23. Teraz skakujemy nieco wyżej w klimat dźwięków.
1: Muzyczne radio.
0: Kto pamięta Nolink i Planet Violet? Proszę bardzo.

nie w tą, ale następną sobotę zapraszamy do Bolkowa. Tam, moi drodzy, wystąpi Smolasty i mi. Kwadrans do północy, Muzyczne Radio.

proszę nie patrz już, tak oczy mówią mi to, czego nie powiedzą usta. I nie chcę toczyć wojny, serio, mała, nie. Dużo na mnie patrzysz, ale wciąż nie widzisz mnie. Niech ktoś popatrzy na mnie, jak na mnie. Jak ona wtedy, ustami się przedstawiamy, oczami poznajemy, to nie to spojrzenie, choć tak piękne słowa. Muszę lecieć, przepraszam, nie widzę cię, młoda.